To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Nowy sezon, nowi zawodnicy i nowe emocje. Noteć Inowrocław rozpoczyna kolejny rozdział i szykuje się do ligowej rywalizacji. O przygotowaniach opowiadają prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Meloradio Inowrocław, oficjalny partner medialny KSK Chemetika Noteć Inowrocław, a wraz ze mną prezes i trener białoniebieskich Krzysztof Szubarga i Przemysław Rakowski. Dzień dobry, panowie.
3: Dzień dobry.
2: Spotykamy się przed nowym sezonem, który rusza już 18 września. My gramy 19. Najpierw do Was obu pytanie. Nowy sezon coraz bliżej. Na jakim etapie przygotowań jest dzisiaj Noteć Inowrocław?
3: To nie do mnie to pytanie.
2: Oczywiście. Przede wszystkim.
3: Na etapie zgrywania drużyny cały czas, poznawania systemu ofensywnego, defensywnego. Cały czas ciężko pracujemy, żeby ta drużyna była takim prawdziwym teamem, żeby każdy wiedział z zawodników, jaką ma przydzieloną rolę, co ma wykonywać, jak mamy funkcjonować jako zespół, żeby to przynosiło efekty i żebyśmy dobrze weszli w ten sezon.
2: Panie prezesie, coś dodajemy tutaj?
4: Nie, tutaj trener ma wiedzę na ten temat największą.
2: Jak po pierwszych treningach ocenia Pan zespół, który udało się zbudować na sezon nowy 2026-2027, no bo zawodników jest 3/4, nawet więcej niż 3/4 nowych.
3: Tak, no to jest proces. To nie trwa dzień, dwa, to potrzeba miesięcy. Kiedyś mi jeden z trenerów powiedział, żeby zbudować taki prawdziwy zespół, który będzie się rozumiał bez słowa, to potrzeba 2 lata, żeby zagrać jeden sezon podobnym składem i zrobić ewentualnie jedną, dwie korekty przed następnym i wtedy ten zespół funkcjonuje już naprawdę na najwyższym poziomie. Oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja w koszykówce i ciężko jest gdzieś budować tak zespół, żeby większość tych zawodników zostawała z różnych względów, także no, musimy się skupić na tym, żeby jak najszybciej ten zespół zaczął funkcjonować jak zespół i nad tym cały czas pracujemy, a początki na pewno zawsze są ciężkie i potrzeba tych treningów, godzin spędzonych razem na parkiecie, na meetingach, wideo i tak jak teraz dziś rozgrywamy sparingi, żeby tą chemię łapać i żeby ten zespół wyglądał, tak jak powiedziałem wcześniej, jak dobry team.
2: No po roku czy po dwóch to już jest taki czasookres, w którym już znamy mocne, słabe strony, zwłaszcza w zespole, jeśli chodzi o koszykówkę.
3: Oczywiście, te strony też dziś będą z każdym miesiącem wychodziły, gdzie będziemy wyglądać mocniej, gdzie będziemy musieli gdzieś coś ukryć, albo schować, jeżeli będzie coś, jakiś słabszy element, no ale to już gdzieś moja głowa, żeby tak to zrobić, żeby ten zespół dobrze funkcjonował, a gdzieś te mankamenty pochować, a te mocne strony wyciągnąć na wierzch, żeby one nadawały zwycięstwa.
2: Byłem też na Waszym pierwszym treningu, wygląda to bardzo fajnie. Tacy bardzo otwarci są ci nowi, także to jest dobrze. Jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o budowanie tego zespołu, to jest naprawdę na pewno.
3: Na pewno tak, myślę, że jest bardzo fajna chemia. Większość zawodników się zna, także też szybko złapali ze sobą kontakt. Co mi się bardzo podoba, zaangażowanie jest naprawdę na wysokim poziomie i nawet czasami mówię, że idziemy, tak można powiedzieć, gdzieś over aggressive, czyli jesteśmy za bardzo coś chcemy zrobić, a czasami trzeba też w koszykówce spowolnić gdzieś, zagrać wolniej, ustawić, a my gdzieś próbujemy też się pokazać trenerowi oczywiście i gdzieś udowodnić swoją wartość, rolę, jaką będziemy pełnić w zespole i czasami gdzieś to za mocno idzie, także cieszę się z tego powodu, lepiej to wyhamować niż gdzieś tam cały czas z tyłu pchać i gdzieś tam wspominać o tym, żeby ta praca była mocniejsza.
2: Panie prezesie, czy to jest dokładnie taka kadra, jaką zakładaliście, rozpoczynając budowę zespołu?
4: Można powiedzieć, że tak. Jak sobie przypomnę pierwsze rozmowy, to 90%, można powiedzieć, procent zawodników jest dopiętych tych, co chcieliśmy. Wiadomo, nie zawsze wszystko się udaje, ale jesteśmy na pewno zadowoleni. Jeszcze wrócę do początku. Pierwszy mecz gramy 18.
2: 18 już?
3: Tak, my inaugurujemy ligę. Gramy 18 z WKK w piątek i to jest pierwszy mecz sezonu 2016.
2: No to pierwszy mecz od razu na otwarcie musi być wygrany. Trzymamy kciuki. Który transfer był najtrudniejszy do przeprowadzenia? Pana zdanie, tak?
4: Nie ma łatwych.
2: No to wiemy, ale taki najbardziej wymagający.
4: Najbardziej wymagający.
2: Dużo rozmów, negocjacji.
4: Ale to wszędzie, to nie ma takiego. Gdzieś są jakieś plusy, minusy, gdzieś ktoś chce bardziej, ktoś mniej. Wiadomo, wszystko też się gdzieś rozbija na końcu o pieniądze. więc nie będę zdradzał może nazwiska, ale nie ma łatwych.
2: Ale wygląda to bardzo fajnie, też zawodnicy, jak z nimi rozmawiałem, są tacy zwarci, gotowi i nawet niektórzy mi zdradzili, że chcą wygrać ligę. Czyli tutaj z pana trenera zamysłem też się pokrywają. Pan w ostatnim wywiadzie powiedział, że pana osobistym celem jest wygranie ligi. Czy to się cały czas tutaj przedłużył, to ten
3: zawód? Zawsze dla sportowca też, wszyscy wiedzą, byłem zawodnikiem 20 lat i dla mnie nie ma przegranych meczów i jeżeli byśmy podchodzili do jakiegokolwiek spotkania z myślą taką, że go przegramy, to myślę, że nie mamy czego szukać na boisku. Także ja to też staram się wpajać moim zawodnikom, że gramy o zwycięstwo w każdym meczu. A jak będziemy wygrywać wszystkie mecze, to dlaczego mielibyśmy na końcu nie wygrać ostatniego? Także taka jest moja filozofia i wierzę w to, że ten zespół będzie wychodził w każdym spotkaniu i od pierwszej minuty do ostatniej sekundy meczu będzie gry z parkiet o to, żeby wygrać. To jest, myślę, wydaje, że jest jedyna droga taka, żeby też zadowolić samych siebie, kibiców i spełnić też gdzieś oczekiwania całego klubu, sponsorów i całego miasta.
2: A czy po pierwszych tych tygodniach nowej drużyny jest jakiś zawodnik, który szczególnie pana zaskoczył? Jeśli chodzi o umiejętności, o grę w zespole, podejście do innych zawodników, podejście do samych treningów?
3: Nie, myślę, że nie. Myślę, że te zawodnicy wszystkich, których wybraliśmy gdzieś. Oczywiście, jak wybiera się zawodnika, to też nie jest tak, że wybieramy zawodnika, a okej, podoba nam się ten zawodnik, dzwonimy do agenta czy do niego i sobie go podpisujemy. Oczywiście wcześniej robimy całą pracę gdzieś wkoło tego transferu, rozmawiamy z wcześniejszymi trenerami, rozmawiamy z władzami klubu innego, także też oczywiście, jeżeli ten klub też nie chce tego zawodnika, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś dwa kluby walczą, więc też nie wykonujemy takich telefonów, ale gdzieś zbieramy opinie też od zawodników innych, którzy gdzieś grali z tym graczem i tak dalej, więc myślę, że to co dostaliśmy, te informacje, to nikt nas jakby nie zaskoczył w tym takim, powiedzmy, negatywnym znaczeniu. Wiemy jakich zawodników wzięliśmy i wiemy, jak oni mogą funkcjonować, jak chcą funkcjonować i tutaj na tym gdzieś tam żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma.
2: Jakich biało-niebieskich możemy się spodziewać w tym nowym sezonie? Ofensywnych, bardziej stawiających na obronę, szybszych? Jak to będzie wyglądać?
3: Na pewno walczących. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby poddać się w jakimś meczu i gdzieś nie walczyć do końca. I tutaj będę zaszczepiał to od samego początku, że każdy mecz można wygrać i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście będą różne mecze, różnie będzie trzeba grać z różnymi przeciwnikami, raz szybciej, raz wolniej, ale tutaj kwestia tego, żeby gryźć ten parkiet przysłowiowo, będzie dla mnie bardzo, bardzo istotna.
2: Ile teraz macie treningów w tygodniu?
3: No jest ciężko to policzyć, bo każdy tydzień troszeczkę się różni, bo też w różnych dniach gramy sparingi. Ogólnie trenujemy dwa razy dziennie. Jak dobrze pamiętam, to system jest 2-2-1, 2-2, więc można powiedzieć, że 9, ale to też się zmienia, to jest ruchome, też patrzymy, jak zawodnicy wyglądają, bo też pojawiają się jakieś obciążenia, nie zawsze trenujemy w pełnym składzie, więc też musimy na to reagować, więc te obciążenia też są czasami dobierane pod to, jak daną mamy sytuację.
2: Czy ma pan już w głowie podstawową piątkę na nowy sezon, czy to nadal jest otwarta sprawa jeszcze na ten moment?
3: Czy w głowie mam, ale tu oczywiście nikomu nie zamykam wejścia do pierwszej piątki. Myślę, że ci gracze też, którzy tutaj przyszli, to sobie zdają sprawę, że u mnie nie ma pierwsza piątka, druga piątka. Oczywiście zaczniemy w pewnym zestawieniu, ale to trzeba cały czas na treningach, w meczach udowadniać, że się należy ta pierwsza piątka. Oczywiście też jest kwestia tego, że wystawia się różnych zawodników pod danego przeciwnika, więc tutaj też nie będzie żadnej niespodzianki, jak w jednym spotkaniu wyjdzie jeden zawodnik bardziej defensywny, bo będziemy takiego potrzebowali na parkiecie, niż ofensywny, który zacznie z ławki. Więc tutaj jest też sprawa otwarta. Tak jak mówię, w głowie jest, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, a czasami zrobić zmiany w piątce to przynosi dobry efekt.
2: Panowie, co będzie największą siłą tej drużyny, panie prezesie, z pana perspektywy, w tym nowym sezonie?
4: Tu już trener powiedział, że będzie drużyna walcząca, czyli generał zbudował sobie armię i teraz niech ją prowadzi. My to nazywamy żołnierzami.
3: Ja uważam, że tak jak tutaj wspominałem, no chcemy wziąć tą walczącą drużynę, ale też ta zespołowość będzie się liczyła. Uważam, że tutaj nie będzie sytuacji takiej, że jeden z zawodników będzie rzucał nie wiadomo ile punktów, a reszta gdzieś tam będzie z tyłu. Myślę, że to będzie wyrównany zespół, który będzie dobrze funkcjonował jako kolektyw i to będzie naszą siłą.
2: Czy są jeszcze na ten moment jakieś elementy wymagające większej pracy, jakieś braki u zawodników? Jak to z Pana perspektywy?
3: Wszystkie. To jest początek sezonu, są pierwsze treningi, także pracujemy od podstaw. Zaczynamy w różnych zestawieniach 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, różny spacing i tak dalej. Także no tutaj praca jest wykonywana w tej chwili po to, żeby na tego września już zespół funkcjonował dobrze na boisku.
2: Jak ma Pan tutaj jakieś zamiary wykorzystać nowych graczy, którzy zastępują tych, którzy już byli, ale też dali coś od siebie nowego tej drużynie? Jakiegoś nowego ducha walki?
3: Oczywiście, no, dobierając zawodników, to na każdego z nich mam swój pomysł i teraz trzeba to przełożyć na parkiet. Muszą też oni się komfortowo w tym czuć, co ja od nich gdzieś wymagam. Raz to zafunkcjonuje, u innego gracza nie, ale będziemy się starać robić tak, żeby te dobre rzeczy wszystkie wyciągać na wierzch i żeby ci gracze, co poprzychodzili do nas, byli jeszcze lepsi w tym sezonie. Także no, wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić i każdego dnia nad tym pracujemy.
2: Jaką rolę w nowym zespole będą odgrywali gracze, którzy pozostali w Inowrocławiu? Czyli tam Darek Harris, Radek Truba, Trzymam sobie. Czy będą takimi przewodnikami dla nich?
3: Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak, bo są zawodnicy już powiedzmy związani z Inowrocławiem. Darek został kapitanem na ten sezon. Myślę, że ma ze swojego doświadczenia gdzieś największy posłuch w szatni i też podjęliśmy taką decyzję, żeby Darek w tym roku był kapitanem tego teamu i uważam, że jest to dobra decyzja. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało na cały sezon, ale

0: swoją karierę dobrym sezonem. Powiem tak, że jeszcze od początku przygotowań nie odpuścił żadnego treningu, a czasami jak chcę mu dać odpocząć, to widzę złość w jego oczach, że musi gdzieś tam zejść i odpocząć. Także
1: jest ta walka,
0: jest to, co miał całą karierę, ma cały czas to w sobie. Myślę, że to będzie taki z tych zawodników, których zostali, na pewno jeden z naszych graczy, który może pociągnąć resztę tych chłopaków za sobą.
1: Panie prezesie, czy wraz z nowymi transferami budżet pierwszego zespołu wzrósł w porównaniu z poprzednim sezonem?
2: Tak, musiał wzrosnąć, ponieważ są gracze, powiedzmy, z wyższej półki, więc musieliśmy się postarać o to, żeby ten budżet był większy i to cały czas dopinamy.
1: A czy już jest definitywnie zamknięty ten skład, czy jeszcze sobie zostawiacie takie okienko w razie jakichś może zmian w trakcie sezonu, jak to było w poprzednim sezonie?
2: Nigdy nic nie wiadomo, ale liczymy na to, że to jest skład optymalny. Tu jeszcze możemy zdradzić, że dołączy dwóch młodych zawodników z naszej akademii, ale jeżeli chodzi o ten zespół seniorski typowo, mamy nadzieję, że to już będzie ten skład. Oczywiście, no, sezon pokazuje. Nauczeni poprzednim też sezonem, że możemy sobie coś ustalić, a zobaczymy, co czas przyniesie.
1: Poprzednie rozgrywki, panie trenerze, coś jeszcze?
0: Tak, no, różne rzeczy się dzieją w trakcie sezonu. Są kontuzje, odpukać, żeby takich nie było, czy też może się okazać, że czegoś będzie brakowało, no to wtedy będę szedł do prezesa i będziemy rozmawiali.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Koszykarze Noteci szykują się do nowego sezonu. Jak wygląda drużyna, czego możemy się spodziewać i jakie są cele zespołu? O tym więcej prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: I wierzę w to, że ten zespół będzie wychodził w każdym spotkaniu i od pierwszej minuty do ostatniej sekundy meczu będzie gry z parkiet o to, żeby wygrać. To jest, myślę, wydaje, że jest jedyna droga taka, żeby też zadowolić samych siebie, kibiców i spełnić też gdzieś oczekiwania całego klubu, sponsorów i całego miasta.
1: A czy po pierwszych tych tygodniach nowej drużyny jest jakiś zawodnik, który szczególnie pana zaskoczył? Jeśli chodzi o umiejętności, o grę w zespole, podejście do innych zawodników, podejście do samych treningów?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że te zawodnicy wszystkich, których wybraliśmy gdzieś. Oczywiście, jak wybiera się zawodnika, to też nie jest tak, że wybieramy zawodnika, okej, podoba nam się ten zawodnik, dzwonimy do agenta czy do niego i sobie go podpisujemy. Oczywiście wcześniej robimy całą pracę gdzieś wkoło tego transferu, rozmawiamy z wcześniejszymi trenerami, rozmawiamy z władzami klubu innego, także też oczywiście, jeżeli ten klub też nie chce tego zawodnika, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś dwa kluby walczą, więc też nie wykonujemy takich telefonów, ale gdzieś zbieramy opinie od zawodników innych, którzy gdzieś grali z tym graczem i tak dalej, więc myślę, że to co dostaliśmy, te informacje, to nikt nas jakby nie zaskoczył w tym takim, powiedzmy, negatywnym znaczeniu. Wiemy jakich zawodników wzięliśmy i wiemy, jak oni mogą funkcjonować, jak chcą funkcjonować. I tutaj na tym gdzieś tam żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma.
1: Jakich biało-niebieskich możemy się spodziewać w tym nowym sezonie? Ofensywnych, bardziej stawiających na obronę, szybszych? Jak to będzie wyglądać?
0: Na pewno walczących. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby poddać się w jakimś meczu i gdzieś nie walczyć do końca. I tutaj będę zaszczepiał to od samego początku, że każdy mecz można wygrać i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście będą różne mecze, różnie będzie trzeba grać z różnymi przeciwnikami, raz szybciej, raz wolniej, ale tutaj kwestia tego, żeby gryźć ten parkiet przysłowiowo, będzie dla mnie bardzo, bardzo istotna.
1: Ile teraz macie treningów w tygodniu?
0: No jest ciężko to policzyć, bo każdy tydzień troszeczkę się różni, bo też w różnych dniach gramy sparingi. Ogólnie trenujemy w dwa razy dziennie. Jak dobrze pamiętam, to system jest 2-2-1, 2-2, więc można powiedzieć, że 9, ale to też się zmienia, to jest ruchome. Też patrzymy, jak zawodnicy wyglądają, bo bo też jakieś, pojawiają się jakieś obciążenia, nie, też nie zawsze trenujemy w pełnym składzie, więc też musimy na to reagować, więc te obciążenia

0: też, też są czasami dobierane pod to, jak daną mamy sytuację.
1: Czy ma Pan już w głowie podstawową piątkę na nowy sezon, czy to nadal jest otwarta sprawa jeszcze na ten moment?
0: Czy w głowie mam, ale tu oczywiście nikomu nie zamykam wejścia do pierwszej piątki. Myślę, że ci gracze też, którzy tutaj przyszli, to sobie zdają sprawę, że u mnie nie ma pierwsza piątka, druga piątka. Oczywiście zaczniemy w pewnym zestawieniu, ale to trzeba cały czas na treningach, w meczach udowadniać, że się należy ta pierwsza piątka. Oczywiście też jest kwestia tego, że wystawia się różnych zawodników pod danego przeciwnika, więc tutaj też nie będzie żadnej niespodzianki, jak w jednym spotkaniu wyjdzie jeden zawodnik bardziej defensywny, bo będziemy takiego potrzebowali na parkiecie, niż ofensywny, który zacznie z ławki. Więc tutaj jest też sprawa otwarta. Tak jak mówię, w głowie jest, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, a czasami zrobić zmiany w piątce to przynosi dobry efekt.
1: Panowie, co będzie największą siłą tej drużyny, panie prezesie, z pana perspektywy, w tym nowym sezonie?
2: Tu już ten powiedział, że będzie drużyna walcząca, czyli generał zbudował sobie armię i teraz niech ją prowadzi. My to nazywamy żołnierzami.
0: Ja uważam, że tak jak tutaj wspominałem, no chcemy znieść tą walczącą drużynę, ale też ta zespołowość będzie się liczyła. Uważam, że tutaj nie będzie sytuacji takiej, że jeden zawodnik będzie rzucał nie wiadomo ile punktów, a reszta gdzieś tam będzie z tyłu. Myślę, że to będzie wyrównany zespół, który będzie dobrze funkcjonował jako kolektyw i to będzie naszą siłą.
1: Czy są jeszcze na ten moment jakieś elementy wymagające większej pracy, jakieś braki u zawodników? Jak to z pana perspektywy?
0: Wszystkie. To jest początek sezonu, są pierwsze treningi, także pracujemy od podstaw. Zaczynamy w różnych zestawieniach 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, różny spacing i tak dalej. Także no tutaj praca jest wykonywana w tej chwili pod to, żeby na tego września już zespół funkcjonował dobrze na boisku.
1: Jak ma Pan tutaj jakieś zamiary wykorzystać nowych graczy, którzy zastępują tych, którzy już byli, ale też dali coś od siebie nowego tej drużynie, jakiegoś nowego ducha walki?
0: Oczywiście, no, dobierając zawodników, to na każdego z nich mam swój pomysł i teraz trzeba to przełożyć na parkiet. Muszą też oni się komfortowo w tym czuć, co ja od nich gdzieś wymagam. Raz to zafunkcjonuje, u innego gracza nie, ale będziemy się starać robić tak, żeby te dobre rzeczy wszystkie wyciągać na wierzch i żeby ci gracze, co poprzychodzili do nas, byli jeszcze lepsi w tym sezonie. Także no, wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić i każdego dnia nad tym pracujemy.
1: Taką rolę w nowym zespole będą odgrywali gracze, którzy pozostali w Inowrocławiu, czyli tam Darek Harris, Radek Truba, Trzymon Sobie. Czy będą takimi przewodnikami dla nich?
0: Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak, bo są zawodnicy już powiedzmy związani z Inowrocławiem. Darek został kapitanem na ten sezon. Myślę, że ma ze swojego doświadczenia gdzieś największy posłuch w szatni i też podjęliśmy taką decyzję, żeby Darek w tym roku był kapitanem tego teamu i uważam, że jest to dobra decyzja. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało na cały sezon, ale znam Darka, tak jak już wcześniej gdzieś chyba w wywiadach wspominałem, nawet graliśmy razem i wiem, co on może nam dać też z boku, też wiem, jak kibice na niego reagują i myślę, że Darek powiedział mi, że myślę, wiem o tym, że Darek powiedział mi, że to jest jego ostatni sezon i on też będzie chciał udowodnić na parkiecie i zakończyć swoją karierę dobrym sezonem. Powiem tak, że jeszcze od początku przygotowań nie odpuścił żadnego treningu, a czasami jak chcę mu dać odpocząć, to widzę złość w jego oczach, że musi gdzieś tam zejść i odpocząć, także
1: jest ta walka,
0: jest to, co miał całą karierę, ma cały czas to w sobie. Myślę, że to będzie taki z tych zawodników, których zostali, na pewno jeden z naszych graczy, który może pociągnąć resztę tych chłopaków za sobą.
1: Panie prezesie, czy wraz z nowymi transferami budżet pierwszego zespołu wzrósł w porównaniu z poprzednim sezonem?
2: Tak, musiał wzrosnąć, ponieważ są gracze, powiedzmy, z wyższej półki, więc musieliśmy się postarać o to, żeby ten budżet był większy. I to cały czas dopinamy.
1: A czy już jest definitywnie zamknięty ten skład, czy jeszcze sobie zostawiacie takie okienko w razie jakichś może zmian w trakcie sezonu, jak to było w poprzednim sezonie?
2: Nigdy nic nie wiadomo, ale liczymy na to, że to jest skład optymalny. Tu jeszcze możemy zdradzić, że dołączy dwóch młodych zawodników z naszej akademii, ale jeżeli chodzi o ten zespół seniorski typowo. Mamy nadzieję, że to już będzie ten skład. Oczywiście no, sezon pokazuje. Nauczeni poprzednim też sezonem, że możemy sobie coś ustalić, a zobaczymy, co czas przyniesie.
1: Poprzednie rozgrywki, panie trenerze, coś jeszcze?
0: Tak, no, różne rzeczy się dzieją w trakcie sezonu. Są kontuzje, odpukać, żeby takich nie było, czy też może się okazać, że czegoś będzie brakowało, no to wtedy będę szedł do prezesa i będziemy rozmawiali o możliwych jakichś wzmocnieniach i możliwościach oczywiście budżetowych, bo nie zapominajmy o tym, że budżet nie jest z gumy i ja też sobie z tego zdaję sprawę i też nie wyobrażam sobie i nie chciałbym też, żebyśmy, nie wiem, podpisywali zawodnika, na którego byśmy nie mieli pieniędzy, bo wydaje mi się, że to się mija troszkę z celem. A Anotec od kilku sezonów stała się bardzo wiarygodnym partnerem na rynku i myślę, że tutaj nie ma co iść w tym kierunku, także ale na pewno jeżeli będzie taka potrzeba, to pierwsze co, to będę rozmawiał z prezesem.
1: Trzeba rozmawiać, zawsze trzeba rozmawiać. Trzy poprzednie rozgrywki dały sporo materiału do analizy. Jaki najważniejszy wniosek wyciągnęliście? Czy to jest właśnie to, żeby było więcej walki w naszych zawodnikach inowrocławskich? Czy jeszcze coś?
0: Wniosek, tak, bo mi to też ciężko jest powiedzieć po przyjęciu drużyny. Myślę, że tutaj też może więcej może prezes powie, ale no, ja uważam, że gdy przyjąłem ten zespół w grudniu, zaczęliśmy funkcjonować troszeczkę inaczej. Było widać moim okiem, nie wiem czy obiektywnie, ale wydaje mi się, że było widać troszkę iskry w tych zawodnikach i końcówka tego sezonu też pokazała, że szliśmy w dobrym celu, w dobrym kierunku i może gdyby sezon jeszcze dłużej troszeczkę trwał, to może jeszcze byśmy powalczyli o coś więcej, ale to już nie ma co wspominać, co było. Trzeba się skupić na tym, co jest przed nami, jaką pracę trzeba wykonać i to jest dziś moja teraz skupienie mojej uwagi na tym.
1: Teraz pytanie trochę z innej beczki na odwrót. Czego przede wszystkim nie chce pan zobaczyć w zawodnikach podczas tych pierwszych spotkań?
0: Na pewno to, co powiedziałem na początku. Nie chciałbym zobaczyć, żeby któryś z zawodników zwątpił w jakimś meczu. Znamy i wiemy, jaka jest koszykówka w tej chwili. Wygrywasz 20 punktami, za chwilę możesz przegrywać. Także jest taka sinusoida, że nie można przez chwilę być zdekoncentrowanym, nawet jak przegrywasz. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś dał głowę w dół i nie wierzył w to, że na końcu można odnieść zwycięstwo. Także to będzie taka główna rzecz, której nie będę chciał widzieć, bo zawsze wspominam zawodnikom, że można przegrać, ale trzeba dać z siebie maksa.
1: Never ever give up, jak to się
0: tak mówi. Jest.
1: Panie prezesie, jakiego wyniku pan oczekuje po rundzie zasadniczej, powiedzmy, od Noteci?
2: Po rundzie zasadniczej to wszyscy wiemy, czego oczekujemy, czyli znaleźć się w tej najlepszej ósemce.
1: Proszę bardzo. A jeszcze może wyżej będzie. Miejmy nadzieję.
2: Zobaczymy.
1: Tak najwyżej. Panowie, kilka słów do naszych tutaj mieszkańców, odbiorców, słuchaczy, fanów Noteci.
2: Może ja zacznę.
1: Proszę bardzo.
2: Ja bym serdecznie chciał podziękować naszym kibicom za te karnety, które zostały kupione. Już wiem, że jest to rekord. To jest niesamowite, to się niesie na całą Polskę, jaką mamy tutaj wspaniałą publiczność. Za to serdecznie dziękuję. Już nie mogę doczekać się, nie możemy doczekać się pierwszego oficjalnego meczu w naszej hali w sezonie, więc trybuny będą pełne. Nie trzeba nikogo zapraszać, bo wiemy, że ilość karnetów, jaka się sprzedała, już robi mega liczbę.
1: Ile karnetów?
2: Już mogę powiedzieć, że na pewno ponad 800.
1: Proszę bardzo. Polak potrafi. Oczekiwania w Inowrocławiu wobec koszykówki są bardzo duże, no bo jak wiemy, Inowrocław koszykówką stoi. Czujecie tą większą presję niż rok temu? Czy jednak jest porównywalnie?
0: Znaczy ja z presją mam do czynienia 20 ponad lat, także oczywiście. To jest zawsze wyższa adrenalina, ale gdzieś jestem przyzwyczajony do życia z presją i powiem szczerze, że no, nie robi na mnie to jakiegoś dużego wrażenia, bo wychodziłem w różnych spotkaniach na boisko jako zawodnik w siódmym meczu finałów czy gdzieś krok odpadnięcia w playoffach. Także presja jest dla sportowca czymś, co ma go mobilizować i cały czas utrzymać tą koncentrację w 100%. Oczywiście trener ma troszeczkę inaczej, bo gdzieś jest odpowiedzialny za większą ilość osób, nie tylko za siebie, powiedzmy, na boisku, ale gdzieś tam presję cały czas mam ze sobą, także ja myślę, że tej presji jakoś dużo nie odczuwam. wiem, jaką pracę wykonujemy i wierzę w to, że to przyniesie przynosiło efekty.
1: Panowie, czego wam życzyć? Standardowe pytanie.
2: Zdrowia.
0: Zdrowia przede wszystkim, bo jak to zaczyna gdzieś tam szwankować, to potem trzeba różne rzeczy robić, kombinować i czasami gdzieś tam podejmować jakieś gwałtowne decyzje, a jeżeli jest zdrowie, to można się skupić na tym, co chce się zrobić i można iść do przodu.
1: Życzymy wam oczywiście i zawodnikom zdrowia, playoffów.
0: Oj, może trochę szczęścia, bo czasami trochę, jakiś tak, jeden rzut, który wpadnie albo tak, nie wpadnie, może zadecydować o czymś. Także myślę, że tego szczęścia też się można życzyć.
1: Szczęścia, zdrowia, playoffów i trzymamy kciuki za wygranie ligi, bo wszystko jest w zasięgu ręki, wszystko jest w zasięgu wzroku, no i oczywiście wszystko jest u nas w głowie. I no
0: oczywiście wszystkie zespoły w lidze grają o zwycięstwo, także każdy ma takie same szanse na początku.
1: I tego wam życzymy. Zaczynamy już we wrześniu, a moimi państwa gośćmi byli prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Dziękuję panowie i widzimy się już niedługo.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Inwestycje, zmiany i plany na kolejne miesiące. Co dzieje się w Orłowie i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym więcej sołtys Orłowa Aleksandra Galkowska. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną pani sołtys Orłowa, pani Aleksandra Galkowska. Dzień dobry, pani sołtys.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Pani sołtys, znajdujemy się w pięknym Orłowie, w świetlicy. Jak w ostatnich latach zmieniło się Orłowo i która z tych zmian jest dla pani najważniejsza? Przez tą kadencję 2,5-letnią już, prawda?
6: Przede wszystkim szereg inwestycji, ogrom wydarzeń, które zintegrowało naszą społeczność, pobudziło do działania i wydaje mi się, że to najwięcej jest widoczne w obecnej chwili.
5: Co pani teraz robi? Nad jakimi inwestycjami pani teraz pracuje?
6: Największym takim przedsięwzięciem jest tutaj u nas w Orłowie budowa drogi na trasie Inowrocław-Solec-Kujawski. To jest ważna inwestycja dla całego regionu, ale najważniejsza tutaj również dla nas to jest budowa chodnika, ścieżki rowerowej, na co czekaliśmy ponad 10 lat. A taką lokalną inwestycją, która jest realizowana z budżetu sołeckiego, jest odnowa tutaj wnętrza i zewnątrz świetlicy, czyli wymiana schodów, elewacji, odświeżenia wszystkiego, wymiana tablic informacyjnych. Na dzień dzisiejszy to jest takie najważniejsze, które musimy akurat w terminie letnim wykończyć.
5: Ile wyniósł budżet sołectwa?
6: W ubiegłym roku było to bodajże około 57 tysięcy.
5: Jakie inwestycje zostały ostatnio zrealizowane na jego terenie?
6: Przede wszystkim remont tutaj głównej sali świetlicy. No, wymagało to gruntownego remontu, gruntownego odświeżenia, odbudowy świetlicy, czyli od 2009 roku praktycznie nie działo tutaj się nic z tym związanego. Wymieniono całe oświetlenia, okna, ściany, troszeczkę odświeżono, nadano nowy imidż. Liczymy na to, że świetlica teraz będzie częściej wynajmowana przez ludzi z zewnątrz i bardziej promowana.
5: Czyli bardziej nowocześnie jest teraz.
6: Tak, tak.
5: Która inwestycja według pani jest najbardziej potrzebna mieszkańcom?
6: Obecnie, no to tak jak mówiłam, droga, ścieżka rowerowa. Cały czas na bieżąco działamy, kontaktujemy się z firmą, która jest tutaj w trakcie podłączania światłowodu. Również o to mieszkańcy proszą, z tym również jest tutaj problem. No i również problem jest ze sklepem. W obecnej chwili nie mamy tutaj w Orłowie żadnego sklepu. Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu, nie są mobilni, są zdani na siebie. No jest to 6 kilometrów. 6 kilometrów to tyle, bądź aż tyle, żeby dojechać, kupić potrzebne produkty, ale są już wstępne rozmowy, mamy plan działania, jest miejsce, więc być może w przyszłości najbliższej stanie taki tutaj sklep.
5: No jeżeli jest ciepło, no to wiadomo rower, ale jak jest zimno, no to rowerem nie bardzo już do miasta.
6: Tak, rowery już nie bardzo do miasta i tu pojawia się problem. Jeszcze w ubiegłym roku wystaraliśmy się o taki mobilny sklep, który podjeżdżał raz w tygodniu i sprzedawał takie potrzebne produkty, pieczywo, takie najbardziej potrzebnego że tak powiem, najpilniej potrzeby, o, najpilniejszej potrzeby. Ale no w tym roku już nie udało się takiego czegoś zorganizować. Nie było to opłacalne po prostu dla tej firmy.
5: Czy są już konkretne plany, no bo wiadomo, jesteśmy w drugiej połowie 2026. Czy są już konkretne plany na 2027?
6: Oj, tak, oczywiście. Planów jest pełno, pomysłów jest mnóstwo, trzeba to tylko doprecyzować. Wiadomo, żeby zacząć z realizacją jakiegoś celu, trzeba wiedzieć konkretnie, jaki jest koszt tego, żeby po prostu nie przeforgować z budżetem sołeckim. Budżet sołecki to nie tylko inwestycje. Są tam paragrafy, które są głównie przeznaczone też na rozwój Orłowa, na integrację, na kultywowanie tradycji. Także taki budżet sołecki musi być podzielony na te równe części. Staramy się tak, aby każdego roku ta minimum połowa była przeznaczona na jakąś konkretną inwestycję, natomiast ta druga połowa na prowadzenie takich no, różnych takich imprez, których podtrzymują tradycje, takich wspólnych spotkań integracyjnych, spotkania świąteczne, wigilijne. Na przyszły rok planujemy wymianę tutaj w świetlicy wiejskiej stołów i krzeseł, które również są tu od praktycznie powstania tej świetlicy. Są systematycznie naprawiane, jednak no, niektóre już po prostu nie nadają się do użytku. I tak zastanawiam się nad właśnie wymianą takiego tutaj wnętrza, żeby to jeszcze tutaj podnieść standard tej świetlicy.
5: Wiadomo, naprawia się do pewnego momentu, kiedy się da naprawić.
6: Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Tutaj mieszkańcy, spotykamy się z mieszkańcami, naprawiają wspólnie te krzesła, stoły. Ale jak wiadomo, no to już jest wysłużony sprzęt i on naprawdę no, wymaga wymiany.
5: Mówiła Pani o remontach dróg, ścieżek rowerowych, które dzisiaj są najpilniejszej potrzeby, że tak powiem, i które najczęściej są zgłaszane przez mieszkańców? Które odcinki?
6: Które odcinki? No przede wszystkim od Kłopotu, od wsi Kłopot, tutaj dalej już do Rojewa. Jeszcze do momentu zakończenia się sołectwa Kłopot, tam droga, chodnik, ścieżka rowerowa jest, natomiast już tutaj za przejazdem kolejowym czegoś takiego nie mamy. W obecnej chwili jest to bardzo niebezpieczne. Nie mogą tą drogą uczęszczać dzieci, nie można robić sobie spacerów rowerowych. No jest to bardzo utrudnione.
5: Jak wygląda kwestia chodników? Oświetlenia ulicznego, bezpieczeństwa pieszych?
6: Chodnik oczywiście jest, ale jest chodnik tylko i wyłącznie w centrum, który prowadzi tak naprawdę tylko do kościoła i szkoły. Natomiast dzieci tutaj z pobliskich, okolicznych dróg, takich jak Chuby, nie mają możliwości dojścia tutaj piechotą do szkoły.
5: Czy jest możliwość, żeby miały tą możliwość? Tak. Rozgałęzienie tych chodników jeszcze na dalsze obszary?
6: Tak, na pewno w przyszłości będzie. To, tak jak mówiłam, największa tutaj ta inwestycja, która pozwoli na wybudowanie na całej długości Orłowa do samego Rojewa takich ścieżek rowerowych i chodników, pozwoli na to, aby w przyszłości robić takie rozgałęzienia w kierunku Więcławic, w kierunku Chub Czystego, żeby takie ścieżki chociażby, albo chociażby chodniki czy obocza mogły być zrobione. Ale to już należy do Urzędu Gminy, do tych inwestycji gminnych typowo, ale staramy się, współpracujemy, także jest to wszystko na dobrej drodze.
5: Są możliwości dofinansowania tych inwestycji na przykład z Unii Europejskiej?
6: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Urząd Gminy Inowrocław cały czas współpracuje, cały czas pracuje nad tym, aby pozyskiwać te fundusze i myślę, że systematycznie są budowane ich te chodniki i ścieżki rowerowe w innych sołectwach. No jak to się mówi, idziemy po kolei, tak?
5: Tak,
6: no,
5: musimy czekać
6: tak, na swoją kolej.
5: Tak, no nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu Orłowo, tak powiem, zmodernizowane.
6: Dokładnie.
5: Są miejsca, które według Pani są zagospodarowane bardzo dobrze, a które potrzebują tego właśnie zaopiekowania?
6: Jest tutaj kilka miejsc, które odeszły w zapomnienie. Może w przyszłości uda się je jakoś odnowić, odświeżyć.
5: Na przykład?
6: Tutaj przy głównej drodze, z tego co mieszkańcy mówili, był mały stawek, wypływał strumyk, nawet dzieciaki się kąpały. Myślę, że gdyby to odnowić, jakoś pobudzić temat, pozyskać fundusze, wyczyścić ten teraz teren, który teraz jest zarośnięty, jest to teren przy głównej drodze, zaraz, byłoby to taką fajną wizytówką na przyszłość Orłowa.
5: A jakie możliwości właśnie dzisiaj mają dzieci, młodzież na spędzenie wolnego czasu? Taki okres letnio-jesienny, ale też może zimowy, wiosenny, w zależności od pory roku.
6: Jak najbardziej. Teraz od stycznia tego roku uruchomiłam tutaj właśnie, wyremontowaliśmy pomieszczenie dla dzieci i 3 razy w tygodniu odbywają się zajęcia na świetlicy, takie pozalekcyjne. Dzieci mają czas tutaj wolny dla siebie, mogą spędzać go grając, mogą spędzać go na warsztatach ze mną, tworzymy różne rzeczy. Czasami oglądamy filmy edukacyjne, mamy zakupiony super projektor, ekran. Także jak najbardziej. W sezonie zimowym odbyły się tutaj półkolonie zimowe właśnie na naszej świetlicy. 5 dni typowych fajnych warsztatów, na koniec była zabawa karnawałowa. Teraz od poniedziałku zaczynają się półkolonie letnie. Dzieciaki będą miały szansę pozwiedzać i Toruń, i Kruszwice, Sky Tower, w Toruniu lasery, także dzieje się.
5: Dzieje się, cały czas głowa pełna pomysłów.
6: Tak, tak.
5: Czy są planowane jakieś nowe miejsca rekreacji w Orłowie?
6: Na dzień dzisiejszy nie, ponieważ nie mamy tak na dobrą sprawę takiego miejsca. Tak jak każde sołectwo chciałoby mieć orlika, na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, ponieważ no nie mamy tej ziemi, nie mamy tego tutaj kawałka, żeby coś takiego wygospodarować. Tutaj nasz pan radny usilnie stara się, żeby przy szkole podstawowej powstała nowa sala sportowa, która pozwoli dzieciakom spędzać czas, jak i ta sala jakby wylansuje trochę Orłowo, ponieważ ma to być, podobno ma to być taki duży obiekt, który będzie takim komercyjnym obiektem również.
5: A są możliwości na przykład pracy zabaw, coś takiego?
6: Plac zabaw oczywiście jest, powstał, systematycznie go uzupełniamy. Jest również siłownia dla dorosłych, ale plac zabaw jak najbardziej. W zeszłym roku pozyskaliśmy 2 elementy takie konkretne placu zabaw. Myślę, że w przyszłości również jeszcze coś do tego placu zabaw dojdzie. Będziemy starali się uczestniczyć w jakichś konkursach z Urzędu Marszałkowskiego, który być może tam dofinansuje jeszcze jakiś tam etap tego placu zabaw. No jeszcze troszkę nam brakuje.
5: Z rozmowy wynika, że świetlica jest takim elementem rozrywki głównym w Orłowie. Na pewno jednym z głównych.
6: Tak, tak. Starałam się od samego początku, wizją tutaj takiego moją było, żeby tych mieszkańców zintegrować, żeby tych mieszkańców pobudzić do wspólnego działania. Fajną inicjatywą tutaj też jest taki z CUS-u, taki program, projekt, w którym uczestniczą osoby w kwiecie wieku, w średnim wieku można powiedzieć, takie dorosła młodzież. Raz w tygodniu spotykają się tutaj na świetlicy, mają również szereg imprez, szereg warsztatów, kalambury, familiady, cokolwiek. I to naprawdę muszę powiedzieć, że to działa, to działa. Co tydzień mamy full, 15 osób, tak jak było, nikt nie rezygnuje, wręcz osoby dochodzą, więc widać, że takie spotkania pomagają.
5: Ile liczy mieszkańców Orłowo?
6: Ojejkuś, bodajże w obecnej chwili to jest chyba 640 kilka osób. Nie wiem, tak, coś takiego, coś w tych granicach.
5: Jakie wydarzenia są imprezowe, planowane na wrzesień, październik, listopad tego roku?
6: Najważniejszym wydarzeniem jak co roku są dożynki parafialne. Jest to organizowane już z dużym wyprzedzeniem, ponieważ jak zauważyliśmy 2 lata temu, dożynki parafialne to było około 300 osób. Nie spodziewaliśmy się takiej ilości. Także jest to takie najważniejsze wydarzenie w tym roku. Jest to takie święto dziękczynne dla rolników, tradycyjne, z wieńcem dożynkowym, z mszą, z orszakiem. Także taka z pompą, że tak.
5: Na bogato.
6: Tak, tak, oczywiście.
5: A czy są wydarzenia, które chciałaby Pani przywrócić w Orłowie?
6: Małymi kroczkami przywróciliśmy tutaj spotkanie wigilijne dla mieszkańców, gdzie tutaj ksiądz proboszcz z naszej parafii, razem tutaj z mieszkańcami spotykamy się, wspólnie dzielimy się opłatkiem, spożywamy te produkty wigilijne, te potrawy takie najbardziej takie bliskie wigilijnemu świętu. I myślę, że to jest takie najważniejsze święto, gdzie wszyscy w różnym wieku mogą wspólnie się spotkać. Ale był też Dzień Kobiet, gdzie naprawdę licznie kobiety tutaj do nas przybyły. 4 godziny posiadówki. Fajnie, fajnie spędzony czas. Naprawdę nie spodziewałam się też takiej frekwencji kobiet.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Orłowo nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami kolejne inwestycje, lokalne inicjatywy i zmiany. O najbliższych planach opowiada sołtys Aleksandra Galkowska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Pani jest bardzo kreatywna. Jeżeli te wszystkie eventy pani tutaj prowadzi, robi, współtworzy.
6: Ja. Nie tylko ja, nie tylko ja. Oczywiście jak zawsze towarzyszą i tutaj muszę tutaj dziewczyny docenić, koło gospodyń wiejskich w Orłowie. Powstało takie świeże 2 lata temu. Cały czas wspiera, cały czas pomaga. Wspólnie mamy pomysły, wspólnie coś organizujemy, zawsze można na nie liczyć, ale również pan radny tutaj naszego sołectwa, pan Jakub Przybylski, on również czynnie udziela się tutaj, uczestniczy w każdej imprezie, przy pomocy każdej imprezy, także naprawdę Rada Sołecka, mam na kogo liczyć.
5: A są imprezy, których jeszcze nie ma, a według pani mogły być takie tradycyjne w Orłowie? Ma pani takie pomysły? Bo jest kilka takich okolicznościowych momentów, na przykład walentynki, tego typu.
6: Tak.
5: Dzień Dziecka.
6: Dzień Dziecka również, on jest co roku tutaj organizowany, co prawda nie pod nazwą Dnia Dziecka, ale również jest organizowany. To też również skupia tutaj rodziny z dziećmi, młodsze pokolenia, ale fajnie by było, tak myślałam nad pomysłem włączenia takich, wrócić do retro i żeby powróciły takie potańcówki typowe.
5: O, no tak.
6: Tak, mam pomysł właśnie na coś takiego. Zobaczymy, czy wypali. Liczę na takie właśnie.
5: Jak tutaj mówiła pani o 300 osobach na dożynkach, no tutaj nie może być inaczej.
6: No tak, mam nadzieję.
5: A bardzo dużo osób angażuje się właśnie w tego typu inicjatywy?
6: Mam wrażenie, że coraz więcej. Coraz więcej osób odzywa się, naszych mieszkańców, że są gotowi oddać półprodukty, warzywa, owoce, miody. Udzielają się tutaj, tworzą razem tutaj jakieś ozdoby do tych dożynek właśnie.
5: Tak, bardzo solidarnie, tak, bardzo solidarnie. Tak.
6: Pieczemy chleby, ponieważ ja nie umiem, ale mamy tutaj starsze grono, starsze panie tutaj z nami.
5: Doświadczone,
6: które co roku wypiekają chleby specjalnie na dożynki, abyśmy mogli je później kosztować z wiejskim smalcem, z ogórkami naszymi tutaj kiszonymi. Także wszyscy wspólnie dokładają się swoją cegiełką tutaj.
5: Tak tradycyjnie swojsko.
6: Tak. Tak.
5: To chyba przyjadę kiedyś do Was.
6: Zapraszamy, jak najbardziej.
5: A jak układa się współpraca z gminą Inowrocław? I czy możecie liczyć na pełne wsparcie zawsze?
6: Jak najbardziej, nie można narzekać. Angażują się, dokładają wszelkich starań, aby łączyć te wszystkie imprezy tutaj wspólne, aby wszystkie inwestycje tutaj przebiegały pomyślnie. Pomagają, naprawdę pomagają, także można liczyć na gminę Inowrocław, ale tutaj również muszę powiedzieć, że również powiat inowrocławski włącza się często do takich inicjatyw malutkich. 2 lata temu właśnie też swoje kilka gadżetów tam dołożyli, żeby można było to jakoś tam dalej poprowadzić. Także tak, jak najbardziej i z powiatu, i z gminy mamy pomoc.
5: A na co przede wszystkim przeznaczany jest budżet sołectwa? Jak mieszkańcy wpływają może na wydawanie tych pieniędzy? Pewnie mają jakiś wpływ realny.
6: Tak, jasne. Co roku spotykamy się. Najbliższe zebranie będzie teraz we wrześniu. To mieszkańcy tak naprawdę, my wszyscy decydujemy o tym, na co wydać ten budżet sołecki. Tak jak mówiłam, staramy się, żeby ponad połowa tego budżetu była jakąś główną, taką przewodnią inwestycją, natomiast druga połowa taka zabezpieczała potrzeby na organizację tych takich imprez integracyjnych, tak? Mieszkańcy mają różne pomysły. Bardzo często tutaj padały pomysły lamp solarnych i one systematycznie są montowane. Jest już w ubiegłym roku było te kilka lamp, w tym roku również dwie czy trzy bodajże nowe tutaj będą wstawiane. Razem działamy, myślimy nad tym, aby jak najszybciej ten światłowód tutaj poprowadzić. Nie tylko tutaj, że tak powiem, dołem wkopywać się, ale i górą, tam gdzie się da, żeby jak najszybciej ci mieszkańcy mieli ten dostęp, że tak powiem, do internetu.
5: No bo jednak to zmienia komfort i to bardzo.
6: Tak, tak. No również w przyszłości, no kanalizacja, bo tego też tutaj jeszcze nie ma, ale no mówię to w przyszłości, nie wszystko od razu.
5: Z jakimi problemami mieszkańcy się najczęściej zwracają do Pani? Co ich trapi najczęściej? Mhm.
6: Najczęściej drobnostki, choć jest ich wiele. Muszę powiedzieć, jest ich wiele. Są to drobnostki, błąkające się psy, które są niebezpieczne. Cóż takiego jeszcze? Śmieci podrzucane tutaj w centrum, które też trzeba monitorować. Niebezpieczne tutaj uszkodzenia poboczy, chodników. Dziury tutaj na drogach, które również stwarzają niebezpieczeństwo, również są mi zgłaszane. Jakieś, no takie naprawdę drobne sprawy, niekiedy prywatne, także.
5: Ta jest otwarta.
6: Tak, tak, tak.
5: A czy Orłowo przyciąga nowych mieszkańców? Jak to wygląda? Z roku na rok na przykład.
6: Tak, tak. Przyciąga jak najbardziej. Zauważyliśmy tutaj taki trend przenoszenia się ludzi z miasta do wsi. Coraz więcej buduje się tu nowych domostw.
5: Bardzo często ludzie potrzebują takiego spokoju.
6: Jasne. Mamy tutaj takie osiedle nowo pobudowane, gdzie no to osiedle się tak systematycznie rozrasta. Co cieszy? Oczywiście cieszy, bo jak najbardziej każdego cieszy, że to Orłowo takie idzie w dobrym kierunku, że tak powiem.
5: Znaczy Pani jest rodowitą orłowianką? Nie. Że tak powiem?
6: Nie, nie, nie. Przyszłam tutaj za mężem. Mąż tutaj jest Orłowa. Nie, ja jestem jak najbardziej miastowa, ale cały czas ciągło mnie do wsi, więc cały czas jakoś tak brakowało mi tego. Odnalazłam się tu.
5: To jest sentyment.
6: Tak.
5: Ja mam bardzo dużo rodziny na wsi, bardzo lubię tam jeździć, bo jest taki właśnie spokój, komfort. Tak. Nie ma tego zgiełku miasta.
6: Dokładnie, można odpocząć, można odpocząć. Miasto to miasto, wieś to wieś. Także.
5: No ale teraz przejdziemy do takich spraw typowo, że tak powiem, sołtysowych. Co przeświadczyło w Pani, że Pani chciała kandydować, zostać sołtysem? Jak to wygląda w ogóle, ten cały proces? Podobny do wyboru prezydenta, wójta,
6: tak.
5: Burmistrza?
6: W moim przypadku przypadek sprawił, że jestem sołtysem. Poprzedni sołtys zrezygnował nagle. Nagle trzeba było szybko wybrać sołtysa, ponieważ formalnie należało wykończyć budżet sołecki. Bez sołtysa no nie mogłoby się to odbyć.
5: Czy ja dobrze wyszukałem Łukasz Wyszomirski?
6: Tak, tak.
5: Pani, to research był zrobiony.
6: Tak, tak. Nagle zrezygnował ze swoich prywatnych powodów. Także to zebranie wiejskie szybko się odbyło. Ja w ówczesnej kadencji właśnie pana Łukasza byłam w Radzie Sołeckiej, więc również już czynnie uczestniczyłam w tych procesach różnych inwestycyjnych, jak i różnych takich imprezowych, więc już byłam na bieżąco. Teraz kwestia była tylko wyboru kogoś takiego odpowiedniego. Nie wiem w sumie, jak to się stało.
5: Kobieca ręka zawsze działa.
6: Jakoś takie, no jedna osoba, druga osoba, a może spróbujesz, a może ty, no ale już jesteś w tej Radzie Sołeckiej, to może warto by było dalej to pociągnąć.
5: A jest takiego jak przewodniczący Rady? Czy jak to wygląda?
6: Nie. Jest sołtys i są członkowie Rady Sołeckiej. Na obecną chwilę są to czterech członków Rady Sołeckiej mamy. No i tak działamy.
5: Potrzeba rzeczywiście głosów, czy to głosują właśnie w tej radzie?
6: Najważniejszy jest głos mieszkańców. Jeżeli tych mieszkańców nie jest wystarczająca ilość, jeżeli chodzi, mówimy tutaj o zebraniu wiejskim, no to jak najbardziej głosują Rada Sołecka.
5: Czego według Pani, według mieszkańców, pomimo tych inwestycji, które już się dzieją, najbardziej brakuje jeszcze? Których inwestycji? Których zmian? Jakich zmian?
6: Których zmian? Ciężko powiedzieć.
5: Tutaj. Bo teraz wsie w Polsce i nie tylko w Polsce bardzo się unowocześniają. Bardzo.
6: Dlatego,
5: w samych domach widać.
6: Tak jak mówię, dużo głosów słyszy się właśnie na temat kanalizacji, której jeszcze tutaj nie mamy, na temat chociażby takiego większego sklepu, jakiejś sieciówki, nad którą pracujemy. Na temat właśnie tej sali, bo szkoła podstawowa, nie można powiedzieć, super tutaj funkcjonuje, jest na poziomie, wszystko się tu spełnia, tylko brakuje właśnie takiego terenu rekreacyjnego, typowo sportowego, typowo pod piłkę nożną. U nas działa tutaj Orłowianka, również czynnie, mamy kilka grup tutaj, gdzie dzieciaki, jak również starsza młodzież mogą grać w piłkę, więc jako infrastruktura myślę, że nie brakuje tutaj niczego, oprócz oczywiście tych dróg takich, których cały czas, myślę, każde sołectwo stara się, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Natomiast no tak, ciężko powiedzieć, no mamy tą świetlicę. Nie wiem, czego jeszcze mieszkańcy tutaj mogliby oczekiwać.
5: Czy myśli Pani o poprawie warunków drogi rowerowej, typowo rowerowej drogi bezpośredniej do Inowrocławia na przykład? Fajnie by to wyglądało.
6: Drogi rowerowej jako takiej w ogóle nie mamy na obecną chwilę. Dlatego budowa tej nowej drogi powiatowej, w której będzie umieszczona odrębna ścieżka rowerowa i odrębny chodnik, taka dla pieszych, ścieżka dla pieszych, no to jest super sprawa. To jest super sprawa, na którą ludzie czekali już ponad 10 lat. Także no, czekamy z niecierpliwością, ponieważ no, już coraz bliżej.
5: Coraz bliżej niż dalej. Jakby miała Pani zwrócić uwagę na trzy rzeczy, które w ciągu najbliższych lat powinny się zmienić tutaj. Co by to było? Za Pani kadencji.
6: Za mojej kadencji. Trzy rzeczy. Ojejkuś.
5: Załóżmy, że Pani będzie do końca.
6: Załóżmy, że będę do końca. Przede wszystkim dostęp tutaj, znaczy żeby to centrum, rzeczywiście centrum Orłowa było jako centrum Orłowa, czyli powstaną te nowe dwie zatoczki, przystanki, chodniki, sklep, mamy kościół, mamy szkołę podstawową, jest świetlica, więc naprawdę mamy dobre zaplecze, fajnie by było jeszcze to dopracować i jakoś połączyć jeszcze właśnie, tak jak Pan tutaj słusznie zauważył, te ścieżki poboczne, czyli te drogi prowadzące w kierunku Więcławic Czystego. Fajnie by było, gdyby one również, te drogi, były w jakiś sposób dostosowane, doprowadzone, dobrze oświetlone, no żeby nie utrudniało tutaj to mieszkańcom.
5: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych drogach. Czy mieszkańcy rzeczywiście zgłaszają problem w tej komunikacji, na przykład z Inowrocławiem?
6: Tak, od dłuższego czasu to było zgłaszane. I jest tutaj, no niebezpiecznie jest tutaj poruszać się, nawet rowerem, a co bardziej rowerem puścić razem dzieci jakieś, żeby tutaj po tej drodze. Nie przestrzegają tutaj prędkości, mimo właśnie systematycznemu monitorowaniu przez policję, bo było to zgłaszane oczywiście, policja systematycznie stoi, tu wlepie mandaty, to tak czy inaczej, ta droga, zwłaszcza z rana, kiedy to dzieciaki rzeczywiście idą do tej szkoły, no tutaj śmigają na potęgę, nie? Dlatego rodzice obawiają się o takie, no mówię, no droga to jest taka podstawa u nas, nie? To jest taki, musi być tutaj w Orłowie, żeby te dzieciaki rzeczywiście bezpiecznie, chociaż no mimo wszystko ten autobus szkolny, on dowozi te dzieciaki, nie? Do tej szkoły, nie? Ale fajnie by było, dzieciaki również chcą same poczuć to i same wybrać się do szkoły bezpiecznie. Dlatego myślę, że znacznie to ułatwi takie powstanie ścieżki rowerowej i ścieżki dla pieszych.
5: Wiadomo, to jest niedaleko, ale jednak to niebezpieczeństwo jest równie wysokie jak na przykład 30-kilometrowa droga.
6: Tak, tym bardziej, że zdarzały się tutaj wypadki śmiertelne, więc no,
5: lepiej dmuchać na zimno.
6: Tak.
5: Jak wygląda komunikacja Orłowa na przykład z innymi wsiami obok?
6: W sensie?
5: Jeśli chodzi o drogi.
6: O drogi. No tutaj rzeczywiście pojawił się problem w ostatnim miesiącu. Przewoźnik, który tutaj przewoził ludzi, miał tą trasę tutaj z Rojewa do Inowrocławia i dzięki temu nasi mieszkańcy z Orłowa mieli ten dojazd do Inowrocławia. Niestety zawiesił działalność. I tutaj naprawdę duże podziękowania dla powiatu inowrocławskiemu, poczynił wszelkie starania, aby w jak najszybszym czasie pozyskać nowego przewoźnika komercyjnego. Tutaj takim nowym przewoźnikiem zgodził się być NK Kruszwica, żeby jak najszybciej uruchomić tą linię, pozmieniać, poodświeżać, pozmieniać godziny i dostosować wszystko tutaj typowo pod mieszkańców, aby mogli oni się dostać do pracy, do szkół. Także problem został rozwiązany od 10 sierpnia, ruszyła nowa linia, mamy to, także na razie cieszymy się. Zobaczymy, co będzie później.
3: Zostańcie z nami.
4: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: O reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inwestycje, zmiany i plany na kolejne miesiące. Co dzieje się w Orłowie i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym więcej sołtys Orłowa Aleksandra Galkowska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Naprawdę mamy dobre zaplecze, fajnie by było jeszcze to dopracować i jakoś połączyć jeszcze właśnie, tak jak Pan tutaj słusznie zauważył, te ścieżki poboczne, czyli te drogi prowadzące w kierunku Więcławic Czystego. Fajnie by było, gdyby one również, te drogi, były w jakiś sposób dostosowane, doprowadzone, dobrze oświetlone, no żeby nie utrudniało tutaj to mieszkańcom.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych drogach. Czy mieszkańcy rzeczywiście zgłaszają problem w tej komunikacji, na przykład z Inowrocławiem?
2: Tak, od dłuższego czasu to było zgłaszane. I jest tutaj, no niebezpiecznie jest tutaj poruszać się nawet rowerem, a co bardziej rowerem puścić razem dzieci jakieś, żeby tutaj po tej drodze nie przestrzegają tutaj prędkości, mimo właśnie systematycznemu monitorowaniu przez policję, bo było to zgłaszane oczywiście, policja systematycznie stoi tu, wlepie mandaty, to tak czy inaczej ta droga, zwłaszcza z rana, kiedy to dzieciaki rzeczywiście idą do tej szkoły, no tutaj śmigają na potęgę, nie? Dlatego rodzice obawiają się o takie, no mówię, no droga to jest taka podstawa u nas, nie? To jest takie, musi być tutaj w Orłowie, żeby te dzieciaki rzeczywiście bezpiecznie, chociaż no mimo wszystko ten autobus szkolny, on dowozi te dzieciaki, nie? Do tej szkoły, nie? Ale fajnie by było, dzieciaki również chcą same poczuć to i same wybrać się do szkoły bezpiecznie. Dlatego myślę, że znacznie to ułatwi takie powstanie ścieżki rowerowej i ścieżki dla pieszych.
1: Wiadomo, to jest niedaleko, ale jednak to niebezpieczeństwo jest równie wysokie jak na przykład 30-kilometrowa droga.
2: Tak, tym bardziej, że zdarzały się tutaj wypadki śmiertelne, więc no...
1: Lepiej dmuchać na zimno.
2: Tak.
1: Jak wygląda komunikacja Orłowa na przykład z innymi wsiami obok?
2: W sensie?
1: Jeśli chodzi o drogi.
2: O drogi. No tutaj rzeczywiście pojawił się problem w ostatnim miesiącu. Przewoźnik, który tutaj przewoził ludzi, miał tą trasę tutaj z Rojewa do Inowrocławia i dzięki temu nasi mieszkańcy z Orłowa mieli ten dojazd do Inowrocławia. Niestety zawiesił działalność. I tutaj naprawdę duże podziękowania dla powiatu inowrocławskiemu. Poczynił wszelkie starania, aby w jak najszybszym czasie pozyskać nowego przewoźnika komercyjnego. Tutaj takim nowym przewoźnikiem zgodził się być NK Kruszwica, żeby jak najszybciej uruchomić tą linię, pozmieniać, poodświeżać, pozmieniać godziny i dostosować wszystko tutaj typowo pod mieszkańców, aby mogli oni się dostać do pracy, do szkół. Także problem został rozwiązany od 10 sierpnia, ruszyła nowa linia, mamy to, także na razie cieszymy się, zobaczymy co będzie później.
1: A czy są projekty albo inwestycje, o które sołectwo zabiega, ale niestety trzeba poczekać z realizacją?
2: No taka inwestycja, no to kanaliza, nie? Pojawiło się to kilka lat temu, były nawet plany, już nawet przyklepane, niestety gdzieś to utknęło i teraz należy wszystko zaczynać na nowo, rozpoczynać cały proces tych planowania projektów, także to musimy na nowo ruszyć.
1: Czyli jeszcze rok tak co najmniej?
2: Więcej.
1: Jeszcze więcej, Jezus Maria. A czy w Orłowie są miejsca albo obiekty, które mogły być odnowione ze względu na tradycje, historie, o których mieszkańcy mówią, są takie miejscówki?
2: Tak, jeszcze do niedawna tutaj nasz tak zwany pałacyk. Pałacyk teraz należy do bodajże fundacji. Przedtem w tym pałacyku znajdował się dom dziecka. Mieszkańcy tutaj, starsi Orłowa, bardzo mile wspominają tutaj ten właśnie okoliczny pałacyk i okolice, bo ma ciekawą historię, więc warto by było rzeczywiście połączyć jakoś tutaj wspólne siły z fundacją, z właścicielem obecnym i być może na nowo reaktywować tutaj te miejsca, place, lasek, takie różne, które chodzą, tradycyjne historie, straszące dzieci, żeby można było to na nowo jakoś reaktywować i pobudzić.
1: Potencjał turystyczny jest.
2: Jest. mamy, mało kto wie, ale dużo właśnie o kościół nasz tutaj również jest zabytkowy, również ma miejsca, również ma kościelnicę, również ma jakiś ten, także jest, trzeba by było się w to zagłębić. Mało tego, z tego co tak rozmawiałam ze starszymi już mieszkańcami, trzeba by było to sprawdzić, bo data powstania Orłowa też dokładnie do końca nie jest znana, ale być może w najbliższym czasie szykuje nam się jakaś taka konkretna rocznica powstania Orłowa, więc tutaj też myślimy nad tym. Tak, też myślimy nad tym, aby jakoś to pobudzić.
1: Jak wygląda współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami, z kołami gospodyń wiejskich, z innymi grupami działającymi?
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Myślę, chociaż wydaje mi się, że tutaj jeżeli chodzi o nasze sołectwo Orłowo, to się dopiero rozwija. W Orłowie nie mamy jeszcze żadnego stowarzyszenia, są już jakieś może pewne plany, ale mamy właśnie nowe powstałe koło gospodyń wiejskich. Dzięki temu mamy też taką sieć kół gospodyń wiejskich, z którymi współpracujemy na co dzień, wymieniamy się, razem startujemy do konkursów, także jak najbardziej. I to dzięki temu właśnie możemy również siebie razem motywować, integrować. I tutaj z dużą inicjatywą wychodzi również gmina Inowrocław, organizując takie cykliczne spotkania, konkursy dla kół gospodyń wiejskich. Dlatego możemy tak.
1: Bardzo często rozmawiam z panią dyrektor Akademii Szkolnictwa, panią Haliną Petą. Mamy takie powiedzenie, nudy nie ma. Tu też nie ma nudy.
2: Nie ma nudy, dokładnie.
1: Właśnie sprawdziłem. 1261 wzmianka o Orłowie.
2: Pierwsza wzmianka, tak.
1: To już kawał czasu.
2: Kawał.
1: Tak na... Tytułem końca, z czego Orłowo może być dzisiaj najbardziej dumne? I czym pani zdaniem wyróżnia się na tle innych miejscowości w gminie?
2: Dumne. Mamy tutaj pałac, który warto jest odwiedzić. Zawsze zachęcam zresztą do odwiedzenia tego pałacu.
1: Jak może być stary ten pałac? Orientuje się pani?
2: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Gdzieś kiedyś tworzyłam jakiś projekt dla dziecka do szkoły i gdzieś ta data, ale umknęło. Jest tutaj również, no przede wszystkim gospodarze, nasi rolnicy. Mam tu kilku takich naprawdę większe gospodarstwa, które przodują. Mamy firmy, które nowe powstały, mniejsze, większe, promują lokalną żywność. Mamy tutaj Malinowy Świat, młodzi, którzy...
1: Malinowy Świat, czyli
2: hodują pomidory. Młodzież, młode małżeństwo zajęło się hodowlą pomidorów, ogórków, wszystko bio, eko. Rozrastają się, klientela rośnie. Mamy również panią Ninę Jarzęcką. Ona jest takim zapałem do działania, taką dla nas siłą. Ona jest właśnie, tworzymy takie o również.
1: Piękne.
2: Pracuje w Muzeum Jana Kasprowicza. Na co dzień warsztaty organizuje i również tutaj dla nas, jako ona mieszkanka, przychodzi, nieraz uczy nas czegoś, tworzy miody, pozyskuje ten miód. Także no jest czym się tutaj pochwalić, naprawdę.
1: A ma pani dzień wytchnienia chociaż? Jeśli chodzi o to?
2: Tak, zdarzają się takie dni.
1: Czy cały czas głowa pełna pomysłów, bodźców?
2: Tak, no mimo,
1: bo jednak że... jest odpowiedzialność, nie? Trzeba to wszystko w ryzach trzymać.
2: Tak. Mimo wszystko, że to jest tylko i wyłącznie kilka tych imprez takich większych w roku, ale jest dużo takich mniejszych imprez. Oprócz tego jeszcze prowadzę świetlice.
1: Na spokojnie.
2: Prowadzę świetlice. Tu również co tydzień muszę cokolwiek organizować, żeby te dzieciaki pobudzić. To przyznam, niełatwo, bo dzieci inaczej teraz widzą tutaj takie kreatywne podejście do takich warsztatów, nie? Ale jest fajnie, wszystko pobudza do działania, cieszysz się z każdej tutaj chwili spędzonej i fajnie jest, jak rzeczywiście się podoba, to mnie napędza.
1: A czy u was dzieciaki są tak zaangażowane w te imprezy, czy jednak właśnie ten telefon, social media górują? Czy to jest tak powiem, na równi? Zainteresowani.
2: Od samego początku z tymi dziećmi, które czynnie tutaj aktywnie uczestniczą, wprowadziliśmy sobie takie małe zasady, że jednak te 3 godziny, które tutaj spędzają...
1: Telefon do koszyka.
2: Telefon, tak. Telefon jest schowany.
1: Bardzo dobrze.
2: Przy takiej pogodzie mamy kosza, mamy piłkę, także uczestniczymy, gramy w kosza. Najbliższy tutaj takim fajnym, ciekawym pomysłem, na którym wpadłam, są gra w podchody wieczorem. Będzie to zorganizowane.
3: To tradycyjnie, bardzo fajnie.
2: Szyjemy na maszynach, szyjemy ręcznie, jeżeli są to dziewczynki, jakieś opaski do włosów. Uczę ich gry takich, które już odeszły w zapomnienie, na przykład wskakanie w gumę, wskakanie w linę. Dzieciaki się cieszą, naprawdę. Dla nich to jest nowość. Dla mnie to jest taki powrót do dzieciństwa, więc no fajnie, fajnie.
3: Zapamiętam, jak miałem tam 8-9 lat, to cały dzień na dworzu, cały dzień u babci.
2: No tak, tak. Dzieciaki, jak ich dobrze się tak fajnie z nimi się popłynie w jakiś tam temat, to one naprawdę potrafią dużo od siebie dać. Naprawdę.
3: Tak, telefony nie są złe, tylko trzeba dozować. W pewnym wieku trzeba dozować.
2: Tak, tak. Także systematycznie, powolutku wracamy do tych starych korzeni, gdzie dzieciaki odpalały ognisko, śpiewały, grały właśnie podchody, jakieś wyliczanki, jakieś kalambury. No, małymi krokami.
3: A jak wygląda proces na przykład angażowania ludzi, zbierania informacji, organizacji na przykład takich dożynek?
2: Przede wszystkim mamy taką zamkniętą grupę sołecką na Facebooku i tam wstawiam takie konkretniejsze informacje z prośbą właśnie do mieszkańców o życzliwość, o pomoc, o wsparcie, czy to w produktach rzeczowych, czy to wsparcie fizyczne w postaci tam jakiejś pomocy przy czymś. Raz do roku organizowane jest sprzątanie tutaj okolicznej centrum i świetlicy wiejskiej. I to również wszystko odbywa się, no wiadomo, no teraz no social media, no to wszystko dzięki temu Facebook. Każdy, większość z nas ma Facebook, jest tylko tam kilka jakichś nielicznych może odłamów, które nie mają tego. Ale od tego są również tablice informacyjne, które są umiejscowione tak, że w momencie chociażby pójścia do kościoła każdy będzie mógł sobie przeczytać takie najważniejsze informacje, które systematycznie tam umieszczam.
3: Tytułem końca, czego pani życzyć? Standardowe pytanie.
2: Energii do dalszego działania.
3: Tego pani nie brakuje.
2: Energii i pomysłów.
3: A tak jeszcze można napomknąć, czym Orłowo wyróżnia się na tle innych miejscowości, jeśli chodzi właśnie o te miejsca takie wypoczynkowe, rekreacyjne? Czy dopiero będą się tworzyć?
2: Myślę, że dopiero będą się tworzyć, ale Orłowo jako tako samo w sobie ma potencjał, ma wszystko, co potrzebne, żeby taka wieś mogła funkcjonować. Nie wszystkie sołectwa mają.

0: pozyskujemy tych nowych mieszkańców. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo grupa mieszkańców takich nowych, która tutaj przybyła, chętnie zapisuje tutaj dzieci do szkoły. Cenią sobie tutaj to, że tak powiem, ten minimalizm, ten komfort tego, że te klasy są, nie są zatłoczone.
1: A ile jest dzieci w klasie? Mogę się zapytać o to.
0: Tutaj jest,
1: to jest różnie teraz,
0: jest,
1: nie?
0: Jest różnie, rocznikami jest różnie, można powiedzieć, ale jest tak na przykład, że w jednej klasie mamy...
1: Tak myślę.
0: W drugiej na przykład mamy już, tam jest ich 18, 19 i to jest tak na przemian. Ale dzięki temu każde podejście nauczyciela do dziecka jest indywidualne i dziecko jest dobrze zaopiekowane.
1: Jeszcze kilka słów do naszych słuchaczy.
0: Bardzo dziękuję za taki wywiad, bardzo było mi miło. Serdecznie zapraszamy do Orłowa.
1: Będziemy wpadać, a moim i Państwa gościem była sołtys Orłowa, pani Aleksandra Galkowska. Dziękuję pani sołtys.
0: Dziękuję bardzo.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. 15 lat kronik inowrocławskich i wyjątkowa rozmowa z ich twórcą. Jerzy Łaganowski opowiada o pasji, historii miasta i kulisach swojej pracy. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24 Info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, Gal Anonim? Nie, Jan Długosz? Nie, dzisiaj kronikarz inowrocławski Jerzy Łaganowski, 15-lecie pracy, 15-lecie kronik. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Możemy mówić sobie na ty, przecież przeszliśmy lata temu
4: tak,
1: na ty.
4: Znamy się jak łyse konie.
1: Oczywiście, to jest warte zapamiętania dzisiaj. Jurek, jak wspominasz moment, w którym narodził się pomysł na stworzenie tych kronik inowrocławskich? Zawsze kronika to się kojarzyło właśnie z taką powagą, z zapisem najważniejszych momentów miasta, tych, które były i które są.
4: Początek jest dość zaskakujący. Powstał przy imieninowym stole na moich imieninach i w zasadzie zainspirował mnie do stworzenia tego projektu mój syn Przemek.
1: Pozdrawiamy.
4: I już tego samego wieczoru przystąpiłem do takich prac technicznych, do opracowania grafiki strony, do designu. I to był taki początek, a po trzech dniach już opublikowałem pierwsze 7 postów w kronikach.
1: A pamiętasz pierwszy wpis albo tekst, jaki opublikowałeś? To był 2011 rok.
4: Tak, pierwsze takie 3 teksty to są o mnie, kilka słów, co kroniki będą przedstawiać i to był taki wstęp.
1: Jakie emocje ci towarzyszyły? Siadły, ale na komputerze wszystko robiłeś, czy ręcznie na początku?
4: Wszystko na komputerze, z tym, że w kronikach jest opublikowanych 4238 wierszy, które są zapisane i piórem, odręcznie i też wszystkie mam wydrukowane.
1: Powstało
4: takich 6 tomów z tymi wierszami. No, olbrzymi dorobek wielu poetów, że tak powiem, zawodowych, nie napisało tyle w ciągu całego swojego życia.
1: Czyli wena była.
4: Tak, zawsze mam taką lekkość pisania i śmieję się też, że ułatwia mi to bardzo magiczne pióro, którego tu nie zabrałem.
1: No nie, no Jurek, no magicznego pióra.
4: Ale otrzymałem od mojego siostrzeńca 12 lat temu. I ono rzeczywiście jest niezwykłe. Pisze tak leciutko, że ledwo tam dotkniesz, jak pióra kulkowe czy coś, także nie drapie, ma tyle lat już i to jest najlepszy. Mam kilka piór, ale to, mimo że lepszych modeli, droższych, ale to jest rzeczywiście niezwykłe.
1: A jaki był pierwszy taki moment, kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że no rzeczywiście to się ludziom podoba? Czytają, wchodzą, no bo sprawdziłem, zrobiłem research na twoim Facebooku, no to masz gości na twoim blogu. Z Kanady, z USA, z Zjednoczone Emiraty Arabskie,
4: także
1: z zagranicy.
4: Nie ma kontynentu i nie ma prawie kraju świata, skąd by nie wchodzili internauci.
1: A jak ty to sprawdzasz, że właśnie z tych krajów?
4: Mam narzędzie, bloger tak zwany, pokazuje mi jakikolwiek wybiorę obszar czasu, pokazuje mi ile wejść, ile odsłon, skąd, z jakiego państwa. No i ostatnio jest na przykład szaleństwo z tych państw egzotycznych, z Azji, z Australii.

0: i no niezmiennie niemal na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone.
1: Czyli ludzie się interesują, ale to Polonia, czy rzeczywiście tylko...
0: Znaczy, różnie. W Stanach Zjednoczonych bardzo dużo Polonii. Miałem nawet takie rozmowy i nie tylko, które przeszły w coś dalej, że ktoś tam, dziadek czy ojciec mieszkał w jakimś miejscu w Inowrocławiu, zwróciła się do mnie rodzina, czy mogę pokazać, jak to teraz wygląda. No i wysyłałem po kilkadziesiąt nawet miejsc, a z jedną rodziną z Chicago nawet spotkałem się kilka lat temu tu w Inowrocławiu, byli kilka dni, oprowadzałem po mieście, zawiozłem ich do Kruszwicy, do Strzelna i ciągle utrzymujemy kontakt.
1: Czyli taki, można powiedzieć, tutaj przelot był duży, międzynarodowy.
0: Tak, no i to się ciągle dzieje, i to się dzieje, i to się zwiększa.
1: Czekaj, czy ci Amerykanie znają Gusa Edwardsa?
0: Tak, bo też publikowałem o nim artykuły i też były komentarze i zapytania. Także dowiedzieli się chyba po raz pierwszy ode mnie, że Gus Edwards pochodzi z Inowrocławia, że tutaj się urodził.
1: Wielka postać, wielka nasza lokalna, międzynarodowa postać. Minęło już 15 lat. Czy w tym 2011 roku spodziewałeś się, że aż tak się to rozwinie?
0: Nie, to raczej zacząłem tak trochę, może powiedzieć, dla siebie. Dla siebie, żeby gdzieś te moje wiersze pokazać publicznie. No zawsze byłem otwarty na świat, zawsze się wszystkim interesowałem, co się wokół dzieje od dziecka. I to był też taka możliwość, żeby się tym podzielić. Miałem mnóstwo pomysłów, spostrzeżeń na temat na przykład rozwoju turystyki, na temat tworzenia nowych atrakcji turystycznych w mieście. Upatruję ciągle największą szansę Inowrocławia w rozwoju turystyki. I z czasem te kroniki przerodziły się w taką promocję Inowrocławia i regionu i w też pokazywanie właśnie tych możliwości rozwoju turystyki. No nie ukrywam, że największe nagrody do tej pory dostałem właśnie w tej dziedzinie. W 2016 roku zostałem wyróżniony przez marszałka województwa nagrodą za zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa. W ubiegłym roku dostałem nagrodę przewodniczącej sejmiku wojewódzkiego w tej samej dziedzinie. W 2020 roku największy portal turystyczny tutaj w naszym regionie, po Jeziorze 24, opublikował ranking 50 ludzi najbardziej zasłużonych dla rozwoju turystyki i jestem tam pośród tych 50 osób jako jedyna osoba niezwiązana zawodowo z turystyką czy z samorządami lokalnymi. Także uważam, że to jest duże osiągnięcie.
1: Jakie to były pomysły na ten rozwój turystyki w naszym mieście?
0: No, uważni czytelnicy kronik wiedzą, tam jest opublikowanych pewnie około 40 takich, a takie sztandarowe, o realizację których cały czas zabiegam, to jest na przykład stworzenie w Inowrocławiu szlaku turystyczno-historycznego. Coś na wzór traktu królewskiego w Gnieźnie. Ten szlak poprzez pomniki, tablice, jakieś posążki ustawione w takich miejscach wskazujących na ciekawe obiekty, na ciekawe wydarzenia, na ciekawe postacie związane z tym miejscem, byłby w stanie poprowadzić turystów bez przewodnika i w zasadzie zaprezentować wszystko, co mamy ważne, ciekawe i piękne w mieście.
1: Skąd bierzesz tyle pasji do Inowrocławia i tych właśnie lokalnych smaczków, lokalnych opowieści, bo jesteś z Inowrocławia? Od urodzenia?
0: Nie jestem.
1: Jesteś?
0: Nie jestem urodzony Inowrocławianinem. Wszyscy się dziwią właśnie. Urodziłem się w Mogilnie, czyli to niedaleko, Żabi Skok, ale od 1988 roku przeprowadziłem się do Inowrocławia, tutaj się ożeniłem, tutaj zamieszkałem, stworzyłem rodzinę. I zafascynowałem się tym miastem, zafascynowałem się jego historią i wtedy dużymi zmianami ku ekologii. Piękniała ta przyroda z każdym dniem, piękniał park solankowy. W zasadzie w każdej dzielnicy Inowrocławia jest taki mini park, są piękne skwery i dalej idziemy w tym kierunku i myślę, że to jest dobre. No już nie mówiąc tam o tężni solankowej i i ogrodach kwiatowych czy papieskich, gdzie ciągle coś tam co roku dokładamy tej zieleni. No i naprawdę jest pięknie.
1: A czy dzisiaj na ten 2026 rok czujesz się bardziej właśnie tym kronikarzem, czy bardziej regionalistą, czy po prostu człowiekiem zakochanym w naszym mieście, który przelewa na strony to, co czuje i to, co widzi w Wrocławiu najpiękniejszego?
0: Tak, te określenia regionalista, kronikarz, to są takie, można powiedzieć, dodatkowe rzeczy, bardziej potrzebne ludziom, którzy o mnie mówią, niż mnie samemu. Rzeczywiście jestem zakochany w tym mieście. Napisałem nawet kilka takich wierszy, między innymi takie wyznanie, za co cię kocham.
1: No to prawie Litwo, tylko Inowrocławiu.
0: No, ukazywał się ten wiersz już publicznie. Był też w pracy, którą wygrałem, konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta i Kujawskie Centrum Kultury pod tytułem Zorganizujemy Tobie imieniny, ale udowodnij, że mamy to zrobić właśnie Tobie. No i nie chwaląc się, wygrałem w Cuglach ten konkurs. Przedstawiłem taką pracę multimedialną zawierającą to, co umiem i to, co lubię, czyli zdjęcia o Inowrocławiu, wiersze i, uwaga, gwarę kujawską. Opublikowałem w kronikach też słownik gwary kujawskiej. Taki mój słownik, to, co mi się z dzieciństwa przypominało, to, co gdzieś wyszukałem w literaturze. I między innymi i w tym kierunku mam duże osiągnięcie. Wygrałem, dostałem nagrodę literacką za najlepszy utwór napisany w gwarze kujawskiej.
1: A zaprezentuj gwarę kujawską. Takie charakterystyczne dla Inowrocławia zwroty.
0: Znaczy, to musiałbym może coś odczytać, a takie najpopularniejsze, no to wiadomo, jo, he,
1: no to tak,
0: fyrtel.
1: To znane wszystkim.
0: Znane wszystkim, ale jak ktoś poczyta ten mój słownik, na przykład, czy kilka tych wierszy napisanych gwarą, no to może się pośmiać i może pewne zwroty mogą go zaskoczyć też.
1: Jak przez te 15 lat w twoich oczach jako kronikarza zmienił się Inowrocław i czy w ogóle się zmienił?
0: Znaczy, na pewno się zmienił, oczywiście chciałoby się wiele więcej. Ciągle się spotykam z władzami samorządowymi, ale też idę do szkół, do dzieci, do harcerzy, gdzieś pokazując właśnie, co jeszcze by można zrobić. Ale też chwaląc to, co już się udało, to, co jest piękne. Jak już mówiłem o tej zieleni, wiadomo, ulice, te właśnie parki, skwery. No, chciałoby się więcej w tej turystyce. No. Zmienił się na przykład kościół farny świętego Mikołaja, który jeszcze kilkanaście lat temu był prawie ruiną. I tutaj też mogę się pochwalić, że w dużej mierze, jak wygląda teraz, to jest moja zasługa. Nie mogę patrzeć, jak kościół niszczeje, jak bezpośrednio na murach kościoła wandale, nie wiem jak nazwać takich ludzi, sprayami, farbami, wielkimi literami wysokości człowieka, no, wymalowali wulgarne słowa i tak dalej. Pełno było śmieci, butelek po alkoholu, po denaturacie, jakichś resztek opakowań po zagrysze. No, mnie serce bolało i otoczenie kościoła z każdym dniem wyglądało coraz gorzej. W tym otoczeniu była też spalona zabytkowa, drewniana dzwonnica, z którą nic nie robiono. I pewnego dnia, sfrustrowany, zrobiłem tam kilkadziesiąt zdjęć. Napisałem list do prymasa Polski, Wojciecha Polaka. Oczywiście list elektroniczny, po pokonaniu tam tych wszystkich ograniczeń, żeby to wypełnić.
1: Wiadomo, jest duży proces.
0: Wysłałem to, załączyłem tych kilkadziesiąt zdjęć. No i po prostu prymas miał okazję, żeby się z tym zapoznać. Skontaktował się ze mną sekretariat prymasa i w przeciągu kilku tygodni ruszyły prace. Uporządkowano otoczenie, wyczyszczono te napisy, no i zaczęło się dziać. Założono nowe bramy i potem z czasem przy pomocy miasta i powiatu były kolejne inwestycje i teraz kościół już jest piękny, chociaż proces ciągle trwa. Ja też nie odpuszczam. Ciągle nadzoruję te sprawy, że tak powiem w cudzysłowie.
1: Never ever give up, jak
0: tak
1: to mówią.
0: Podpowiadam, co tam jeszcze trzeba, bo na przykład w kościele są piękne zbiory szat liturgicznych i naczyń liturgicznych, których jeszcze nie pokazujemy. No, wymagałyby one konserwacji i żeby je zaprezentować, specjalny gablot z wyjałowionym powietrzem, żeby tam pleśni i grzyby nie wchodziły. No i to jest takie zadanie na przyszłość. No i już proboszcz kościoła, który kiedyś tam nie za bardzo się angażował w te sprawy, już zapowiedział, że zamierza do tego doprowadzić. No zobaczymy, co się uda.
1: No, Kościół Świętego Mikołaja, legendarny obiekt historyczny w naszym mieście.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Inowrocławski kronikarz świętuje 15-lecie swojej działalności. Jerzy Łaganowski w specjalnym wywiadzie dla naszej redakcji wspomina początki i mówi, co przez te lata było najważniejsze. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
1: Też związany z ogólnopolską historią, bo królowa Jadwiga. Tylko wiele jest opinii, że to jest tylko legenda, że ona tam faktycznie była. I tyle samo, że tylko według wiesz, według przesłanek.
0: Znaczy przepowiednia, którą przypisywano Jadwidze o klęsce krzyżaków,
1: bo o tym mówimy
0: prawdopodobnie
1: dokładnie.
0: Nie była wypowiedziana tutaj w kościele Mikołaja, po prostu Długosz pomylił z Włocławkiem. Aczkolwiek spotykała się tutaj w Inowrocławiu z poselstwem krzyżackim już wcześniej, kontaktowała z nimi i być może wypowiedziała po prostu nie w tym terminie, tylko wcześniej. Aczkolwiek to, że jest ściśle związana Jadwiga z Inowrocławiem, jest prawdą. I jeszcze jeżeli chodzi o Kościół Świętego Mikołaja, może powiem jedną anegdotę, aczkolwiek związaną z prawdą, chociaż może niektórzy tutaj w mieście by nie chcieli tego usłyszeć. Kiedyś przed laty w środku świątyni wmurowano tablicę pamiątkową mówiącą o sądach papieskich rozsądzających spór między krzyżakami a Władysławem Łokietkiem, królem Polski. I wyrok sądu papieskiego był ogłoszony właśnie w naszym kościele Świętego Mikołaja i ogłaszał go arcybiskup Janisław, wielka postać historyczna, kiedyś głowa kościoła w Polsce i też starosta wielkopolski, czyli jako jeden z nielicznych piastował wysokie urzędy, zarówno świeckie, jak i kościelne. No i zorganizowano piękną uroczystość. Może przemilczę, kto organizował, ale uroczystość była rzeczywiście piękna. Przemarsz ulicami miasta, rycerzy z chorągwiami przy dźwiękach orkiestry naszej kopalni soli. Pochód się skończył w kościele Mikołaja, tam uroczysta msza, wykłady naukowców z Uniwersytetu z Torunia i z Poznania. No i punktem kulminacyjnym było odsłonięcie tej tablicy. Ja oczywiście jako kronikarz byłem na tej uroczystości, gdy odsłonięto tablicę, podszedłem bliżej, żeby zrobić zdjęcia w takim bliskim planie i powaliło mnie z nóg. Na tablicy widniało imię arcybiskup Jarosław. Przechrzcili naszego wielkiego biskupa. No i tablica, no, mleko się rozlało. Była odsłonięta, wmurowana. Czułem, jak mnie palą policzki. Nie mogłem tam tego przeżyć.
1: Tak, bo dla osób, które wiedzą i znają, no to jest wiadomo.
0: No i poszedłem do domu, skontaktowałem się z tym komitetem organizacyjnym uroczystości, no... Niezbyt ta rozmowa się skończyła dobrze. Pani rzuciła telefonem, mając pretensje i mówiąc, ile ona musiała rzeczy ogarnąć. No ja przyznałem rację, że uroczystość była piękna, ale to, co najważniejsze, zostało zepsute. To tak jakby postawić na rynku w Inowrocławiu pomnik Adama Mickiewicza i podpisać Juliusz Słowacki.
1: Coś w ten deseń.
0: No i batalia trwała kilka miesięcy, nie odpuszczałem. Napisałem taki artykuł, Janisław w grobie się przewraca. No i udało się doprowadzić do poprawy. Teraz tablica jest taka, jak być powinna. Janisław się cieszy zasłużoną sławą. No i taka kolejna moja mała zasługa. Może nie mała.
1: Nie, to są takie elementy, które warto, o których warto wspominać, no bo to robi też historię Inowrocławia, prawda? A które, twoim zdaniem, zdjęcia albo teksty, wpisy wywołały szczególnie duży odzew u mieszkańców? Były takie przez te 15 lat? Po których miałeś kilka telefonów albo kilkanaście SMS-ów, wiadomości na Messengerze?
0: Były takie, no pewnie najwięcej może komentarzy, zdjęć było właśnie po tych imieninach w teatrze, bo to było wydarzenie niezwykłe, jedyne jak do tej pory takiej w historii Nowocławia.
1: Kiedy to było dokładnie? 4 lata temu?
0: To było w 2023 roku. Odbyło się z 3-letnim poślizgiem, bo konkurs wygrałem w 2020, miało się już odbyć w kwietniu, ale pandemia przesunęła.
1: Wtedy była obsuwa duża wszystkiego chyba nawet w Polsce i na świecie. Czyli, można powiedzieć, cały czas budujesz tą markę naszą, lokalną w internecie. Tak. Nie tylko w internecie.
0: I jeszcze może taka malutka rzecz, którą chciałem się pochwalić. To, chociaż nie jestem jakimś ani grafikiem komputerowym, ani informatykiem, nie miałem doświadczenia w tym kierunku, ale strona tytułowa Kronik Inowrocławskich, to mniej więcej tak wygląda. Ten design zrobił furorę na świecie. Amerykańscy blogerzy, których jest mnóstwo, niektórzy zawodowo się tym zajmują, byli zachwyceni, dopytywali się mnie, kto mi to projektował i czy mogę dać kontakt. I jest jedna rzecz z tym związana. Ja od początku, od pierwszego dnia, jak to założyłem, zaprojektowałem, nie zmieniłem tego. I to jest takie już rozpoznawalne na świecie. Ktoś zobaczy te kolory, tą panoramę Inowrocławia w tle i już wiedzą, że to jest moje.
1: O czym mieszkańcy, twoim zdaniem, Inowrocławia dzisiaj wiedzą jeszcze za mało o historii miasta? A powinni więcej z perspektywy.
0: No właśnie, jeśli chodzi o wielkie wydarzenia historyczne, w których Inowrocław miał duży udział, o wielkie postacie związane z Inowrocławiem. Ja do tych moich odbiorców, do których trafiłem, wielokrotnie to podnoszę, ale jednak za mało w przestrzeni miejskiej tego pokazujemy. Na przykład król Władysław Łokietek, który zjednoczył Polskę po rozbiciu dzielnicowym, pochodzi z Inowrocławia, prawdopodobnie się tutaj urodził, a na pewno tu się wychował w tych latach młodzieńczych i my prawie nigdzie tego w przestrzeni nie pokazujemy. Nie pokazujemy naszych związków z Władysławem Jagiełło. Jagiełło osławiony tym zwycięstwem w bitwie pod Grunwaldem. Nikt prawie nie wie, nawet tutaj z mieszkańców Inowrocławia, że w czasie wojen z Krzyżakami sztab wojenny Jagiełły mieścił się w Inowrocławiu, że tutaj odbywał rady wojenne na zamku naszym. No, z nawiasem mówiąc, nie wszyscy wiedzą, że tutaj był zamek. Że tutaj zdecydował w 1409 roku o wojnie z Krzyżakami, że stąd wyruszał pod Grunwald, że z Grunwaldu tutaj wrócił po zwycięstwie, że stąd delegował wojska pod Koronową. Po zwycięstwie pod Koronowem tutaj dzielił łupy, tu decydował o losie więźniów, stąd wychodził na pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium Bożego Ciała, do Poznania, po niej tutaj powrócił. Jest sposób, żeby pokazać wielką historię, właśnie w ramach tego szlaku turystyczno-historycznego, o którym wspominałem. Wyobraźcie sobie, gdyby obok Jadwigi na rynku stanął Władysław Jagiełło. No od razu by dało do myślenia, skąd on się tu wziął, co on ma wspólnego z Inowrocławiem.
1: Dlaczego ich od razu razem nie postawili? Co się stało?
0: No nikt na to nie wpadł.
1: O to chodzi. Nikt na to mieszkańcy nie będą, mam nadzieję, że zanotowali, nasi słuchacze i widzowie, te jakże ważne informacje. Ostatnio na mojej uczelni miałem szkolenie dotyczące tak zwanych deepfake'ów, czyli wiesz, fałszywych nagrań, fałszywych informacji i fałszywych zdjęć, które wyglądają jak prawdziwe totalnie. I pytanie do ciebie, co jest dzisiaj trudniejsze? Dotarcie do źródeł, czy właśnie ta weryfikacja informacji? W prawdziwych informacji oczywiście. No bo jest pewnie wiele takich, które są diametralnie różniące się od prawdy, a takich, które są praktycznie takie same.
0: Pewnie jednak ta weryfikacja. Pewnie tak, bo zalew tego jest olbrzymi. Niestety. No. Ale też dotarcie do źródeł też nie jest takie proste. Na przykład w tym roku, w lipcu, będzie na skwerze w Montfach, na skwerze pamięci bitwy pod Montfami, będzie odsłonięty pomnik upamiętniający to wydarzenie. No i w źródłach historycznych niewiele można na ten temat znaleźć. Podręczniki do historii ograniczają się do kilku zdań. No może rozumiem dlaczego, bo nie jest to powód do dumy. To była bitwa bratobójcza między Polakami. Sytuacja trochę podobna jak teraz. Olbrzymie podziały w społeczeństwie, wielka nienawiść doprowadziła do rozlewu bratobójczej krwi, ale warto to przypomnieć chociażby ku przestrodze, żeby to się nie powtórzyło. Zginęło wtedy około 4000 wojów spod dowództwa Jana III Sobieskiego. On mało też nie postratał życia. Zginęli najlepsi żołnierze Stefana Czarnieckiego, który na szczęście już wtedy nie żył. I ziemia, i woda, no te ci spłynęły krwią. A niewiele można się o tym dowiedzieć. Chyba że ktoś czyta moje kroniki, to tam dosyć szczegółowy opis i bitwy, i sytuacji politycznej w ówczesnej Polsce może znaleźć.
1: Jak wygląda twoja codzienna praca? Czy dodajesz codziennie, czy kilka dni i w tym samym momencie, co te kilka dni, od razu więcej tych wiadomości, od razu więcej informacji, wpisów?
0: Tak, tak to wygląda, bo wiadomo, życie weryfikuje wszystko. Nie każdy dzień, nie każdą godzinę można poświęcić na prowadzenie kronik. Ale jeżeli właśnie mam więcej czasu, to wtedy publikuję nieraz kilka postów równocześnie. I tu jeszcze może chciałbym dodać, niewielu sobie zdaje sprawę, jak ogromną pracę wykonałem do tej pory. Przez 15 lat prowadzę te kroniki. Opublikowałem 3230 postów. To wychodzi nieco częściej niż co drugi dzień w ciągu tych 15 lat. Czyli częściej niż co drugi dzień ukazywał się post, a jeśli policzyć dni robocze, to prawie w każdy dzień roboczy.
1: I ktoś powie, że w Inowrocławiu się nic nie dzieje. Proszę bardzo, co drugi dzień prawie, rozumiecie?
0: Tak. I w ramach kronik opublikowanych jest ponad 375 tysięcy fotografii, 4238 wierszy, teksty o historii,
1: pamiętasz
0: kulturze.
1: Pamiętasz te liczby wszystkie, to jest niesamowite.
0: No zawsze miałem niezłą pamięć.
1: Czy przeliczyłeś sobie przed wywiadem, wypisałeś się, nauczyłeś na pamięć, mów.
0: Nie. Raz po raz przygotowuję taki bilans, co udało mi się dokonać i wtedy łatwiej mi jest to wszystko ogarnąć.
1: Które miejsce w naszym mieście jest takie, do którego wracasz szczególnie chętnie?
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi...
1: Albo miejsca.
0: Miejsca. Jeżeli chodzi o piękno, urodę, no to na pewno Park Solankowy. Ale nie tylko tam Tężnia, czy ten Centralny Park Przymuszli, chociaż uwielbiam tam chodzić na niektóre koncerty, niektóre wydarzenia ciekawe, zwłaszcza związane właśnie z historią, ale lubię po tych ścieżkach też takich niedopieszczonych, gdzieś bardziej dzikich, zatężniami w stronę Starej Wieży Ciśnień. Mam też pomysły, jakby to uatrakcyjnić. Tutaj widzicie rzeźbę średniowiecznego kronikarza Duta Stanisława Panfila z Mogilna. Miałem przed laty taki pomysł, on jest ciągle aktualny, żeby organizować w Inowrocławiu plenery rzeźbiarskie. Ci artyści rzeźbią szybko, rzeźbią piłami mechanicznymi, ewentualnie jakieś wykończenia robią innymi narzędziami. I zasady plenerów są takie, że tematy dyktuje organizator i dorobek rzeźbiarski zostaje u organizatora. I na przykład w tej dzikiej naszej części Solanek, pośród tych zarośli, wyobraźcie sobie Państwo faunę Kujaw. Wilki, jelenie, zające gdzieś tam między liśćmi. No, fantastyczna rzecz. Także chyba warto pomyśleć o takich atrakcjach również.
1: Mam nadzieję, że też to zanotowaliście i nie tylko mieszkańcy tacy tutaj nasi, ale też, którzy mają wpływ, żeby takie coś zrobić.
0: O, właśnie.
1: Jurek, robiłem kiedyś sondy Halo Inowrocław i był jeden temat, ilu prezydentów miał Inowrocław, ilu było prezydentów. Tam ludzie odpowiadali 8, 7, no to po kolei, a pani odpowiedziała Karol Wojtyła. Jak ja to usłyszałem, to mówię, dziękuję pani bardzo. I pytanie do ciebie, czy młodzi Inowrocławianie interesują się historią miasta właśnie po takich odpowiedziach, jak ja usłyszałem? I jak można ich do tego zachęcić z Twojej perspektywy? Czy czytają też Twoje kroniki? Można powiedzieć przedział 18, 25, 26 zróbmy.
0: Znaczy generalnie nie interesują się.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. 15 lat kroniki nowrocławskich i wyjątkowa rozmowa z ich twórcą. Jerzy Łaganowski opowiada o pasji, historii miasta i kulisach swojej pracy. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Nowrocław.
0: Ja oczywiście jako kronikarz byłem na tej uroczystości. Gdy odsłonięto tablicę, podszedłem bliżej, żeby zrobić zdjęcia w takim bliskim planie. I powaliło mnie z nóg. Na tablicy widniało imię arcybiskup Jarosław. Przechrzcili naszego wielkiego biskupa. No i tablica, no, mleko się rozlało. Była odsłonięta, wmurowana. Czułem, jak mnie palą policzki. Nie mogłem tam tego przeżyć.
1: Tak, bo dla osób, które wiedzą i znają, no to jest wiadomo.
0: No i poszedłem do domu, skontaktowałem się z tym komitetem organizacyjnym uroczystości. No, niezbyt ta rozmowa się skończyła dobrze. Pani rzuciła telefonem, mając pretensje i mówiąc, ile ona musiała rzeczy ogarnąć. No ja przyznałem rację, że uroczystość była piękna, ale to, co najważniejsze, zostało zepsute. To tak jakby postawić na rynku Winowrocławiu pomnik Adama Mickiewicza i podpisać Juliusz Słowacki.
1: Coś w ten deseń.
0: No i batalia trwała kilka miesięcy, nie odpuszczałem. Napisałem taki artykuł, Janisław w grobie się przewraca. No i udało się doprowadzić do poprawy. Teraz tablica jest taka, jak być powinna. Janisław się cieszy zasłużoną sławą. No i taka kolejna moja mała zasługa, może nie mała.
1: Nie, to są takie elementy, które warto, o których warto wspominać, no bo to robi też historię Nowrocławia, prawda? A które, Twoim zdaniem, zdjęcia albo teksty, wpisy wywołały szczególnie duży odzew u mieszkańców? Były takie przez te 15 lat, po których miałeś kilka telefonów albo kilkanaście SMS-ów, wiadomości na Messengerze?
0: Były takie, no pewnie najwięcej może komentarzy, zdjęć było właśnie po tych imieninach w teatrze, bo to było wydarzenie niezwykłe, jedyne jak do tej pory takiej w historii Nowrocławia.
1: Kiedy to było dokładnie? 4 lata temu?
0: To było w 2023 roku. Odbyło się z 3-letnim poślizgiem, bo konkurs wygrałem w 2020, miało się już odbyć w kwietniu, ale pandemia
1: przesunęła. Tak, wtedy była obsuwa duża wszystkiego chyba nawet w Polsce i na świecie. Czyli można powiedzieć, cały czas budujesz tą markę naszą, lokalną w internecie.
0: Tak.
1: Nie tylko w internecie.
0: I jeszcze może taka malutka rzecz, którą chciałem się pochwalić. To, chociaż nie jestem jakimś ani grafikiem komputerowym, ani informatykiem, nie miałem doświadczenia w tym kierunku, ale strona tytułowa Kronik Inowrocławskich to mniej więcej tak wygląda. Ten design zrobił furorę na świecie. Amerykańscy blogerzy, których jest mnóstwo, niektórzy zawodowo się tym zajmują, byli zachwyceni, dopytywali się mnie, kto mi to projektował i czy mogę dać kontakt. I jest jedna rzecz z tym związana. Ja od początku, od pierwszego dnia, jak to założyłem, zaprojektowałem, nie zmieniłem tego. I to jest takie już rozpoznawalne na świecie. Ktoś zobaczy te kolory, tą panoramę Inowrocławia w tle i już wiedzą, że to jest moje.
1: O czym mieszkańcy, Twoim zdaniem, Inowrocławia dzisiaj wiedzą jeszcze za mało o historii miasta? A powinni więcej z perspektywy.
0: No właśnie, jeśli chodzi o wielkie wydarzenia historyczne, w których Inowrocław miał duży udział, o wielkie postacie związane z Inowrocławiem. Ja do tych moich odbiorców, do których trafiłem, wielokrotnie to podnoszę, ale jednak za mało w przestrzeni miejskiej tego pokazujemy. Na przykład król Władysław Łokietek, który zjednoczył Polskę po rozbiciu dzielnicowym, pochodzi z Inowrocławia, prawdopodobnie się tutaj urodził, a na pewno tu się wychował w tych latach młodzieńczych i my prawie nigdzie tego w przestrzeni nie pokazujemy. Nie pokazujemy naszych związków z Władysławem Jagiełło, Jagiełło osławiony tym zwycięstwem w bitwie pod Grunwaldem. Nikt prawie nie wie, nawet tutaj z mieszkańców Inowrocławia, że w czasie wojen z Krzyżakami sztab wojenny Jagieły mieścił się w Inowrocławiu, że tutaj odbywał rady wojenne na zamku naszym. No, z nawiasem mówiąc, nie wszyscy wiedzą, że tutaj był zamek. Że tutaj zdecydował w 1409 roku o wojnie z Krzyżakami, że stąd wyruszał pod Grunwald, że z Grunwaldu tutaj wrócił po zwycięstwie, że stąd delegował wojska pod Koronową. Po zwycięstwie pod Koronowem tutaj dzielił łupy, tu decydował o losie więźniów, stąd wychodził na pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium Bożego Ciała, do Poznania, po niej tutaj powrócił. Jest sposób, żeby pokazać wielką historię właśnie w ramach tego szlaku turystyczno-historycznego, o którym wspominałem. Wyobraźcie sobie, gdyby obok Jadwigi na rynku stanął Władysław Jagiełło. No od razu by dało do myślenia, skąd on się tu wziął, co on ma wspólnego z Inowrocławiem.
1: Dlaczego
0: ich
1: od razu razem nie postawili? Co się stało?
0: No nikt na to nie wpadł.
1: O to chodzi. Nikt na to mieszkańcy nie będą, mam nadzieję, że zanotowali, nasi słuchacze i widzowie, te jakże ważne informacje. Ostatnio na mojej uczelni miałem szkolenie dotyczące tak zwanych deepfake'ów, czyli wiesz, fałszywych nagrań, fałszywych informacji, fałszywych zdjęć, które wyglądają jak prawdziwe totalnie. I pytanie do ciebie, co jest dzisiaj trudniejsze? Dotarcie do źródeł, czy właśnie ta weryfikacja informacji? W prawdziwych informacji oczywiście. No bo jest pewnie wiele takich, które są diametralnie różniące się od prawdy, a takich, które są praktycznie takie same.
0: Pewnie jednak ta weryfikacja. Pewnie tak, bo zalew tego jest olbrzymi. Niestety. No. Ale też dotarcie do źródeł też nie jest takie proste. Na przykład w tym roku, w lipcu, będzie na skwerze w Montfach, na skwerze pamięci bitwy pod Montfami, będzie odsłonięty pomnik upamiętniający to wydarzenie. No i w źródłach historycznych niewiele można na ten temat znaleźć. Podręczniki do historii ograniczają się do kilku zdań. No może rozumiem dlaczego, bo nie jest to powód do dumy. To była bitwa bratobójcza między Polakami. Sytuacja trochę podobna jak teraz. Olbrzymie podziały w społeczeństwie, wielka nienawiść doprowadziła do rozlewu bratobójczej krwi. Ale warto to przypomnieć chociażby ku przestrodze, żeby to się nie powtórzyło. Zginęło wtedy około 4000 wojów spod dowództwa Jana III Sobieskiego. On mało też nie postratał życia. Zginęli najlepsi żołnierze Stefana Czarnieckiego, który na szczęście już wtedy nie żył. I ziemia, i woda, no te ci spłynęły krwią. A niewiele można się o tym dowiedzieć. Chyba, że ktoś czyta moje kroniki, to tam dosyć szczegółowy opis i bitwy, i sytuacji politycznej w ówczesnej Polsce może znaleźć.
1: Jak wygląda twoja codzienna praca? Czy dodajesz codziennie, czy kilka dni i w tym samym momencie, co te kilka dni, od razu więcej tych wiadomości, od razu więcej informacji, wpisów?
0: Tak, tak to wygląda, bo wiadomo, życie weryfikuje wszystko, nie każdy dzień, nie każdą godzinę można poświęcić na prowadzenie kronik, ale jeżeli właśnie mam więcej czasu, to wtedy publikuję nieraz kilka postów równocześnie. I tu jeszcze może chciałbym dodać, niewielu sobie zdaje sprawę, jak ogromną pracę wykonałem do tej pory. Przez 15 lat prowadzę te kroniki. Opublikowałem 3230 postów. To wychodzi nieco częściej niż co drugi dzień w ciągu tych 15 lat. Czyli częściej niż co drugi dzień ukazywał się post, a jeśli policzyć dni robocze, to prawie w każdy dzień roboczy.
1: I ktoś powie, że w Inowrocławiu się nic nie dzieje. Proszę bardzo, co drugi dzień prawie, rozumiecie?
0: Tak. I w ramach kronik opublikowanych jest ponad 375 tysięcy fotografii, 4238 wierszy, teksty o historii,
1: pamiętasz
0: kulturze.
1: Pamiętasz te liczby wszystkie, to jest niesamowite.
0: No zawsze miałem niezłą pamięć.
1: Czy przeliczyłeś sobie przed wywiadem, wypisałeś się, nauczyłeś pamięć, mów.
0: Nie, nie. Raz po raz przygotowuję taki bilans, co udało mi się dokonać i wtedy łatwiej mi jest to wszystko ogarnąć.
1: Które miejsce w naszym mieście jest takie, do którego wracasz szczególnie chętnie?
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi...
1: Albo miejsca.
0: Miejsca. Jeżeli chodzi o piękno, urodę, no to na pewno Park Solankowy. Ale nie tylko tam Tężnia, czy ten Centralny Park przy Muszli, chociaż uwielbiam tam chodzić na niektóre koncerty, niektóre wydarzenia ciekawe, zwłaszcza związane właśnie z historią, ale lubię po tych ścieżkach też takich niedopieszczonych, gdzieś bardziej dzikich, za Tężniami w stronę Starej Wieży Ciśnień. Mam też pomysły, jakby to uatrakcyjnić. Tutaj widzicie rzeźbę średniowiecznego kronikarza Duta Stanisława Panfila z Mogilna. Miałem przed laty taki pomysł, on jest ciągle aktualny, żeby organizować w Inowrocławiu plenery rzeźbiarskie. Ci artyści rzeźbią szybko, rzeźbią piłami mechanicznymi, ewentualnie jakieś wykończenia robią innymi narzędziami. I zasady plenerów są takie, że tematy dyktuje organizator i dorobek rzeźbiarski zostaje u organizatora. I na przykład w tej dzikiej naszej części Solanek, pośród tych zarośni, wyobraźcie sobie Państwo faunę kujaw. Wilki, jelenie, zające gdzieś tam między liśćmi. No, fantastyczna rzecz. Także chyba warto pomyśleć o takich atrakcjach również.
1: Mam nadzieję, że też to zanotowaliście i nie tylko mieszkańcy tacy tutaj nasi, ale też, którzy mają wpływ, żeby takie coś zrobić.
0: O, właśnie.
1: Jurek, robiłem kiedyś sondy Halo Inowrocław i był jeden temat, ilu prezydentów miał Inowrocław, ilu było prezydentów. Tam ludzie odpowiadali 8, 7, mówię, no to po kolei, a pani odpowiedziała Karol Wojtyła. Jak ja to usłyszałem, to mówię, dziękuję pani bardzo, dziękuję pani bardzo. I pytanie do ciebie, czy młodzi Inowrocławianie interesują się historią miasta właśnie po takich odpowiedziach, jakie ja usłyszałem? I jak można ich do tego zachęcić z twojej perspektywy? Czy czytają też twoje kroniki? Można powiedzieć przedział 18, 25, 26 zróbmy.
0: Znaczy generalnie nie interesują się. Aczkolwiek miałem takie przypadki, gdzie zapraszano mnie do szkół. Ostatnio byłem w szkole podstawowej w Rywice. Jeżeli... Tu jest chyba taki błąd też nasz do dorosłych, bo jeżeli się do nich zwrócimy, potrafimy pokazać tą historię w atrakcyjny sposób. Ja sobie przygotowałem takie niesamowite wydarzenia z dziejów Inowrocławia. Zabrałem zdjęcia, albumy, też laptopa, gdzie sobie wchodziliśmy w moje kroniki i pewne rzeczy im obrazowałem. No to wtedy było najpierw zaskoczenie, szeroko otwarte buzie i oczy, a potem były pytania, było uczestnictwo, czyli mogliby się interesować, tylko trzeba umieć do nich trafić.
1: Umieć to, znaleźć tą drogę.
0: Znaleźć tą drogę.
1: Jureczku, już tytułem końca, bo też mam pytania, które są bardzo podobne do tego, co powiedziałeś, ale wyjmę z nich to, czego jeszcze nie powiedziałeś. Czego życzysz kronikom inowrocławskim i o czym marzysz? Możemy to połączyć. Na przykład za 5 lat. Jak by to wyglądało z twojej perspektywy? Jak się spotkamy?
0: Znaczy, marzyłbym najbardziej. Nie dla siebie i nie dla kronik, tylko właśnie dla tego miasta, żeby część tych moich najważniejszych pomysłów została zrealizowana. I myślę, że byłoby to z korzyścią dla wszystkich. I niewielu sobie zdaje sprawę, jak działa rozwój turystyki na taki ogólny rozwój miasta i regionu. Że im napływa więcej turystów, zostawiają więcej pieniędzy, są pieniądze na inne inwestycje. A poza tym tak, żeby obsłużyć ten zwiększony ruch turystyczny, trzeba zaprojektować pewne rzeczy, wybudować. Wszyscy mają pracę.
1: Tak, to jest łańcuch zdarzeń.
0: To jest taka machina samonapędzająca się. No i warto to przemyśleć i w to inwestować. Nie mamy szansy już w tej chwili na jakiś wielki przemysł, na jakieś cudowne inwestycje, które rozwiną ten region, ale mamy wielką szansę rozwinąć turystykę i to może przynieść zaskakujące efekty.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inowrocławski artysta i malarz Leonard Franciszek Berendt napisał autorską książkę pod tytułem Kamień. Autor opowiada w niej swoją historię i dzieli się z czytelnikami własnymi doświadczeniami w dość nietypowej literackiej formie. Co nam zdradził przed premierą? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradio Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kai24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną w malowniczej galerii na Farnej Leonard Franciszek Berendt.
3: Witam serdecznie bardzo.
2: Po raz kolejny Leon, nabroiłeś trochę, tym razem literacko, bo znałem Cię przede wszystkim z malarstwa, z kochania ludzi, ale dzisiaj spotykamy się w znacznie przyjemniejszych okolicznościach. Zaprezentuj do kamery, co jest dzisiaj preludium do naszej rozmowy. Książka pod tytułem Kamień, autorska książka. Opowiadaj, jak to się zaczęło, skąd pomysł, żeby ją napisać?
3: Może zacznę od tego, słuchaj, uwielbiam filmy Barei i Miś. Jest taki tam taki fragment, gdzie Ochucki wypowiada, mówi tam do tej dziewczyny z Anglii, mówi, odbiera jakiś tam telefon, mówi, Franceskiego chcą ze mnie zrobić, tu wywiady, tu do filmu mnie ciągną. Czuję się po prostu, jakby taki był a la Franceski. Dobra, ale...
2: Bardzo do Franceski, wszystko.
3: Wracając do Kamienia. To jest tekst, książka, którą napisałem parę lat temu, w 2017.
2: To już trochę? 9 lat.
3: Tak. I to było na tej zasadzie, że chciałem zrobić jakąś niespodziankę znajomym na gwiazdkę i to rozdawałem jako prezent gwiazdkowy. Z adnotacją z tyłu było, że ja nie chcę żadnych pieniędzy, ale żeby wpłacali ludzie na pieski tam na schronisko.
2: Czyli charytatywnie bardzo poszedłeś.
3: Tak. I potem ja już zapomniałem o tym kamieniu i w jaki sposób skontaktowałem się z panią Renatą Bednarz, wspaniałą kobietę, która zaczęła mówi, Leonard, przecież to trzeba wydać tą książkę, czy mogę ją przeczytać? Ona przeczytała same ochy, jachy i to jest efekt właśnie współpracy z Renatą. Bednarz jest uzupełniona bez błędów, bez...
2: No, jakich błędów są?
3: Pierwsza wersja była błęda, ale to nie będę opowiadał dlaczego, to taka też historia.
2: Skąd właśnie się wziął ten tytuł? Kamień.
3: Kamień, bo główny bohater na bazie tego kamienia, który znalazł przez przypadek, po prostu wziął ten kamień do domu i na bazie tego kamienia zaczyna tworzyć swoją religię.
2: Co oznacza w ogóle ten tytuł? Twoim zdaniem, ten odbiór tego?
3: Jeżeli człowiek przeczyta, to się zorientuje, czemu ten kamień, bo ten kamień w tej książce, w tym temacie gdzieś tam się przewija.
2: Cały czas się przewija, cały czas jest dostępny, obecny. Dlatego teraz zachęcamy do czytania tej książki. Tutaj proszę bardzo.
3: Tylko od razu mówię, że to nie jest książka, ja to nazywam nie dla panienek z dobrych domów. To jest
2: właśnie,
3: trzeba
2: zaznaczyć, bo to jest mocna książka. Z tego co już parę recenzji, można powiedzieć, przedpremierowo słyszałem. Pamiętasz moment, kiedy przyszło ci do głowy pierwszy raz, że ją napiszesz?
3: To było... Gdzieś pamiętam, miałem styczność z Tadeuszem Konwickim i on coś powiedział na temat odchodzenia z tego świata. Ty masz dobrą dykcję, ładnie czytasz, pozwolisz, przeczytasz fragment.
2: Pozwolę, przeczytam, ale...
3: Bo ostatnio ciebie słyszałem, jak mieliście ten wywiad z Zellerem.
2: Darkiem Zellerem.
3: Darkiem, tak. I jak ty czytałeś ten jego ciężki, trudny tekst, ja byłem pełen podziwu dla ciebie, nie mając nigdy przed oczyma ten tekst przeczytałeś, więc dlatego pozwolisz, ja nie przeczytam. To jest cytat z Konwickiego.
2: Cytat, jak jeszcze imię?
3: Tadeusz Konwicki.
2: Tadeusz Konwicki, ale przecież wstyd odchodzić niczego nie zostawiając. Coś wypada zapisać żywym, żeby była choć najmniejsza korzyść z mojego życia, z mojej krótkiej obecności na ziemi, gdzie zajmowałem miejsce innym, gdzie odejmowałem bliźnim smaczne kęsy od ust, gdzie czasami psułem krew współczesnym.
3: I gdzieś tu właśnie przeczytałem tego, ten tekst.
2: Bardzo mocna autorefleksja istnienia.
3: I wiem, że coś zostanie po mnie, bo tam i obrazy, i wiersze.
2: Nie,
3: ale jeszcze coś pomyślałem, żeby jeszcze coś więcej napisać.
2: Literacko, nie? Tak, literacko.
3: Tak, i wtedy ten wyskoczył ten kamień.
2: Jak długo pisałeś?
3: Oj, to nie pamiętam. To
2: tak
3: nie
2: tak
3: pamiętam,
2: mniej więcej?
3: Ale to było bardzo szybko, bo byłem wtedy taki nabuzowany, wtedy nie zajmowałem się niczym innym.
2: Miałeś wenę taką literacką.
3: Coś takiego.
2: Taki Mickiewicz nasz,
3: Ale zaczęło się od tego, że nie wiedziałem, czy napisać kryminał, czy jakąś tam humoreskę, czy miłosną jakąś tam przygodę. I ta książka zawiera wszystkie tematy, jakie tylko mogłem, wtedy mi wpadły do głowy, tu wszystko jest.
2: Wszystko to jest. Ty robiłeś taki miks normalnie jak w mikserze.
3: Tak, jak
2: na papierze. Powiedz mi już z perspektywy tego, co tutaj widzimy na stoliku, co już jest z nami, prawie 200 stron, dobrze pamiętam, 196, 198.
3: Jakoś tak jest.
2: Popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba tam...
3: 195.
2: No, to prawie trafiłem, za trzecim razem bym trafił. Co jest trudniejsze, napisać właśnie te 200 stron prawie, czy namalować obraz dzisiaj z perspektywy?
3: Aha, to dobre pytanie. Podejrzewam, że jednak to pisanie. A dlaczego? Bo nie chciałem się rozpisywać, rozwlekać się tak zwane. I Kosińskiego książka Wystarczy być. To jest bardzo cienka, bardzo mała, ale tam jest opisany ten ogrodnik, który nie miał nic wspólnego, on po prostu był upośledzony. I ta książeczka Kosińskiego jest bardzo krótka, ale ją człowiek przeczyta przez, no nie wiem, 2-3-4 godziny, ale masz obraz. Film nakręcili, podejrzewam, też na podstawie tej książki.
2: Jaki tytuł? Przypomnij?
3: Wystarczy być. Mhm. Ja nie chciałem rozpisywać się, opisywać. Po prostu to są takie tylko sztywne szczegóły.
2: A ile w tej książce jest, mamy tutaj gościa specjalnego, jest ciebie i twojego życia, a ile właśnie tej czystej fikcji na papierze, literackiej?
3: To jak tak 50-50, jeżeli mogę powiedzieć. 50 to są z życia, to jest i dzieciństwo, moje dzieciństwo, znajomi, przyjaciele. Na przykład jest taka tamta akcja z tymi ptakami, to jest opisana przykład Sienkiewicza ulicy, która była bardzo piękna. W pewnym momencie te gapy, wrony tam się osadziły i ta cała ulica taka piękna, brzydka była, brzydka była, śmierdząca, bo te ptaki robiły.
2: Czyli cały czas ten, można powiedzieć, obraz tego, co widziałeś w tych filmach, w książkach, w literaturze, w muzyce, zebrało się sobie.
3: Zebrało cię. I wyrzuciłem to.
2: Bardzo dobrze. A skąd brałeś tych bohaterów? Ilu mam bohaterów? Możesz tyle zdradzić, tylko nie wszystko, bo wiadomo, że muszą nasi tutaj odbiorcy sami tutaj.
3: Ilu bohaterów? To jest masa, przewija się, bo przykładowo jest też taki fragment, gdzie leżałem w szpitalu w Bydgoszczy i tam jest taki łącznik pod ziemią, jak oni mnie tam wieźli z jednego szpitala do drugiego i tam był wielki przeciąg taki, i też jest stoi taki doktor, który, ale ten doktor już jest wymyślony i idzie tam z tym łącznikiem, czyli gdzieś to wszystko gdzieś przewinęło się. Zobaczyłem, bardzo mało jest wymyślonych. O, potem jak końcówka taka już bardziej science fiction to już jest, fikcja, nie? Ale to ten początek to jest, gdzieś tam brałem przykład jakiś z życia.
2: Czyli można powiedzieć, że podglądałeś ludzi przez całe życie.
3: To jest tak. To
2: i
3: jest,
2: z nich
3: jest
2: tutaj...
3: bardzo, bardzo ważne. Tak jak podróżowałem, to zawsze obserwowałem. Jak nie tubylców, to tych, którzy ze mną tam gdzieś tam przebywali, zawsze brałem jakieś takie... No,
2: niuanse, one zostają zawsze.
3: Podglądaczem byłem takim.
2: Tu jest też satyra, groteska. Z czego najbardziej chciałeś się pośmiać, pisząc tą książkę? To jest pytanie, którego ci nikt nie zadał o tym. Bo tutaj o pośmianiu to tak, można powiedzieć, balansuje na granicy rozsądku. No, o pośmianie trudno.
3: Najbardziej to chyba z reakcji Franca, który...
2: Ale nie Franca Maurera, żebyśmy tutaj nie byli.
3: Nie. No, ale to już ten... No podejrzewam, że czytelnicy zorientują się, kto kryje się pod tym pseudonimem Franc, nie każdy się zorientuje. I to chyba to było, gdzie on z tym swoim znajomym, a ten znajomy rzeczywiście taki jest, gdzie on tam nawiązuje jakiś taki dialog, wyśmiewa się z niego. No, trzeba przeczytać, bo inaczej to tam można opowiadać, a to nie o to chodzi.
2: Możemy trochę, jak rozmawialiśmy o innym projekcie, niekoniecznie literackim, na poza anteniu, można troszeczkę zdradzić, żeby to ziarnko ciekawości zasiać, więc teraz nasi widzowie już na pewno mają zasiane. Z czego my ludzie, z twojej perspektywy, no ja, ty, chociaż my wydaje mi się, że czerpiemy, też jeśli chodzi o ten humor, za rzadko potrafimy się śmiać.
3: I to jest prawda, bo to nawet dzisiaj Paulinka dała taki, jakąś tam wzmiankę, że Pan Bóg w którymś tam dniu przekazał nam poczucie humoru, ale nie wszyscy akurat się załapali na to, nie? I dlatego lubię się śmiać, lubię ludzi takich fajnych, życzliwych, z humorem, ale no sytuacja jaka jest, taka jest, no nie wszyscy chcą się śmiać, ale ja jestem za tym, żeby jak najwięcej się śmiać, przytulać się, życzyć sobie wszystkiego dobrego i świat będzie wtedy o wiele, wiele lepszy. I takie książki będą zupełnie inaczej odbierane wtedy, nie na no, o Jezu, co on tam nabazgał, tylko ktoś weźmie i zacznie się śmiać.
2: Co najbardziej Cię fascynuje właśnie w tym pisaniu, w tym zasiewaniu w ludziach szczęścia, no bo nie ukrywajmy, ludzie przychodząc tutaj, czytając tę książkę, czytając to, co ty masz do przekazania, też się uśmiechają. Sam po sobie widzę, po reakcjach innych, jak reagują, jak wyglądają, że wychodzą po prostu szczęśliwsi. I to nie jest absolutnie kokieteria, to jest czysta autorefleksja, autopsja. Jak to się dzieje, powiedz?
3: Nie.
2: Bo teraz masz szansę przelać te uśmiechy na twarz ludzi poprzez papier właśnie. Bo literatura też tak wpływa.
3: No, nieskromnie powiem, że zaczynam, bo kończy się, jak oni tam biorą kurs na Amerykę i zaczynam jakby drugą część tego, tylko to już będzie zupełnie w innej konwencji. Bardziej będzie związane to z tym krajem, Amerykę, którą w jakiś sposób kocham ten kraj, dlatego że zwiedziłem go bardzo wzdłuż, szerz, poprzek i od dzieciaka ta Ameryka mnie ciągnęła i druga część to będzie jak Drewutnia i jego wyznawcy, jego współwyznawcy osadzają się w Ameryce, ale to już jest na inny temat.
2: To się dowiemy, ale to już jest sequel pisany, rozumiem?
3: Tak, druga część. Tak.
2: Widzicie, co tu się dzieje? Cały czas głowa pełna pomysłów literackich tym razem. Masz swojego ulubionego bohatera? Albo fragment, który ci jest bliski?
3: Tutaj w książce? No duże, ten wymyślony jest ten chłopak, który chciał popełnić samobójstwo i jemu się to nie udało, głupie, złe określenie, ale nie, przeżył to i stał się bardzo nieszczęśliwy, ale miał przypadłość taką, że słyszał myśli innych. I to było dla niego
2: naczynia połączone, tak zwane,
3: przekleństwem, bo on nieraz nie chciał słyszeć, ale on słyszał potem, słyszał nawet to, jak zwierzęta do siebie ze sobą rozmawiają. Nie? To było, ale to już takie wymyślone był, to już taki jest zupełnie temat.
2: Jak wyglądało pisanie, ten rytuał? Miałeś swoją konkretną porę, moment, dnia, czy po prostu przychodziło, że a dobra, to idę pisać, mam wolny czas?
3: To było, bo pisałem część najpierw na brudno, potem przerzucałem to do komputera. To było cały czas od śniadania do wieczora. W nocy wstawałem. O cholera, poczekaj, jeszcze to.
2: Tak, bo przychodzą czasami, no. I to jest we śnie takie, przychodzą pomysły.
3: W takim puście, nie? Bo mówię, cholera, poczekaj, na czym to skończyłem i tak.

0: To jest właśnie to.
1: Jako malarz opowiadasz pędzlem, płótnem, tym, co jest na nim, obrazem, kolorem. Teraz ci zostały słowa, jak się w tym odnalazłeś. No bo to jest inny sposób przekazywania, wyrażania siebie. Widzisz, jakie tu są pytania w tym Inowrocławiu?
0: Jak się odnalazłem? Bardzo dobrze jestem. To, co wiesz, to że zostanie ten ślad po mnie. A jestem jak...
1: To ślad to zostanie...
0: Kto mnie zna, to wie, że jestem taki troszeczkę próżny.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Wracamy do rozmowy z Leonardem Franciszkiem Berentem. Autor najnowszej książki pod tytułem Kamień opowiada w niej swoją historię i dzieli się z czytelnikami własnymi doświadczeniami. Jak to wygląda? Posłuchajcie sami.
1: Czyli można powiedzieć, że podglądałeś ludzi przez całe życie.
0: To jest tak. To jest, tutaj... bardzo, bardzo ważne. Tak jak podróżowałem, to zawsze obserwowałem. Jak nie tubylców, to tych, którzy ze mną tam gdzieś tam przebywali i zawsze brałem jakieś takie... No,
1: niuanse, one zostają zawsze.
0: Podglądaczem byłem takim.
1: Tu jest też satyra, groteska. Z czego najbardziej chciałeś się pośmiać, pisząc tą książkę? To jest pytanie, którego ci nikt nie zadał o tym. Bo tutaj o pośmianiu to tak, można powiedzieć, balansuje na granicy rozsądku. No, o pośmianie trudno.
0: Najbardziej to chyba z reakcji Franca.
1: Ale nie Franca Maurera, żebyśmy tutaj nie byli.
0: Nie. No, a to już ten... No podejrzewam, że czytelnicy zorientują się, kto kryje się pod tym pseudonimem Franc, nie? Każdy się zorientuje. I to chyba to było, gdzie on z tym swoim znajomym, a ten znajomy rzeczywiście taki jest, gdzie on tam nawiązuje jakiś taki dialog, wyśmiewa się z niego, no... Trzeba przeczytać, bo inaczej to tam można opowiadać, a to nie o to chodzi.
1: Możemy trochę, jak rozmawialiśmy o innym projekcie, niekoniecznie literackim na poza anteniu, można troszeczkę zdradzić, żeby to ziarnko ciekawości zasiać, więc teraz nasi widzowie już na pewno mają zasiane. Z czego my ludzie, z twojej perspektywy, no ja, ty, chociaż my, wydaje mi się, że czerpiemy, też jeśli chodzi o ten humor, za rzadko potrafimy się śmiać.
0: I to jest prawda, bo to nawet dzisiaj Paulinka dała jakąś tam wzmiankę, że Pan Bóg w którymś tam dniu przekazał nam poczucie humoru, ale nie wszyscy akurat się załapali na to, nie? I dlatego lubię się śmiać, lubię ludzi takich fajnych, życzliwych, z humorem, ale no sytuacja jaka jest, taka jest, no nie wszyscy chcą się śmiać, ale ja jestem za tym, żeby jak najwięcej się śmiać, przytulać się, życzyć sobie wszystkiego dobrego i świat będzie wtedy o wiele, wiele lepszy. I takie książki będą zupełnie inaczej odbierane wtedy. Nie, no o Jezu, co on tam na bazgał, tylko ktoś weźmie i zacznie się śmiać.
1: Co najbardziej cię fascynuje właśnie w tym pisaniu, w tym zasiewaniu w ludziach szczęścia, no bo nie ukrywajmy, ludzie przychodząc tutaj, czytając tę książkę, czytając to, co ty masz do przekazania, też się uśmiechają. Sam po sobie widzę, po reakcjach innych, jak reagują, jak wyglądają, że wychodzą po prostu szczęśliwsi. I to nie jest absolutnie kokieteria, to jest czysta autorefleksja, autopsja. Jak to się dzieje, powiedzmy?
0: Nie,
1: bo teraz masz szansę przelać te uśmiechy na twarz ludzi poprzez papier właśnie. Bo literatura też tak wpływa.
0: No, nieskromnie powiem, że zaczynam, bo kończy się, jak oni tam biorą kurs na Amerykę i zaczynam jakby drugą część tego, tylko to już będzie zupełnie w innej konwencji. Bardziej będzie związane to z tym krajem, Amerykę, którą w jakiś sposób kocham ten kraj, dlatego że zwiedziłem go bardzo wzdłuż, szerz, poprzek i od dzieciaka ta Ameryka mnie ciągnęła i druga część to będzie jak Drewutnia i jego wyznawcy, jego współwyznawcy osadzają się w Ameryce, ale to już jest na inny temat.
1: To się dowiemy, ale to już jest sequel pisany, rozumiem?
0: Tak, tak.
1: Widzicie, co tu się dzieje? Cały czas głowa pełna pomysłów literackich tym razem. Masz swojego ulubionego bohatera albo fragment, który ci jest bliski?
0: Tutaj w książce? No duże, ten wymyślony jest ten chłopak, który chciał popełnić samobójstwo i jemu się to nie udało, głupie, złe określenie, ale nie, przeżył to i stał się bardzo nieszczęśliwy.

0: ale miał przypadłość taką, że słyszał myśli innych. I to było dla niego...
1: Naczynia połączone tak zwane.
0: Przekleństwem, bo on nieraz nie chciał słyszeć, ale on słyszał potem, słyszał nawet to, jak zwierzęta do siebie ze sobą rozmawiają. Nie? To było, ale to już takie wymyślone, był to już taki zupełnie temat.
1: Jak wyglądało pisanie, ten rytuał? Miałeś swoją konkretną porę, moment, dnia, czy po prostu przychodziło, że a dobra, to idę pisać, mam wolny czas?
0: To było, bo pisałem część najpierw na brudno, potem przerzucałem to do komputera. To było cały czas od śniadania do wieczora. W nocy wstawałem. O cholera, poczekaj, jeszcze to.
1: Tak, bo przychodzą czasami, no. I to jest takie, przychodzą pomysły.
0: W takim puście, nie? Bo mówię, cholera, poczekaj, na czym to skończyłem i tak... A nie, jeszcze to, jeszcze dopiszę, jeszcze to, jeszcze tam ta owczarnia, jeszcze to mi się ta owca gdzieś tam przypomniała, jakiś znajomy, który bimber pędził, nie? Też go tam wkręciłem i się okazało, że z tego myśli o tym bimbrowniku, że on stał się jednym z głównych bohaterów, który...
1: Już się tworzy historia, nie?
0: No. To jest właśnie to.
1: Jako malarz opowiadasz pędzlem, płótnem, tym, co jest na nim, obrazem, kolorem. Teraz ci zostały słowa. Jak się w tym odnalazłeś? No bo to jest inny sposób przekazywania, wyrażania siebie. Widzisz, jakie to są pytania w tym Inowrocławiu?
0: Jak się odnalazłem? Bardzo dobrze jestem. To, co wiesz, to, że zostanie ten ślad po mnie. A jestem jak...
1: To ślad to zostanie...
0: Kto mnie zna, to wie, że jestem taki troszeczkę próżny. I zakochany w sobie i teraz jeszcze zostaje.
1: Trzeba lubić tutaj siebie. Jeszcze... Ja też lubię siebie.
0: Ja cały czas powtarzam, kochajcie. Najpierw kochajcie siebie, a potem bliźniego swego.
1: Proszę bardzo, to jest dewiza. Nie, to jest oczywiście, jeśli chodzi o książkę, to jest pewien sposób ekspresji, jak się mówi o Mickiewiczu, o naszym tutaj, Janie Kasprowiczu. Stanisław Przybyszewski ostatnio przecież była, jest rok Kasprowiczowski.
0: To są wielkie postaci.
1: Ale to są osoby, jeżeli się zaczyta w ich biografię, prawdziwi artyści, no to odczuwają pewne można powiedzieć, oddziaływania świata, których zwykły szary Kowalski nie odczuwa. Te bodźce inaczej do nich docierają. Ty też to odczuwasz, na przykład poprzez malowanie, jak siadasz do płótna?
0: Tak. No, nie zawsze, oczywiście to nie zawsze, bo nieraz jest tak, że coś musisz z siebie wyrzucić, i wiesz, to pół godziny, półtorej godziny jest obraz robiony, a nieraz wracasz, jeszcze to. I to jest to tworzenie. Nie to, że ja się męczę, tylko po prostu chcę
1: wydobyć najlepszą wersję tego, co będzie. No to jest to. Co chciałbyś, żeby zostało w głowie człowiekowi po przeczytaniu tego?
0: Żeby się uśmiechnął. I jeszcze poczekaj, jeszcze wrócę, jeżeli mogę.
1: Może, przecież Heniu, to jest
0: Heniu, Heniu chyba słynny.
1: Pozdrawiamy, starą szkołę.
0: I Heniu tutaj jeden z pierwszych przyszedł po książkę. A ja tak troszkę bagatelizowałem, bo no teraz dochodzi to do mnie, że jednak coś tam zrobiłem, że coś zostawiam po sobie. I ja mówię, Heniu, ale to tam wiesz, to tylko tak bagatelizuję. Nie często w Inowrocławiu ktoś tam wydaje książkę, coś na tej zasadzie.
1: Nie, no to wiadomo.
0: I poczułem, że no rzeczywiście no, jestem tam którymś tam, który... A dużo wydaje w Inowrocławiu ludzi książki.
1: Tak, ale co jest przede wszystkim ważne, bo też nie chcę wszystkich tutaj wymieniać, bo nie wszystkich znam. Książkę to wydać jedno, wydać piosenkę. To jest jedno, namalować obraz, ale wydać dobrą piosenkę, napisać dobrą książkę i namalować dobry obraz, to jest zupełnie inna sprawa. To jest właśnie to. Komu jako pierwszemu dałeś książkę do przeczytania? Jaka była reakcja?
0: Pierwsza, no oczywiście Renata Bednarz. Pozdrawiam cię, Renato. Pozdrawiamy. Bez ciebie ta książka by nie powstała, by nie wyszła. Pierwsza pojechała do Warszawy, do Hanny Matulki, mojej przyjaciółki, która też tą pierwszą wersję tam poprawiała, zerknęła. Potem nie pamiętam, chyba kronikarz nasz.
1: Jurek. Wydaje,
0: tak, Jurek, pozdrawiamy też go. I po prostu tak to się zaczęło. Heniu, i tak to się zaczęło.
1: Popłynęło. Jak to wyglądało, jak zobaczyłeś tą książkę ze swoim nazwiskiem? Pierwszy raz trzymając w dłoni, widzisz, to
0: no,
1: jest moje.
0: Powiem, że to jest takie troszeczkę dziwne uczucie.
1: Już widziałem, ale jeszcze raz.
0: No bo biorąc książkę jakiegoś tam Iksińskiego, no to przewertujesz, zobaczysz, albo cię zainteresuje, przeczytasz, odłożysz, koniec, nie? Ale ja wyciągam z tego kartonu jeszcze ciepło, pachnącą.
1: Widziałem tę zapowiedź, no
0: i
1: właśnie.
0: I patrzę, to jest moje, nie? No i to ci powiem, to...
1: Jest satysfakcja,
0: jest satysfakcja.
1: Jakie to było uczucie, kiedy widziałeś odbiorców? Pierwszych tych odbiorców, mówiłeś o Jurku, mówiłeś o Heniu Chyle, bo też moja mama, którą pozdrawiamy, też przeczytała. Nie wiem, czy całą, ale już większość mówi, że to jest bardzo mocny temat.
0: Jest. No. No to dlatego mówię, że kto jest o słabych nerwach, lepiej tego niech nie otwiera.
1: Ile Inowrocławia i ludzi można znaleźć w tej książce? Tylko bez nazwisk, tak wiesz, między wierszami. Osoby, które przez lata spotykałeś naszego miasta, bo na pewno nie wierzę, że ich tam nie ma jakoś wplecionych.
0: Są wplecieni. Jest, no przykład, no mówmy gdzieś około 8, a reszta to jest z Wybrzeża, ze Śląska, z wioski jakiejś takiej, gdzie akcja potem się przenosi tutaj z miejsca z Inowrocławia, z Bydgoszczy, przenosi się na taką wioskę Piachy i to autentycznie taka wioska jest. Wioska, która dwie obok siebie są prawie takiej samej nazwy, to też jest i ta akcja się przenosi spoza Inowrocławia.
1: Czyli można powiedzieć, że wykraczamy poza granicę naszego lokalnego podwórka.
0: Tak, tak.
1: I to
0: tak.
1: Mocno. Jak byś zachęcił? Widzisz jakiegoś odbiorcę, jakiegoś gościa, panią, pana, a ja nie wiem, czy ja ją przeczytam, co to jest za książka, jakbyś ich przekonał? Proszę pana, jak pan by nie przeczytał?
0: Najlepszą rekomendacją to jest, słuchajcie, nie czytajcie, bo naprawdę to jest obsceniczne.
1: I oni wtedy, nie, to na pewno muszę. Nie będziesz spała, jak tego, o, nie będę spała, to od razu bierze. To jest to. Już tak zbliżamy powoli do końca, bo temat jest szeroki, ale nie kończymy na dzisiejszym wywiadzie tego. Dlaczego, powiemy pod koniec naszej rozmowy. Masz przed sobą tą książkę, pierwszą swoją książkę. Wiemy już, że nie powiedziałeś wystarczy, bo wiemy, że już powstaje kolejna część. Czy już gdzieś z tyłu głowy masz pomysł na kolejne historie? Czy na razie kończysz tą sequel?
0: Ja mam pomysłów tyle, dlatego ja... Ktoś by powiedział, stary, ty nie zdążysz umrzeć, nie? Ja mam tyle tego na łbie, na
1: ten, śmierć ale... przyjdzie, to powiesz, jeszcze chwilę.
0: Ale tą Amerykę chcę ruszyć, chcę skończyć i chcę wydać. A potem zobaczymy, to jest tam, wiesz.
1: Trzymamy kciuki, oczywiście będziemy kibicować, przychodzić. Tak, tytułem końca, gdybyśmy spotkali się, no dajmy na to, polećmy bardzo szeroko, za 10 lat, i wrócili do tych dwóch książek, albo już do trzech. Zobaczymy, jak czas pokaże, ile to będzie zajmować. Co chciałbyś wtedy powiedzieć o tej książce? Wyobraź sobie. Są trzy książki połączone ze sobą w pewien sposób, bo to będzie jedna wielka historia. Jak byś się skwitował?
0: Zadałbym pytanie, ale chodzi o czytelnika, tak?
1: Żeby tak, spytać. O czytelnika, o osoby, które będą widzieć tą trylogię, dajmy na to.
0: Słuchałeś, więc bardzo poważnie to rozumiem. Słuchałeś, czytałeś Kamień? Tak, to musisz przeczytać tą drugą i trzecią.
1: No i pięknie, i to o tym mówimy, ale na tym nie kończymy, ponieważ już wiemy, możemy tyle zdradzić, że będzie, mogę tak nazwać, wieczorek literacki z tą książką, który będę miał zaszczyt poprowadzić, ale kiedy to oczywiście poinformujemy Państwa. Czego Ci życzyć? Po raz kolejny.
0: No, ale można by jeszcze tutaj wtrącić Spiritus Movens tego wieczoru.
1: Trąć Spiritus Movens?
0: Rafała.
1: Oczywiście Rafał Mikołajewski będzie też na naszym wieczorku literackim. Data oczywiście będzie podana, bo na tym nie kończymy. Leo, czego Ci życzyć? Po raz kolejny. Zdrowie masz w prezencie, zawsze u nas. A jeszcze czego?
0: Żeby szczęście mnie nie omijało.
1: Żeby szczęście i żebyśmy my z mikrofonem cię nie omijali, to jest najważniejsze. A moim i Państwa gościem ze swoją książką autorską pod tytułem Kamień był nasz artysta, wieszcz i oczywiście dusza tego miasta artystyczna Leonard Franciszek Beren. Dziękuję Ci pięknie. Widzimy się.
0: Redaktorze, jestem szczęśliwy, że akurat Ty prowadzisz ten wieczór dzisiaj.
1: Jeszcze się kilka razy spotkamy na pewno w takich wieczorach, ale teraz czytelników zostawiamy. Mam nadzieję, że już podczas tej rozmowy macie w planach albo już czytacie tą piękną powieść. Można powiedzieć, wyolbrzymiam teraz powieść, ale twoje dziecko literackie.
0: Tak, tak, to jest tak, to jest dziecko, to jest.
1: Widzimy się przy następnej rozmowie, a tobie dziękuję i do zobaczenia.
0: Dziękuję.
1: Jak najszybciej. Dziękuję Państwu. To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Nowy sezon, nowi zawodnicy i nowe emocje. Noteć Inowrocław rozpoczyna kolejny rozdział i szykuje się do ligowej rywalizacji. O przygotowaniach opowiadają prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, oficjalny partner medialny KSK Chemetika Noteć Inowrocław, a wraz ze mną prezes i trener białoniebieskich Krzysztof Szubarga i Przemysław Rakowski. Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Spotykamy się przed nowym sezonem, który rusza już 18 września. My gramy 19. Najpierw do was obu pytanie. Nowy sezon, coraz bliżej. Na jakim etapie przygotowań jest dzisiaj Noteć Inowrocław?
4: To nie do mnie to pytanie.
1: Oczywiście. Przede wszystkim.
4: Na etapie zgrywania drużyny cały czas, poznawania systemu ofensywnego, defensywnego. Cały czas ciężko pracujemy, żeby ta drużyna była takim prawdziwym teamem. Żeby każdy wiedział z zawodników, jaką ma przydzieloną rolę, co ma wykonywać, jak mamy funkcjonować jako zespół, żeby to przynosiło efekty i żebyśmy dobrze weszli w ten sezon.
1: Panie prezesie, coś dodajemy tutaj?
5: Nie, tutaj trener ma wiedzę na ten temat największą.
1: Jak po pierwszych treningach ocenia pan zespół, który udało się zbudować na sezon nowy 2026-2027? No bo zawodników jest 3/4, nawet więcej niż 3/4. Nowych.
4: Tak, no to jest proces. To nie trwa dzień, dwa, to potrzeba miesięcy. Kiedyś mi jeden z trenerów powiedział, żeby zbudować taki prawdziwy zespół, który będzie się rozumiał bez słowa, to potrzeba 2 lata, żeby zagrać jeden sezon podobnym składem i zrobić ewentualnie jedną, dwie korekty przed następnym i wtedy ten zespół funkcjonuje już naprawdę na najwyższym poziomie. Oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja w koszykówce i ciężko jest gdzieś budować tak zespół, żeby większość tych zawodników zostawała z różnych względów. Także no, musimy się skupić na tym, żeby jak najszybciej ten zespół zaczął funkcjonować jak zespół. I nad tym cały czas pracujemy, a początki na pewno zawsze są ciężkie i potrzeba tych treningów, godzin spędzonych razem na parkiecie, na meetingach, wideo i tak jak teraz gdzieś rozgrywamy sparingi, żeby tą chemię łapać i żeby ten zespół wyglądał, tak jak powiedziałem wcześniej, jak dobry team.
1: No po roku czy po dwóch to już jest taki czasowy okres, w którym już znamy mocne, słabe strony, zwłaszcza w zespole. Jeśli chodzi o koszykówkę.
4: Oczywiście, te strony też gdzieś będą z każdym miesiącem wychodziły, gdzie będziemy wyglądać mocniej, gdzie będziemy musieli gdzieś coś ukryć, albo schować, jeżeli będzie coś, jakiś słabszy element, no ale to już gdzieś moja głowa, żeby tak to zrobić, żeby ten zespół dobrze funkcjonował, a gdzieś te mankamenty pochować, a te mocne strony wyciągnąć na wierzch, żeby one nadawały zwycięstwa.
1: Byłem też na waszym pierwszym treningu, wygląda to bardzo fajnie. Tacy bardzo otwarci są ci nowi, także to jest dobrze. Jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o budowanie tego zespołu, to jest naprawdę na pewno.
4: No pewno tak, myślę, że jest bardzo fajna chemia. Większość zawodników się zna, także też szybko złapali ze sobą kontakt. Co mi się bardzo podoba, zaangażowanie jest naprawdę na wysokim poziomie i nawet czasami mówię, że idziemy, tak można powiedzieć, dziś over aggressive, czyli jesteśmy za bardzo coś chcemy zrobić, a czasami trzeba też w koszykówce spowolnić gdzieś, zagrać wolniej, ustawić, a my gdzieś próbujemy też się pokazać trenerowi oczywiście i gdzieś udowodnić swoją wartość, rolę, jaką będziemy pełnić w zespole i czasami gdzieś to za mocno idzie, także cieszę się z tego powodu, lepiej to wyhamować niż gdzieś tam cały czas z tyłu pchać i gdzieś tam wspominać o tym, żeby ta praca była mocniejsza.
1: Panie prezesie, czy to jest dokładnie taka kadra, jaką zakładaliście, rozpoczynając budowę zespołu?
5: Można powiedzieć, że tak. Jak sobie przypomnę pierwsze rozmowy, to 90, można powiedzieć, procent zawodników jest dopiętych tych, co chcieliśmy. Wiadomo, nie zawsze wszystko się udaje, ale jesteśmy na pewno zadowoleni. Jeszcze wrócę do początku. Pierwszy mecz gramy 18.
1: 18 już?
4: Tak, my inaugurujemy ligę. Gramy 18 z WKK w piątek i to jest pierwszy mecz sezonu 2016.
1: No to pierwszy mecz od razu na otwarcie musi być wygrany. Trzymamy kciuki. Który transfer był najtrudniejszy do przeprowadzenia? Pana zdanie, tak? Z pana
5: nie ma łatwych.
1: No to wiemy, ale taki najbardziej wymagający.
5: Najbardziej wymagający.
1: Dużo rozmów, negocjacji.
5: Ale to wszędzie, to nie ma takiego. Gdzieś są jakieś plusy, minusy, gdzieś ktoś chce bardziej, ktoś mniej. wiadomo, wszystko też się gdzieś rozbija na końcu o pieniądze, więc nie będę zdradzał może nazwiska, ale nie ma łatwych.
1: Ale wygląda to bardzo fajnie, też zawodnicy, jak z nimi rozmawiałem, są tacy zwarci, gotowi i nawet niektórzy mi zdradzili, że chcą wygrać ligę. Czyli tutaj z pana trenera zamysłem też się pokrywałem, pan w ostatnim wywiadzie powiedział, że pana osobistym celem jest wygranie ligi. Czy to się cały czas tutaj przedłużył, to ten
4: zawsze, zamysł? Zawsze dla sportowca też, wszyscy wiedzą, byłem zawodnikiem 20 lat i dla mnie nie ma przegranych meczów i jeżeli byśmy podchodzili do jakiegokolwiek spotkania z myślą taką, że go przegramy, to myślę, że nie mamy czego szukać na boisku. Także ja to też staram się wpajać moim zawodnikom, że gramy o zwycięstwo w każdym meczu. A jak będziemy wygrywać wszystkie mecze, to dlaczego mielibyśmy na końcu nie wygrać ostatniego? Także taka jest moja filozofia i wierzę w to, że ten zespół będzie wychodził w każdym spotkaniu i od pierwszej minuty do ostatniej sekundy meczu będzie gry z parkiet o to, żeby wygrać. To jest, myślę, wydaje, że jest jedyna droga taka, żeby też zadowolić samych siebie, kibiców i spełnić też gdzieś oczekiwania całego klubu, sponsorów i całego miasta.
1: A czy po pierwszych tych tygodniach nowej drużyny jest jakiś zawodnik, który szczególnie pana zaskoczył? Jeśli chodzi o umiejętności, o grę w zespole, podejście do innych zawodników, podejście do samych treningów?
4: Nie, myślę, że nie. Myślę, że te zawodnicy wszystkich, których wybraliśmy gdzieś... oczywiście, jak wybiera się zawodnika, to też nie jest tak, że wybieramy zawodnika, okej, podoba nam się ten zawodnik, dzwonimy do agenta czy do niego i sobie go podpisujemy. Oczywiście wcześniej robimy całą pracę gdzieś wkoło tego transferu, rozmawiamy z wcześniejszymi trenerami, rozmawiamy z władzami klubu innego, także też oczywiście, jeżeli ten klub też nie chce tego zawodnika, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś dwa kluby walczą, więc też nie wykonujemy takich telefonów, ale gdzieś zbieramy opinie też od zawodników innych, którzy gdzieś grali z tym graczem i tak dalej, więc myślę, że to co dostaliśmy, te informacje, to nikt nas jakby nie zaskoczył w tym takim, powiedzmy, negatywnym znaczeniu. Wiemy jakich zawodników wzięliśmy i wiemy, jak oni mogą funkcjonować, jak chcą funkcjonować i tutaj na tym gdzieś tam żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma.
1: Jakich biało-niebieskich możemy się spodziewać w tym nowym sezonie? Ofensywnych, bardziej stawiających na obronę, szybszych? Jak to będzie wyglądać?
4: Na pewno walczących. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby poddać się w jakimś meczu i gdzieś nie walczyć do końca. I tutaj będę zaszczepiał to od samego początku, że każdy mecz można wygrać i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście będą różne mecze, różnie będzie trzeba grać z różnymi przeciwnikami, raz szybciej, raz wolniej, ale tutaj kwestia tego, żeby gryźć ten parkiet przysłowiowo, będzie dla mnie bardzo, bardzo istotna.
1: Ile teraz macie treningów w tygodniu?
4: No jest ciężko to policzyć, bo każdy tydzień troszeczkę się różni, bo też w różnych dniach gramy sparingi. Ogólnie trenujemy 2 razy dziennie. Jak dobrze pamiętam, to system jest 2-2-1, 2-2, więc można powiedzieć, że 9, ale to też się zmienia, to jest ruchome, też patrzymy, jak zawodnicy wyglądają, bo też jakieś, pojawiają się jakieś obciążenia, nie zawsze trenujemy w pełnym składzie, więc też musimy na to reagować, więc te obciążenia też są czasami dobierane pod to, jak daną mamy sytuację.
1: Czy ma pan już w głowie podstawową piątkę na nowy sezon, czy to nadal jest otwarta sprawa jeszcze na ten moment?
4: Czy w głowie mam, ale tu oczywiście nikomu nie zamykam wejścia do pierwszej piątki. Myślę, że ci gracze też, którzy tutaj przyszli, to sobie zdają sprawę, że u mnie nie ma pierwsza piątka, druga piątka. Oczywiście zaczniemy w pewnym zestawieniu, ale to trzeba cały czas na treningach, w meczach udowadniać, że się należy ta pierwsza piątka. Oczywiście też jest kwestia tego, że wystawia się różnych zawodników pod danego przeciwnika, więc tutaj też nie będzie żadnej niespodzianki, jak w jednym spotkaniu wyjdzie jeden zawodnik bardziej defensywny, bo będziemy takiego potrzebowali na parkiecie, niż ofensywny, który zacznie z ławki. Więc tutaj jest też sprawa otwarta. Tak jak mówię, w głowie jest, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, a czasami zrobić zmiany w piątce to przynosi dobry efekt.
1: Panowie, co będzie największą siłą tej drużyny, panie prezesie, z pana perspektywy, w tym nowym sezonie?
5: Tu już trener powiedział, że będzie drużyna walcząca, czyli generał zbudował sobie armię i teraz niech ją prowadzi. My to nazywamy żołnierzami.
4: Ja uważam, że tak jak tutaj wspominałem, no chcemy mieć tą walczącą drużynę, ale też ta zespołowość będzie się liczyła. Uważam, że tutaj nie będzie sytuacji takiej, że jeden z zawodników będzie rzucał nie wiadomo ile punktów, a reszta gdzieś tam będzie z tyłu. Myślę, że to będzie wyrównany zespół, który będzie dobrze funkcjonował jako kolektyw i to będzie naszą siłą.
1: Czy są jeszcze na ten moment jakieś elementy wymagające większej pracy, jakieś braki zawodników? Jak to z Pana perspektywy?
4: Wszystkie. To jest początek sezonu, są pierwsze treningi, także pracujemy od podstaw. Zaczynamy w różnych zestawieniach 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, różny spacing i tak dalej. Także no tutaj praca jest wykonywana w tej chwili po to, żeby na tego września już zespół funkcjonował dobrze na boisku.
1: Jak ma Pan tutaj jakieś zamiary wykorzystać nowych graczy, którzy zastępują tych, którzy już byli, ale też dali coś od siebie nowego tej drużynie? Jakiegoś nowego ducha walki?
4: Oczywiście, no, dobierając zawodników, to na każdego z nich mam swój pomysł i teraz trzeba to przełożyć na parkiet. Muszą też oni się komfortowo w tym czuć, co ja od nich gdzieś wymagam. Raz to zafunkcjonuje, u innego gracza nie, ale będziemy się starać robić tak, żeby te dobre rzeczy wszystkie wyciągać na wierzch i żeby ci gracze, co poprzychodzili do nas, byli jeszcze lepsi w tym sezonie. Także no, wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić i każdego dnia nad tym pracujemy.
1: Jaką rolę w nowym zespole będą odgrywali gracze, którzy pozostali w Inowrocławiu? Czyli tam Darek Harris, Radek Truba, Trzymon sobie. Czy będą takimi przewodnikami dla nich?
4: Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak, bo są zawodnicy już powiedzmy związani z Inowrocławiem. Darek został kapitanem na ten sezon. Myślę, że ma ze swojego doświadczenia gdzieś największy posłuch w szatni i też podjęliśmy taką decyzję, żeby Darek w tym roku był kapitanem tego teamu i uważam, że jest to dobra decyzja. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało na cały sezon, ale znam Darka, tak jak już wcześniej gdzieś chyba w wywiadach wspominałem, nawet graliśmy razem i wiem, co on może nam dać też z boku, też wiem, jak kibice na niego reagują i myślę, że Darek powiedział mi, że myślę, wiem o tym, że Darek powiedział mi, że to jest jego ostatni sezon i on też będzie chciał udowodnić na parkiecie i zakończyć swoją karierę dobrym sezonem. Powiem tak, że jeszcze od początku przygotowań nie odpuścił żadnego treningu, a czasami jak chcę mu dać odpocząć, to widzę złość w jego oczach, że musi gdzieś tam zejść i odpocząć, także
1: jest ta walka,
4: jest to, co miał całą karierę, ma cały czas to w sobie. Myślę, że to będzie taki z tych zawodników, których zostali, na pewno jeden z naszych graczy, który może pociągnąć resztę tych chłopaków za sobą.
1: Panie prezesie, czy wraz z nowymi transferami budżet pierwszego zespołu wzrósł w porównaniu z poprzednim sezonem?
5: Tak, musiał wzrosnąć, ponieważ są gracze, powiedzmy, z wyższej półki, więc musieliśmy się postarać o to, żeby ten budżet był większy i to cały czas dopinamy.
1: A czy już jest definitywnie zamknięty ten skład, czy jeszcze sobie zostawiacie takie okienko w razie jakichś może zmian w trakcie sezonu, jak to było w poprzednim sezonie?
5: Nigdy nic nie wiadomo, ale liczymy na to, że to jest skład optymalny. Tu jeszcze możemy zdradzić, że dołączy dwóch młodych zawodników z naszej akademii, ale jeżeli chodzi o ten zespół seniorski typowo, mamy nadzieję, że to już będzie ten skład. Oczywiście, no, sezon pokazuje, nauczeni poprzednim też sezonem, że możemy sobie coś ustalić, a zobaczymy, co czas przyniesie.
1: Poprzednie rozgrywki, panie trenerze, coś jeszcze?
4: Tak, no, różne rzeczy się dzieją w trakcie sezonu. Są kontuzje, odpukać, żeby takich nie było, czy też może się okazać, że czegoś będzie brakowało, no to wtedy będę szedł do prezesa i będziemy rozmawiali.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Koszykarze noteci szykują się do nowego sezonu. Jak wygląda drużyna, czego możemy się spodziewać i jakie są cele zespołu? O tym więcej prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: I wierzę w to, że ten zespół będzie wychodził w każdym spotkaniu i od pierwszej minuty do ostatniej sekundy meczu będzie gry z parkiet o to, żeby wygrać. To jest, myślę, wydaje, że jest jedyna droga taka, żeby też zadowolić samych siebie, kibiców i spełnić też gdzieś oczekiwania całego klubu, sponsorów i całego miasta.
1: A czy po pierwszych tych tygodniach nowej drużyny jest jakiś zawodnik, który szczególnie Pana zaskoczył? Jeśli chodzi o umiejętności, o grę w zespole, podejście do innych zawodników, podejście do samych treningów?
4: Nie, myślę, że nie. Myślę, że ci zawodnicy wszystkich, których wybraliśmy gdzieś... oczywiście, jak wybiera się zawodnika, to też nie jest tak, że wybieramy zawodnika, a okej, podoba nam się ten zawodnik, dzwonimy do agenta czy do niego i sobie go podpisujemy. Oczywiście wcześniej robimy całą pracę gdzieś wkoło tego transferu, rozmawiamy z wcześniejszymi trenerami, rozmawiamy z władzami klubu innego, także też oczywiście, jeżeli ten klub też nie chce tego zawodnika, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś dwa kluby walczą, więc też nie wykonujemy takich telefonów, ale gdzieś zbieramy opinie od zawodników innych, którzy gdzieś grali z tym graczem i tak dalej, więc myślę, że to co dostaliśmy, te informacje, to nikt nas jakby nie zaskoczył w tym takim, powiedzmy, negatywnym znaczeniu. Wiemy jakich zawodników wzięliśmy i wiemy, jak oni mogą funkcjonować, jak chcą funkcjonować i tutaj na tym gdzieś tam żadnego zaskoczenia dla mnie nie ma.
1: Jakich biało-niebieskich możemy się spodziewać w tym nowym sezonie? Ofensywnych, bardziej stawiających na obronę, szybszych? Jak to będzie wyglądać?
4: Na pewno walczących. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby poddać się w jakimś meczu i gdzieś nie walczyć do końca. I tutaj będę zaszczepiał to od samego początku, że każdy mecz można wygrać i w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo. Oczywiście będą różne mecze, różnie będzie trzeba grać z różnymi przeciwnikami, raz szybciej, raz wolniej, ale tutaj kwestia tego, żeby gryźć ten parkiet przysłowiowo, będzie dla mnie bardzo, bardzo istotna.
1: Ile teraz macie treningów w tygodniu?
4: No jest ciężko to policzyć, bo każdy tydzień troszeczkę się różni, bo też w różnych dniach gramy sparingi. Ogólnie trenujemy 2 razy dziennie. Jak dobrze pamiętam, to system jest 2-2-1, 2-2, więc można powiedzieć, że 9, ale to też się zmienia, to jest ruchome, też patrzymy, jak zawodnicy wyglądają, bo też pojawiają się jakieś obciążenia, nie zawsze trenujemy w pełnym składzie, więc też musimy na to reagować, więc te obciążenia też są czasami dobierane pod to, jak daną mamy sytuację.
1: Czy ma Pan już w głowie podstawową piątkę na nowy sezon, czy to nadal jest otwarta sprawa jeszcze na ten moment?
4: Czyli w głowie mam, ale tu oczywiście nikomu nie zamykam wejścia do pierwszej piątki. Myślę, że ci gracze też, którzy tutaj przyszli, to sobie zdają sprawę, że u mnie nie ma pierwsza piątka, druga piątka. Oczywiście zaczniemy w pewnym zestawieniu, ale to trzeba cały czas na treningach, w meczach udowadniać, że się należy ta pierwsza piątka. Oczywiście też jest kwestia tego, że wystawia się różnych zawodników pod danego przeciwnika, więc tutaj też nie będzie żadnej niespodzianki, jak w jednym spotkaniu wyjdzie jeden zawodnik bardziej defensywny, bo będziemy takiego potrzebowali na parkiecie, niż ofensywny, który zacznie z ławki. Więc tutaj jest też sprawa otwarta. Tak jak mówię, w głowie jest, ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, a czasami zrobić zmiany w piątce to przynosi dobry efekt.
1: Panowie, co będzie największą siłą tej drużyny, panie prezesie, z pana perspektywy, w tym nowym sezonie?
5: Tu już ten powiedział, że będzie drużyna walcząca, czyli generał zbudował sobie armię i teraz niech ją prowadzi. My to nazywamy żołnierzami.
4: Ja uważam, że tak jak tutaj wspominałem, no chcemy wziąć tą walczącą drużynę, ale też ta zespołowość będzie się liczyła. Uważam, że tutaj nie będzie sytuacji takiej, że jeden z zawodników będzie rzucał nie wiadomo ile punktów, a reszta gdzieś tam będzie z tyłu. Myślę, że to będzie wyrównany zespół, który będzie dobrze funkcjonował jako kolektyw i to będzie naszą siłą.
1: Czy są jeszcze na ten moment jakieś elementy wymagające większej pracy, jakieś braki u zawodników? Jak to z pana perspektywy?
4: Wszystkie. To jest początek sezonu, są pierwsze treningi, także pracujemy od podstaw. Zaczynamy w różnych zestawieniach 1-1, 1-1, 2-2, 3-3, różny spacing i tak dalej. Także no tutaj praca jest wykonywana w tej chwili pod to, żeby na tego września już zespół funkcjonował dobrze na boisku.
1: Jak ma Pan tutaj jakieś zamiary wykorzystać nowych graczy, którzy zastępują tych, którzy już byli, ale też dali coś od siebie nowego tej drużynie? Jakiegoś nowego ducha walki?
4: No, oczywiście, no, dobierając zawodników, to na każdego z nich mam swój pomysł i teraz trzeba to przełożyć na parkiet. Muszą też oni się komfortowo w tym czuć, co ja od nich gdzieś wymagam. Raz to zafunkcjonuje, u innego gracza nie, ale będziemy się starać robić tak, żeby te dobre rzeczy wszystkie wyciągać na wierzch i żeby ci gracze, co poprzychodzili do nas, byli jeszcze lepsi w tym sezonie. Także no, wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić i każdego dnia nad tym pracujemy.
1: Jaką rolę w nowym zespole będą odgrywali gracze, którzy pozostali w Inowrocławiu? Czyli tam Darek Harris, Radek Truba, Trzymym sobie. Czy będą takimi przewodnikami dla nich?
4: Myślę, że na pewno w pewnym sensie tak, bo są zawodnicy już powiedzmy związani z Inowrocławiem. Darek został kapitanem na ten sezon. Myślę, że ma ze swojego doświadczenia gdzieś największy posłuch w szatni i też podjęliśmy taką decyzję, żeby Darek w tym roku był kapitanem tego teamu i uważam, że jest to dobra decyzja. Zobaczymy, jak to będzie się przekładało na cały sezon, ale znam Darka, tak jak już wcześniej gdzieś chyba w wywiadach wspominałem, nawet graliśmy razem i wiem, co on może nam dać też z boku, też wiem, jak kibice na niego reagują i myślę, że Darek powiedział mi, że myślę, wiem o tym, że Darek powiedział mi, że to jest jego ostatni sezon i on też będzie chciał udowodnić na parkiecie i zakończyć swoją karierę dobrym sezonem. Powiem tak, że jeszcze od początku przygotowań nie odpuścił żadnego treningu, a czasami jak chcę mu dać odpocząć, to widzę złość w jego oczach, że musi gdzieś tam zejść i odpocząć, także
1: jest ta walka,
4: jest to, co miał całą karierę, ma cały czas to w sobie. Myślę, że to będzie taki z tych zawodników, których zostali, na pewno jeden z naszych graczy, który może pociągnąć resztę tych chłopaków za sobą.
1: Panie prezesie, czy wraz z nowymi transferami budżet pierwszego zespołu wzrósł w porównaniu z poprzednim sezonem?
5: Tak, musiał wzrosnąć, ponieważ są gracze, powiedzmy, z wyższej półki, więc musieliśmy się postarać o to, żeby ten budżet był większy. I to cały czas dopinamy.
1: A czy już jest definitywnie zamknięty ten skład, czy jeszcze sobie zostawiacie takie okienko w razie jakichś może zmian w trakcie sezonu, jak to było w poprzednim sezonie?
5: Nigdy nic nie wiadomo, ale liczymy na to, że to jest skład optymalny. Tu jeszcze możemy zdradzić, że dołączy dwóch młodych zawodników z naszej akademii, ale jeżeli chodzi o ten zespół seniorski typowo, mamy nadzieję, że to już będzie ten skład. Oczywiście, no, sezon pokazuje, nauczeni poprzednim też sezonem, że możemy sobie coś ustalić, a zobaczymy, co czas przyniesie.
1: Poprzednie rozgrywki, panie trenerze, coś jeszcze?
4: Tak, no, różne rzeczy się dzieją w trakcie sezonu. Są kontuzje, odpukać, żeby takich nie było, czy też może się okazać, że czegoś będzie brakowało, no to wtedy będę szedł do prezesa i będziemy rozmawiali o możliwych jakichś wzmocnieniach i możliwościach oczywiście budżetowych, bo nie zapominajmy o tym, że budżet nie jest z gumy i ja też sobie z tego zdaję sprawę i też nie wyobrażam sobie i nie chciałbym też, żebyśmy, nie wiem, podpisywali zawodnika, na którego byśmy nie mieli pieniędzy, bo wydaje mi się, że to się mija troszkę z celem. A Noteć od kilku sezonów stała się bardzo wiarygodnym partnerem na rynku i myślę, że tutaj nie ma co iść w tym kierunku, także, ale na pewno jeżeli będzie taka potrzeba, to pierwsze co, to będę rozmawiał z prezesem.
1: Trzeba rozmawiać, zawsze trzeba rozmawiać. Czy poprzednie rozgrywki dały sporo materiału do analizy? Jaki najważniejszy wniosek wyciągnęliście? Czy to jest właśnie to, żeby było więcej walki w naszych zawodnikach inowrocławskich? Czy jeszcze coś?
4: Wniosek, tak? Bo mi to też ciężko jest powiedzieć po przyjęciu drużyny. Myślę, że tutaj też może więcej może prezes powie, ale no, ja uważam, że gdy przyjąłem ten zespół w grudniu, zaczęliśmy funkcjonować troszeczkę inaczej. Było widać moim okiem, nie wiem czy obiektywnie, ale wydaje mi się, że było widać troszkę iskry w tych zawodnikach i końcówka tego sezonu też pokazała, że szliśmy w dobrym celu, w dobrym kierunku i może gdyby sezon jeszcze dłużej troszeczkę trwał, to może jeszcze byśmy powalczyli o coś więcej, ale to już nie ma co wspominać, co było. Trzeba się skupić na tym, co jest przed nami, jaką pracę trzeba wykonać i to jest dziś moja teraz skupienie mojej uwagi na tym.
1: Teraz pytanie trochę z innej beczki na odwrót. Czego przede wszystkim nie chce pan zobaczyć zawodnika podczas tych pierwszych spotkań?
4: Na pewno to, co powiedziałem na początku. Nie chciałbym zobaczyć, żeby któryś z zawodników zwątpił w jakimś meczu. Znamy i wiemy, jaka jest koszykówka w tej chwili. Wygrywasz 20 punktami, za chwilę możesz przegrywać, także jest taka sinusoida, że nie można przez chwilę być zdekoncentrowanym, nawet jak przegrywasz. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś dał głowę w dół i nie wierzył w to, że na końcu można odnieść zwycięstwo. Także to będzie taka główna rzecz, której nie będę chciał widzieć, bo zawsze wspominam zawodnikom, że można przegrać, ale trzeba dać z siebie maksa.
1: Never ever give up, jak to się
4: tak mówi. Jest.
1: Panie prezesie, jakiego wyniku pan oczekuje po rundzie zasadniczej, powiedzmy? Od noteci?
5: Po rundzie zasadniczej to wszyscy wiemy, czego oczekujemy, czyli znaleźć się w tej najlepszej ósemce.
1: Proszę bardzo. A jeszcze może wyżej będzie. Miejmy nadzieję. Zobaczymy. Tak, najwyżej. Panowie, kilka słów do naszych tutaj mieszkańców, odbiorców, słuchaczy, fanów, noteci.
5: Może ja zacznę.
1: Proszę bardzo.
5: Ja bym serdecznie chciał podziękować naszym kibicom za te karnety, które zostały kupione. Już wiem, że jest to rekord. To jest niesamowite, to się niesie na całą Polskę, jaką mamy tutaj wspaniałą publiczność, za co serdecznie dziękuję. Już nie mogę doczekać się, nie możemy doczekać się pierwszego oficjalnego meczu w naszej hali w sezonie, więc trybuny będą pełne. Nie trzeba nikogo zapraszać, bo wiemy, że ilość karnetów, jaka się sprzedała, już robi mega liczbę.
1: Ile karnetów?
5: Już mogę powiedzieć, że na pewno ponad 800.
1: Proszę bardzo. Polak potrafi. Oczekiwania w Inowrocławiu wobec koszykówki są bardzo duże, no bo jak wiemy, Inowrocław koszykówką stoi. Czujecie tą większą presję niż rok temu, czy jednak jest porównywalny?
4: Znaczy ja z presją mam do czynienia 20 ponad lat, także oczywiście. To jest zawsze wyższa adrenalina, ale gdzieś jestem przyzwyczajony do życia z presją i powiem szczerze, że no, nie robi na mnie to jakiegoś dużego wrażenia, bo wychodziłem w różnych spotkaniach na boisko jako zawodnik w siódmym meczu finałów czy gdzieś krok odpadnięcia w playoffach. Także presja jest dla sportowca czymś, co ma go mobilizować i cały czas utrzymać tą koncentrację w 100%. Oczywiście trener ma troszeczkę inaczej, bo gdzieś jest odpowiedzialny za większą ilość osób, nie tylko za siebie, powiedzmy, na boisku, ale gdzieś tam presję cały czas mam ze sobą, także ja myślę, że tej presji jakoś dużo nie odczuwam. Wiem, jaką pracę wykonujemy i wierzę w to, że to przyniesie efekt.
1: Panowie, czego wam życzyć? Standardowe pytanie.
5: Zdrowia.
4: Zdrowia przede wszystkim, bo jak to zaczyna gdzieś tam szwankować, to potem trzeba różne rzeczy robić, kombinować i czasami gdzieś tam podejmować jakieś gwałtowne decyzje, a jeżeli jest zdrowie, to można się skupić na tym, co chce się zrobić i można iść do przodu.
1: Życzymy wam oczywiście i zawodnikom zdrowia, playoffów.
4: Oj, może trochę szczęścia, bo czasami jakiś jeden rzut, który wpadnie albo nie wpadnie, może zadecydować o czymś. Także myślę, że tego szczęścia też się można życzyć.
1: Szczęścia, zdrowia, playoffów i trzymamy kciuki za wygranie ligi, bo wszystko jest w zasięgu ręki, wszystko jest w zasięgu wzroku, no i oczywiście wszystko jest u nas w głowie. I
4: oczywiście wszystkie zespoły w lidze grają o zwycięstwo, także każdy ma takie same szanse na początku.
1: I tego wam życzymy. Zaczynamy już we wrześniu, a moimi państwa gośćmi byli prezes Przemysław Rakowski i trener Krzysztof Szubarga. Dziękuję panowie i widzimy się już niedługo.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
10: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
11: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inwestycje, zmiany i plany na kolejne miesiące. Co dzieje się w Orłowie i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym więcej sołtys Orłowa Aleksandra Galkowska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
12: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną pani sołtys Orłowa, pani Aleksandra Galkowska. Dzień dobry, pani sołtys.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Pani sołtys, znajdujemy się w pięknym Orłowie, w świetlicy. Jak w ostatnich latach zmieniło się Orłowo i która z tych zmian jest dla pani najważniejsza? Przez tą kadencję 2,5-letnią już, prawda?
13: Przede wszystkim szereg inwestycji, ogrom wydarzeń, które zintegrowało naszą społeczność, pobudziło do działania i wydaje mi się, że to najwięcej jest widoczne w obecnej chwili.
12: Co pani teraz robi? Nad jakimi inwestycjami pani teraz pracuje?
13: Największym takim przedsięwzięciem jest tutaj u nas w Orłowie budowa drogi na trasie Inowrocław-Solec Kujawski. To jest ważna inwestycja dla całego regionu, ale najważniejsza tutaj również dla nas to jest budowa chodnika, ścieżki rowerowej, na co czekaliśmy ponad 10 lat. A taką lokalną inwestycją, która jest realizowana z budżetu sołeckiego, jest odnowa tutaj wnętrza i zewnątrz świetlicy, czyli wymiana schodów, elewacji, odświeżenia wszystkiego, wymiana tablic informacyjnych. Na dzień dzisiejszy to jest takie najważniejsze, które musimy akurat w terminie letnim wykończyć.
12: Ile wyniósł budżet sołectwa?
13: W ubiegłym roku było to bodajże około 57 tysięcy.
12: Jakie inwestycje zostały ostatnio zrealizowane na jego terenie?
13: Przede wszystkim remont tutaj głównej sali świetlicy. No, wymagało to gruntownego remontu, gruntownego odświeżenia, odbudowy świetlicy, czyli od 2009 roku praktycznie nie działo tutaj się nic z tym związanego. Wymieniono całe oświetlenia, okna, ściany, troszeczkę odświeżono, nadano nowy imidż. Liczymy na to, że świetlica teraz będzie częściej wynajmowana przez ludzi z zewnątrz i bardziej promowana.
12: Czyli bardziej nowocześnie jest teraz?
13: Tak, tak.
12: Która inwestycja według pani jest najbardziej potrzebna mieszkańcom?
13: Obecnie, no to tak jak mówiłam, droga, ścieżka rowerowa. Cały czas na bieżąco działamy, kontaktujemy się z firmą, która jest tutaj w trakcie podłączania światłowodu. również o to mieszkańcy proszą, z tym również jest tutaj problem. No i również problem jest ze sklepem. W obecnej chwili nie mamy tutaj w Orłowie żadnego sklepu. Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu, nie są mobilni, są zdani na siebie. No jest to 6 kilometrów. 6 kilometrów to tyle, bądź aż tyle, żeby dojechać, kupić potrzebne produkty, ale są już wstępne rozmowy, mamy plan działania, jest miejsce, więc być może w przyszłości najbliższej stanie taki tutaj sklep.
12: No jeżeli jest ciepło, no to wiadomo rower, ale jak jest zimno, no to rowerem nie bardzo już do miasta.
13: Tak, rowerem już nie bardzo do miasta i tu pojawia się problem. Jeszcze w ubiegłym roku wystaraliśmy się o taki mobilny sklep, który podjeżdżał raz w tygodniu i sprzedawał takie potrzebne produkty, pieczywo, takie najbardziej potrzebnego, że tak powiem, najpilniej potrzeby, najpilniejszej potrzeby. Ale no w tym roku już nie udało się takiego czegoś zorganizować. Nie było to opłacalne po prostu dla tej firmy.
12: Czy są już konkretne plany, no bo wiadomo, jesteśmy w drugiej połowie 2026. Czy są już konkretne plany na 2027?
13: Oj tak, oczywiście. Planów jest pełno, pomysłów jest mnóstwo, trzeba to tylko doprecyzować. Wiadomo, żeby zacząć z realizacją jakiegoś celu, trzeba wiedzieć konkretnie, jaki jest koszt tego, żeby po prostu nie przefolgować z budżetem sołeckim. Budżet sołecki to nie tylko inwestycje. Są tam paragrafy, które są głównie przeznaczone też na rozwój Orłowa, na integrację, na kultywowanie tradycji. Także taki budżet sołecki musi być podzielony na te równe części. Staramy się tak, aby każdego roku ta minimum połowa była przeznaczona na jakąś konkretną inwestycję, natomiast ta druga połowa na prowadzenie takich różnych takich imprez, których podtrzymują tradycje, takich wspólnych spotkań integracyjnych, spotkania świąteczne, wigilijne. Na przyszły rok planujemy wymianę tutaj w świetlicy wiejskiej stołów i krzeseł, które również są tu od praktycznie powstania tej świetlicy. Są systematycznie naprawiane, jednak no, niektóre już po prostu nie nadają się do użytku. I tak zastanawiam się nad właśnie wymianą takiego tutaj wnętrza, żeby to jeszcze tutaj podnieść standard tej świetlicy.
12: Wiadomo, naprawia się do pewnego momentu, kiedy się da naprawić.
13: Tak, dokładnie. Tutaj mieszkańcy, spotykamy się z mieszkańcami, naprawiają wspólnie te krzesła, stoły, ale jak wiadomo, no to już jest wysłużony sprzęt i on naprawdę no, wymaga wymiany.
12: Mówiła Pani o remontach dróg, ścieżek rowerowych, które dzisiaj są najpilniejszej potrzeby, że tak powiem, i które najczęściej są zgłaszane przez mieszkańców. Które odcinki?
13: No przede wszystkim od Kłopotu, od wsi Kłopot, tutaj dalej już do Rojewa. Jeszcze do momentu zakończenia się sołectwa Kłopot, tam droga, chodnik, ścieżka rowerowa jest, natomiast już tutaj za przejazdem kolejowym czegoś takiego nie mamy. W obecnej chwili jest to bardzo niebezpieczne. Nie mogą tą drogą uczęszczać dzieci, nie można robić sobie spacerów rowerowych. No jest to bardzo utrudnione.
12: Jak wygląda kwestia chodników? Oświetlenia ulicznego, bezpieczeństwa pieszych?
13: Chodnik oczywiście jest, ale jest chodnik tylko i wyłącznie w centrum, który prowadzi tak naprawdę tylko do kościoła i szkoły. Natomiast dzieci tutaj z pobliskich, okolicznych dróg, takich jak Huby, nie mają możliwości dojścia tutaj piechotą do szkoły.
12: A czy jest możliwość, żeby miały tą możliwość? Tak. Rozgałęzienie tych chodników jeszcze na dalsze obszary?
13: Tak, na pewno w przyszłości będzie. To, tak jak mówiłam, największa tutaj ta inwestycja, która pozwoli na wybudowanie na całej długości Orłowa do samego Rojewa takich ścieżek rowerowych i chodników, pozwoli na to, aby w przyszłości robić takie rozgałęzienia w kierunku Więcławic, w kierunku Hub Czystego, żeby takie ścieżki chociażby, albo chociażby chodniki czy obocza mogły być zrobione. Ale to już należy do Urzędu Gminy, do tych inwestycji gminnych typowo, ale staramy się, współpracujemy Także jest to wszystko na dobrej drodze.
12: Czy są możliwości dofinansowania tych inwestycji na przykład z Unii Europejskiej?
13: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Urząd Gminy Inowrocław cały czas współpracuje, cały czas pracuje nad tym, aby pozyskiwać te fundusze i myślę, że systematycznie są budowane i te chodniki, i ścieżki rowerowe w innych sołectwach. No jak to się mówi, idziemy po kolei, tak?
12: Tak,
13: no,
12: musimy czekać
13: tak, na swoją kolej.
12: Tak, no nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu Orłowo, tak powiem, zmodernizowano.
13: Dokładnie.
12: Są miejsca, które według Pani są zagospodarowane bardzo dobrze, a które potrzebują tego właśnie zaopiekowania?
13: Jest tutaj kilka miejsc, które odeszły w zapomnienie. Może w przyszłości uda się je jakoś odnowić, odświeżyć.
12: Na przykład?
13: Tutaj przy głównej drodze, z tego co mieszkańcy mówili, był mały stawek, wypływał strumyk, nawet dzieciaki się kąpały. Myślę, że gdyby to odnowić, jakoś pobudzić temat, pozyskać fundusze, wyczyścić ten teraz teren, który teraz jest zarośnięty. Jest to teren przy głównej drodze, zaraz. Byłoby to taką fajną wizytówką na przyszłość Orłowa.
12: A jakie możliwości właśnie dzisiaj mają dzieci, młodzież na spędzenie wolnego czasu? Taki okres letnio-jesienny, ale też może zimowy, wiosenny, w zależności od pory roku.
13: Jak najbardziej. Teraz od stycznia tego roku uruchomiłam tutaj właśnie, wyremontowaliśmy pomieszczenie dla dzieci i 3 razy w tygodniu odbywają się zajęcia na świetlicy, takie pozalekcyjne. Dzieci mają czas tutaj wolny dla siebie, mogą spędzać go grając, mogą spędzać go na warsztatach ze mną, tworzymy różne rzeczy, czasami oglądamy filmy edukacyjne, mamy zakupiony super projektor, ekran. Także jak najbardziej. W sezonie zimowym odbyły się tutaj półkolonie zimowe właśnie na naszej świetlicy. 5 dni typowych fajnych warsztatów, na koniec była zabawa karnawałowa. Teraz od poniedziałku zaczynają się półkolonie letnie. Dzieciaki będą miały szansę pozwiedzać i Toruń, i Kruszwice, Sky Tower w Toruniu, lasery. Także dzieje się.
12: Dzieje się. Cały czas głowa pełna pomysłów.
13: Tak, tak.
12: Czy są planowane jakieś nowe miejsca rekreacji w Orłowie?
13: Na dzień dzisiejszy nie, ponieważ nie mamy tak na dobrą sprawę takiego miejsca. Tak jak każde sołectwo chciałoby mieć orlika. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, ponieważ no, nie mamy tej ziemi, nie mamy tego tutaj kawałka, żeby coś takiego wygospodarować. Tutaj nasz pan radny usilnie stara się, żeby przy szkole podstawowej powstała nowa sala sportowa, która pozwoli dzieciakom spędzać czas, jak i ta sala jakby wylansuje trochę Orłowo, ponieważ ma to być, podobno ma to być taki duży obiekt, który będzie takim komercyjnym obiektem również.
12: A są możliwości na przykład pracy zabaw, coś takiego?
13: Plac zabaw oczywiście jest, powstał, systematycznie go uzupełniamy. Jest również siłownia dla dorosłych, ale plac zabaw jak najbardziej. W zeszłym roku pozyskaliśmy 2 elementy takie konkretne placu zabaw. Myślę, że w przyszłości również jeszcze coś do tego placu zabaw dojdzie. Będziemy starali się uczestniczyć w jakichś konkursach z Urzędu Marszałkowskiego, który być może tam dofinansuje jeszcze jakiś tam etap tego placu zabaw. No jeszcze troszkę nam brakuje.
12: Z rozmowy wynika, że świetlica jest takim elementem rozrywki głównym w Orłowie. Na pewno jednym z głównych.
13: Tak, tak. Starałam się od samego początku, wizją tutaj takiego moją było, żeby tych mieszkańców zintegrować, żeby tych mieszkańców pobudzić do wspólnego działania. Fajną inicjatywą tutaj też jest taki z CUS-u, taki program, projekt, w którym uczestniczą osoby w kwiecie wieku, w średnim wieku można powiedzieć, takie dorosła młodzież. Raz w tygodniu spotykają się tutaj na świetlicy, mają również szereg imprez, szereg warsztatów, kalambury, familiady, cokolwiek. I to naprawdę muszę powiedzieć, że to działa. To działa. Co tydzień mamy full 15 osób, tak jak było. Nikt nie rezygnuje, wręcz osoby dochodzą. Więc widać, że takie spotkania pomagają.
12: Ile liczy mieszkańców Orłowa?
13: Ojejkuś, bodajże w obecnej chwili to jest chyba 640 kilka osób. Nie wiem, tak, coś takiego, coś w tych granicach.
12: Jakie wydarzenia są imprezowe, planowane na wrzesień, październik, listopad tego roku?
13: Najważniejszym wydarzeniem jak co roku są dożynki parafialne. Jest to organizowane już z dużym wyprzedzeniem, ponieważ jak zauważyliśmy 2 lata temu, dożynki parafialne to było około 300 osób. Nie spodziewaliśmy się takiej ilości. Także jest to takie najważniejsze wydarzenie w tym roku. Jest to takie święto dziękczynne dla rolników, tradycyjne, z wieńcem dożynkowym, z mszą, z orszakiem. Także taka z pompą, że tak.
12: Na bogato.
13: Tak, tak, oczywiście.
12: A czy są wydarzenia, które chciałaby Pani przywrócić w Orłowie?
13: Małymi kroczkami przywróciliśmy tutaj spotkanie wigilijne dla mieszkańców, gdzie tutaj ksiądz proboszcz z naszej parafii, razem tutaj z mieszkańcami spotykamy się wspólnie, dzielimy się opłatkiem, spożywamy te produkty wigilijne, te potrawy takie najbardziej takie bliskie wigilijnemu świętu. I myślę, że to jest takie najważniejsze święto, gdzie wszyscy w różnym wieku mogą wspólnie się spotkać.

0: magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Orłowo nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami kolejne inwestycje, lokalne inicjatywy i zmiany. O najbliższych planach opowiada sołtys Aleksandra Galkowska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Pani jest bardzo kreatywna. Jeżeli te wszystkie eventy pani tutaj prowadzi, robi, współtworzy.
3: Nie tylko ja. Oczywiście, jak zawsze, towarzyszą i tutaj muszę tutaj dziewczyny docenić, koło gospodyń wiejskich w Orłowie. Powstało takie świeże 2 lata temu. Cały czas wspiera, cały czas pomaga. Wspólnie mamy pomysły, wspólnie coś organizujemy, zawsze można na nie liczyć, ale również pan radny tutaj naszego sołectwa, pan Jakub Przybylski, on również czynnie udziela się tutaj, uczestniczy w każdej imprezie, przy pomocy każdej imprezy, także naprawdę Rada Sołecka, mam na kogo liczyć.
2: A są imprezy, których jeszcze nie ma, a według pani mogłyby być takie tradycyjne w Orłowie? Ma pani takie pomysły? Bo jest kilka takich okolicznościowych momentów, na przykład walentynki, tego typu.
3: Tak.
2: Dzień Dziecka.
3: Dzień Dziecka również, on jest co roku tutaj organizowany. Co prawda nie pod nazwą Dnia Dziecka, ale również jest organizowany. To też również skupia tutaj rodziny z dziećmi, młodsze pokolenia, ale fajnie by było, tak myślałam, nad pomysłem włączenia takich, wrócić do retro i żeby powróciły takie potańcówki typowe.
2: O, no tak.
3: Tak, mam pomysł właśnie na coś takiego. Zobaczymy, czy wypali. Liczę na takie właśnie.
2: Tak, tutaj mówiła pani o 300 osobach na dożynkach, no tutaj nie może być inaczej.
3: No tak, mam nadzieję.
2: A bardzo dużo osób angażuje się właśnie w tego typu inicjatywy?
3: Mam wrażenie, że coraz więcej. Coraz więcej osób odzywa się, naszych mieszkańców, że są gotowi oddać półprodukty, warzywa, owoce, miody. Udzielają się tutaj, tworzą razem tutaj jakieś ozdoby do tych dożynek właśnie.
2: Tak, bardzo solidarnie. Tak, bardzo solidarnie.
3: Tak. Pieczemy chleby, ponieważ ja nie umiem, ale mamy tutaj starsze grono, starsze panie tutaj z
2: nami.
3: Doświadczone, które co roku wypiekają chleby specjalnie na dożynki, abyśmy mogli je później kosztować z wiejskim smalcem, z ogórkami naszymi tutaj kiszonymi. Także wszyscy wspólnie dokładają się swoją cegiełką tutaj.
2: Tak, tradycyjnie swojsko.
3: Tak. Tak.
2: To chyba przyjadę kiedyś do Was.
3: Zapraszamy, jak najbardziej.
2: A jak układa się współpraca z gminą Inowrocław? I czy możecie liczyć na pełne wsparcie zawsze?
3: Jak najbardziej, nie można narzekać. Angażują się, dokładają wszelkich starań, aby łączyć te wszystkie imprezy tutaj wspólne, aby wszystkie inwestycje tutaj przebiegały pomyślnie. Pomagają, naprawdę pomagają, także można liczyć na gminę Inowrocław, ale tutaj również muszę powiedzieć, że również powiat inowrocławski włącza się często do takich inicjatyw malutkich. 2 lata temu właśnie też swoje kilka gadżetów tam dołożyli, żeby można było to jakoś tam dalej poprowadzić. Także tak, jak najbardziej i z powiatu, i z gminy mamy pomoc.
2: A na co przede wszystkim przeznaczany jest budżet sołectwa? Jak mieszkańcy wpływają może na wydawanie tych pieniędzy? Pewnie mają jakiś wpływ realny.
3: Tak, jasne. Co roku spotykamy się. Najbliższe zebranie będzie teraz we wrześniu. To mieszkańcy tak naprawdę, my wszyscy decydujemy o tym, na co wydać ten budżet sołecki. Tak jak mówiłam, staramy się, żeby ponad połowa tego budżetu była jakąś główną, taką przewodnią inwestycją, natomiast druga połowa taka zabezpieczała potrzeby na organizację tych takich imprez integracyjnych, tak? Mieszkańcy mają różne pomysły. Bardzo często tutaj padały pomysły lamp solarnych i one systematycznie są montowane. Jest już, w ubiegłym roku było te kilka lamp, w tym roku również 2 czy 3 bodajże nowe tutaj będą wstawiane. Razem działamy, myślimy nad tym, aby jak najszybciej ten światłowód tutaj poprowadzić. Nie tylko tutaj, że tak powiem, dołem wkopywać się, ale i górą, tam gdzie się da. Żeby jak najszybciej ci mieszkańcy mieli ten dostęp, że tak powiem, do internetu.
2: No bo to zmienia komfort i to bardzo.
3: Tak. No również w przyszłości, no kanalizacja, bo tego też tutaj jeszcze nie ma, ale no mówię, to w przyszłości, nie wszystko od razu.
2: No pewnie. Z jakimi problemami mieszkańcy się najczęściej zwracają do pani? Co ich trapi najczęściej?
3: Najczęściej

0: drobnostki, choć jest ich wiele. Muszę powiedzieć, jest ich wiele. Są to drobnostki, błąkające się psy, które są niebezpieczne. Cóż takiego jeszcze? Śmieci podrzucane tutaj w centrum, które też trzeba monitorować. Niebezpieczne tutaj uszkodzenia poboczy, chodników, dziury tutaj na drogach, które również stwarzają niebezpieczeństwo, również są mi zgłaszane. Jakieś, no takie naprawdę drobne sprawy, niekiedy prywatne, także...
1: A jest otwarta.
0: Tak.
1: A czy Orłowo przyciąga nowych mieszkańców? Jak to wygląda? Z roku na rok na przykład.
0: Tak. Przyciąga jak najbardziej. Zauważyliśmy tutaj taki trend przenoszenia się ludzi z miasta do wsi. Coraz więcej buduje się tu nowych domostw.
1: Bardzo często ludzie potrzebują takiego spokoju.
0: Jasne. Mamy tutaj takie osiedle nowo pobudowane, gdzie no to osiedle się tak systematycznie rozrasta. Co cieszy? Oczywiście cieszy, bo jak najbardziej każdego cieszy, że to Orłowo takie idzie w dobrym kierunku, że tak powiem.
1: A czy pani jest rodowitą orłowianką, że tak powiem?
0: Nie. Przyszłam tutaj za mężem. Mąż tutaj jest Orłowa. Nie, ja jestem jak najbardziej miastowa, ale cały czas ciągło mnie do wsi, więc cały czas jakoś tak brakowało mi tego. Odnalazłam się tu.
1: Jest sentyment.
0: Tak.
1: Ja mam bardzo dużo rodziny na wsi, bardzo lubię tam jeździć, bo jest taki właśnie spokój, komfort. Tak. Nie ma tego zgiełku miasta.
0: Dokładnie. Można odpocząć. Miasto to miasto, wieś to wieś. Także...
1: Trochę teraz przejdziemy do takich spraw typowo, że tak powiem, sołtysowych. Co przeświadczyło w pani, że pani chciała kandydować, zostać sołtysem? Jak to wygląda w ogóle, ten cały proces? Podobny do wyboru prezydenta, wójta, burmistrza.
0: W moim przypadku przypadek sprawił, że jestem sołtysem. Poprzedni sołtys zrezygnował nagle. Nagle trzeba było szybko wybrać sołtysa, ponieważ formalnie należało wykończyć budżet sołecki. Bez sołtysa nie mogłoby się to odbyć.
1: Czy ja dobrze wyszukałem Łukasz Wyszomirski?
0: Tak.
1: Pamiętaj, research był zrobiony.
0: Tak. Nagle zrezygnował ze swoich prywatnych powodów. Także to zebranie wiejskie szybko się odbyło. Ja w ówczesnej kadencji właśnie pana Łukasza byłam w Radzie Sołeckiej, więc również już czynnie uczestniczyłam w tych procesach różnych inwestycyjnych, jak i różnych takich imprezowych, więc już byłam na bieżąco. Teraz kwestia była tylko wyboru kogoś takiego odpowiedniego. Nie wiem w sumie, jak to się stało.
1: Kobieca ręka zawsze działa.
0: Jakoś tak, no jedna osoba, druga osoba, a może spróbujesz, a może ty, no ale już jesteś w tej Radzie Sołeckiej, to może warto by było dalej to pociągnąć jakoś.
1: A jest takiego jak przewodniczący rady? Czy jak to wygląda?
0: Nie. Jest sołtys i są członkowie Rady Sołeckiej. Na obecną chwilę są to czterech członków Rady Sołeckiej mamy. No i tak działamy.
1: Czy potrzeba rzeczywiście głosów, czy to głosują właśnie w tej Radzie?
0: Najważniejszy jest głos mieszkańców. Jeżeli tych mieszkańców nie jest wystarczająca ilość, jeżeli chodzi, mówimy tutaj o zebraniu wiejskim, no to jak najbardziej głosują Rada Sołecka.
1: Czego według pani, według mieszkańców, pomimo tych inwestycji, które już się dzieją, najbardziej brakuje jeszcze? Których inwestycji? Których zmian? Jakich zmian?
0: Których zmian? Ciężko powiedzieć.
1: Tutaj... Bo teraz wsie w Polsce i nie tylko w Polsce bardzo się unowocześniają. Bardzo.
0: Dlatego
1: w samych domach widać.
0: Tak jak mówię, dużo głosów słyszy się właśnie na temat kanalizacji, której jeszcze tutaj nie mamy. Na temat chociażby takiego większego sklepu, jakiejś sieciówki, nad którą pracujemy. Na temat właśnie tej sali, bo szkoła podstawowa, nie można powiedzieć, super tutaj funkcjonuje, jest na poziomie, wszystko się tu spełnia, tylko brakuje właśnie takiego terenu rekreacyjnego, typowo sportowego, typowo pod piłkę nożną. U nas działa tutaj Orłowianka, również czynnie, mamy kilka grup tutaj, gdzie dzieciaki, jak również starsza młodzież mogą grać w piłkę, więc jako infrastruktura myślę, że nie brakuje tutaj niczego, oprócz oczywiście tych dróg takich, których cały czas, myślę, każde sołectwo stara się, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Natomiast, no tak, ciężko powiedzieć. No mamy tą świetlicę. Nie wiem, czego jeszcze mieszkańcy tutaj mogliby oczekiwać.
1: Czy myśli Pani o poprawie warunków drogi rowerowej, typowo rowerowej drogi bezpośredniej do Inowrocławia na przykład? Fajnie by to wyglądało.
0: Drogi rowerowej jako takiej w ogóle nie mamy na obecną chwilę. Dlatego budowa tej nowej drogi powiatowej, w której będzie umieszczona odrębna ścieżka rowerowa i odrębny chodnik, taka dla pieszych, ścieżka dla pieszych, no to jest super sprawa. To jest super sprawa, na którą ludzie czekali już ponad 10 lat. Także no, czekamy z niecierpliwością, ponieważ no, już coraz bliżej.
1: Coraz bliżej niż dalej. Jak miała Pani zwrócić uwagę na trzy rzeczy, które w ciągu najbliższych lat powinny się zmienić tutaj, co by to było? Za Pani kadencji.
0: Za mojej kadencji. Trzy rzeczy, ojejkuś.
1: Załóżmy, że Pani będzie do końca.
0: Załóżmy, że będę do końca. Przede wszystkim dostęp tutaj, znaczy żeby to centrum, rzeczywiście centrum Orłowa było jako centrum Orłowa, czyli powstaną te nowe dwie zatoczki, przystanki, chodniki, sklep, mamy kościół, mamy szkołę podstawową, jest świetlica, więc naprawdę mamy dobre zaplecze, fajnie by było jeszcze to dopracować i jakoś połączyć jeszcze właśnie tak jak Pan tutaj słusznie zauważył, te ścieżki poboczne, czyli te drogi prowadzące w kierunku Więcławic Czystego. Fajnie by było, gdyby one również, te drogi, były w jakiś sposób dostosowane, doprowadzone, dobrze oświetlone, no żeby nie utrudniało tutaj to mieszkańcom.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych drogach. Czy mieszkańcy rzeczywiście zgłaszają problem w tej komunikacji, na przykład z Inowrocławiem?
0: Tak, od dłuższego czasu to było zgłaszane. I jest tutaj, no niebezpiecznie jest tutaj poruszać się, nawet rowerem, a co bardziej rowerem puścić razem dzieci jakieś, żeby tutaj po tej drodze nie przestrzegają tutaj prędkości, mimo właśnie systematycznemu monitorowaniu przez policję, bo było to zgłaszane oczywiście, policja systematycznie stoi, tu wlepie mandaty, to tak czy inaczej, ta droga zwłaszcza z rana, kiedy to dzieciaki rzeczywiście idą do tej szkoły, no tutaj śmigają na potęgę, nie? Dlatego rodzice obawiają się o takie, no mówię, no droga to jest taka podstawa u nas, nie? To jest takie, musi być tutaj w Orłowie, żeby te dzieciaki rzeczywiście bezpiecznie, chociaż no mimo wszystko ten autobus szkolny, on dowozi te dzieciaki, nie? Do tej szkoły, nie? Ale fajnie by było, dzieciaki również chcą same poczuć to i same wybrać się do szkoły bezpiecznie. Dlatego myślę, że znacznie to ułatwi takie powstanie ścieżki rowerowej i ścieżki dla pieszych.
1: Wiadomo, to jest niedaleko, ale jednak to niebezpieczeństwo jest równie wysokie jak na przykład 30-kilometrowa droga.
0: Tak, tym bardziej, że zdarzały się tutaj wypadki śmiertelne, więc no...
1: Lepiej dmuchać na zimno.
0: Tak.
1: Jak wygląda komunikacja Orłowa na przykład z innymi wsiami obok?
0: W sensie?
1: Jeśli chodzi o drogi.
0: O drogi. No tutaj rzeczywiście pojawił się problem w ostatnim miesiącu. Przewoźnik, który tutaj przewoził ludzi, miał tą trasę tutaj z Rojewa do Inowrocławia i dzięki temu nasi mieszkańcy z Orłowa mieli ten dojazd do Inowrocławia. Niestety zawiesił działalność. I tutaj naprawdę duże podziękowania dla powiatu inowrocławskiemu. Poczynił wszelkie starania, aby w jak najszybszym czasie pozyskać nowego przewoźnika komercyjnego. Tutaj takim nowym przewoźnikiem zgodził się być NK Kruszwica, żeby jak najszybciej uruchomić tą linię, pozmieniać, poodświeżać, pozmieniać godziny i dostosować wszystko tutaj typowo pod mieszkańców, aby mogli oni się dostać do pracy, do szkół. Także problem został rozwiązany od 10 sierpnia, ruszyła nowa linia, mamy to, także na razie cieszymy się. Zobaczymy, co będzie później.
1: Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Inwestycje, zmiany i plany na kolejne miesiące. Co dzieje się w Orłowie i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym więcej sołtys Orłowa Aleksandra Galkowska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Naprawdę mamy dobre zaplecze, fajnie by było jeszcze to dopracować i jakoś połączyć jeszcze właśnie tak jak Pan tutaj słusznie zauważył, te ścieżki poboczne, czyli te drogi prowadzące w kierunku Więcławia Wieczystego. Fajnie by było, gdyby one również, te drogi, były w jakiś sposób dostosowane, doprowadzone, dobrze oświetlone, no żeby nie utrudniało tutaj to mieszkańcom.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tych drogach. Czy mieszkańcy rzeczywiście zgłaszają problem w tej komunikacji, na przykład z Inowrocławiem?
0: Tak, od dłuższego czasu to było zgłaszane. I jest tutaj, no niebezpiecznie jest tutaj poruszać się nawet rowerem, a co bardziej rowerem puścić razem dzieci jakieś, żeby tutaj po tej drodze. Nie przestrzegają tutaj prędkości, mimo właśnie systematycznemu monitorowaniu przez policję, bo było to zgłaszane oczywiście. Policja systematycznie stoi tu, wlepie mandaty, to tak czy inaczej ta droga, zwłaszcza z rana, kiedy to dzieciaki rzeczywiście idą do tej szkoły, no tutaj śmigają na potęgę, nie? Dlatego rodzice obawiają się o takie, no mówię, no droga to jest taka podstawa u nas, nie? To jest takie, musi być tutaj w Orłowie, żeby te dzieciaki rzeczywiście bezpiecznie, chociaż no mimo wszystko ten autobus szkolny, on dowozi te dzieciaki, nie? Do tej szkoły, nie? Ale fajnie by było, dzieciaki również chcą same poczuć to i same wybrać się do szkoły bezpiecznie. Dlatego myślę, że znacznie to ułatwi takie powstanie ścieżki rowerowej i ścieżki dla pieszych.
1: Wiadomo, to jest niedaleko, ale jednak to niebezpieczeństwo jest równie wysokie jak na przykład 30-kilometrowa droga.
0: Tak, tym bardziej, że zdarzały się tutaj wypadki śmiertelne, więc no...
1: Lepiej dmuchać na zimno.
0: Tak.
1: Jak wygląda komunikacja Orłowa na przykład z innymi wsiami obok?
0: W sensie?
1: Jeśli chodzi o drogi.
0: O drogi. No tutaj rzeczywiście pojawił się problem w ostatnim miesiącu. Przewoźnik, który tutaj przewoził ludzi, miał tą trasę tutaj z Rojewa do Inowrocławia i dzięki temu nasi mieszkańcy z Orłowa mieli ten dojazd do Inowrocławia, niestety zawiesił działalność. I tutaj naprawdę duże podziękowania dla powiatu inowrocławskiemu. Poczynił wszelkie starania, aby w jak najszybszym czasie pozyskać nowego przewoźnika komercyjnego. Tutaj takim nowym przewoźnikiem zgodził się być NK Kruszwica, żeby jak najszybciej uruchomić tą linię, pozmieniać, poodświeżać, pozmieniać godziny i dostosować wszystko tutaj typowo pod mieszkańców, aby mogli oni się dostać do pracy, do szkół. Także problem został rozwiązany. Od 10 sierpnia ruszyła nowa linia, mamy to, także na razie cieszymy się, zobaczymy, co będzie później.
1: A czy są projekty albo inwestycje, o które sołectwo zabiega, ale niestety trzeba poczekać z realizacją?
0: No taka inwestycja, no to kanaliza, nie? Pojawiło się to kilka lat temu, były nawet plany już nawet przyklepane, niestety gdzieś to utknęło. I teraz należy wszystko zaczynać na nowo, rozpoczynać cały proces tych planowania projektów. Także to musimy na nowo ruszyć.
1: Czyli jeszcze rok tak co najmniej?
0: Więcej.
1: Jeszcze więcej, Jezus Maria. A czy w Orłowie są miejsca albo obiekty, które mogły być odnowione ze względu na tradycje, historie, o których mieszkańcy mówią, są takie miejscówki?
0: Tak, jeszcze do niedawna tutaj nasz tak zwany pałacyk. Pałacyk teraz należy do bodajże fundacji. Przedtem w tym pałacyku znajdował się dom dziecka. Mieszkańcy tutaj, starsi Orłowa, bardzo mile wspominają tutaj ten właśnie okoliczny pałacyk i okolice, bo ma ciekawą historię. Więc warto by było rzeczywiście połączyć jakoś tutaj wspólne siły z fundacją, z właścicielem obecnym i być może na nowo reaktywować tutaj te miejsca, place, lasek, takie różne, które chodzą, tradycyjne historie, straszące dzieci, żeby można było to na nowo jakoś reaktywować i pobudzić.
1: Potencjał turystyczny jest?
0: Jest, jest. Mamy, mało kto wie, ale dużo właśnie o kościół nasz tutaj również jest zabytkowy, również ma miejsca, również ma kościelnicę, również ma jakiś ten, także jest, trzeba by było się w to zagłębić. Mało tego, z tego co tak rozmawiałam ze starszymi już mieszkańcami, trzeba by było to sprawdzić, bo data powstania Orłowa też dokładnie do końca nie jest znana, ale być może w najbliższym czasie szykuje nam się jakaś taka konkretna rocznica powstania Orłowa, więc tutaj też myślimy nad tym. Tak, też myślimy nad tym, aby jakoś to pobudzić.
1: Jak wygląda współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami, z kołami gospodyń wiejskich, z innymi grupami działającymi?
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Myślę, chociaż wydaje mi się, że tutaj jeżeli chodzi o nasze sołectwo Orłowo, to się dopiero rozwija. W Orłowie nie mamy jeszcze żadnego stowarzyszenia, są już jakieś może pewne plany, ale mamy właśnie nowe powstałe koło gospodyń wiejskich. Dzięki temu mamy też taką sieć kół gospodyń wiejskich, z którymi współpracujemy na co dzień, wymieniamy się, razem startujemy do konkursów, także jak najbardziej. I to dzięki temu właśnie możemy również siebie razem motywować, integrować. I tutaj z dużą inicjatywą wychodzi również gmina Inowrocław, organizując takie cykliczne spotkania, konkursy dla kół gospodyń wiejskich. Dlatego możemy tak.
1: Bardzo często rozmawiam z panią dyrektor Akademii Szkolnictwa, panią Haliną Petą. Mamy takie powiedzenie, nudy nie ma. Tu też nie ma nudy.
0: Nie ma nudy, dokładnie.
1: Właśnie sprawdziłem. 1261 wzmianka o Orłowie.
0: Pierwsza wzmianka, tak.
1: Już kawał czasu.
0: Kawał.
1: Tak na... Tytułem końca, z czego Orłowo może być dzisiaj najbardziej dumne? I czym pani zdaniem wyróżnia się na tle innych miejscowości w gminie?
0: Dumne. Mamy tutaj pałac, który warto jest odwiedzić. Zawsze zachęcam zresztą do odwiedzenia tego pałacu.
1: Jak może być stary ten pałac? Orientuje się pani?
0: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Gdzieś kiedyś tworzyłam jakiś projekt dla dziecka do szkoły i gdzieś ta data, ale umknęło. Jest tutaj również, no przede wszystkim gospodarze. Gospodarze nasi, rolnicy. Mam tu kilku takich naprawdę większe gospodarstwa, które przodują. Mamy firmy, które nowe powstały. Mniejsze, większe, promują lokalną żywność. Mamy tutaj Malinowy Świat, młodzi, którzy...
1: Malinowy Świat, czyli
0: hodują pomidory. Młodzież, młode małżeństwo zajęło się hodowlą pomidorów, ogórków, wszystko bio, eko. Rozrastają się, klientela rośnie. Mamy również panią Ninę Jarzęcką. Ona jest takim zapałem do działania, taką dla nas siłą. Ona jest właśnie tworzone takie, o również...
1: Piękne.
0: Pracuje w Muzeum Jana Kasprowicza. Na co dzień warsztaty organizuje i również tutaj dla nas, jako ona mieszkanka, przychodzi, nieraz uczy nas czegoś, tworzy miody, pozyskuje ten miód. Także no jest czym się tutaj pochwalić, naprawdę.
1: A ma pani dzień wytchnienia chociaż? Jeśli chodzi o to?
0: Tak, tak, zdarzają się takie dni.
1: Czy cały czas głowa pełna pomysłów, bodźców?
0: Tak, no mimo...
1: Bo jednak jest odpowiedzialność, nie? Trzeba to wszystko w ryzach trzymać.
0: Tak, tak. Mimo wszystko, że to jest tylko i wyłącznie kilka tych imprez takich większych w roku, ale jest dużo takich mniejszych imprez. Oprócz tego jeszcze prowadzę świetlice.
1: Na spokojnie.
0: Prowadzę świetlice. Tu również co tydzień muszę cokolwiek organizować, żeby te dzieciaki pobudzić. Co przyznam, niełatwo, bo dzieci inaczej teraz widzą tutaj takie kreatywne podejście do takich warsztatów, nie? Ale jest fajnie, wszystko pobudza do działania, cieszysz się z każdej tutaj chwili spędzonej i fajnie jest, jak rzeczywiście się podoba, to mnie napędza.
1: A czy u was dzieciaki są tak zaangażowane w te imprezy, czy jednak właśnie ten telefon, social media górują? Czy to jest tak powiem, na równi? Zainteresowanie.
0: Od samego początku z tymi dziećmi, które czynnie tutaj aktywnie uczestniczą, wprowadziliśmy sobie takie małe zasady, że jednak te 3 godziny, które tutaj spędzają...
1: Telefon do koszyka.
0: Telefon, tak. Telefon jest schowany.
1: Bardzo.
0: Przy takiej pogodzie mamy kosza, mamy piłkę, także uczestniczymy, gramy w kosza. Najbliższy tutaj takim fajnym, ciekawym pomysłem, na którym wpadłam, są gra w podchody wieczorem. Będzie to zorganizowane.
1: To tradycyjnie, bardzo fajne.
0: Szyjemy na maszynach, szyjemy ręcznie, jeżeli są to dziewczynki, jakieś opaski do włosów. Uczę ich gry takich, które już odeszły w zapomnienie, na przykład wskakanie w gumę, wskakanie w linę. Dzieciaki się cieszą, naprawdę. Dla nich to jest nowość. Dla mnie to jest taki powrót do dzieciństwa, więc no fajnie, fajnie.
1: Zapamiętam, jak miałem tam 8-9 lat, to cały dzień na dworze, cały dzień u babci.
0: No tak, tak. Dzieciaki, jak ich dobrze się tak fajnie z nimi się popłynie w jakiś tam temat, to one naprawdę potrafią dużo od siebie dać. Naprawdę.
1: Tak, bo telefony nie są złe, tylko trzeba dozować. W pewnym wieku trzeba dozować.
0: Tak, tak. Także systematycznie, powolutku wracamy do tych starych korzeni, gdzie dzieciaki odpalały ognisko, śpiewały, grały właśnie podchody, jakieś wyliczanki, jakieś kalambury. No, małymi krokami.
1: A jak wygląda proces na przykład angażowania ludzi, zbierania informacji, organizacji na przykład takich dożynek?
0: Przede wszystkim mamy taką zamkniętą grupę sołecką na Facebooku i tam wstawiam takie konkretniejsze informacje z prośbą właśnie do mieszkańców o życzliwość, o pomoc, o wsparcie, czy to w produktach rzeczowych, czy to wsparcie fizyczne w postaci tam jakiejś pomocy przy czymś. Raz do roku organizowane jest sprzątanie tutaj okolicznej centrum i świetlicy wiejskiej. I to również wszystko odbywa się, no wiadomo, no teraz no social media, no to wszystko dzięki temu Facebook, każdy, większość z nas ma Facebook, jest tylko tam kilka jakichś nielicznych może odłamów, które nie mają tego, ale od tego są również tablice informacyjne, które są umiejscowione tak, że w momencie chociażby pójścia do kościoła każdy będzie mógł sobie przeczytać takie najważniejsze informacje, które systematycznie tam umieszczam.
1: Do końca czego pani życzyć? Standardowe pytanie.
0: Energii do dalszego działania.
1: Tego pani nie brakuje.
0: Energii i pomysłów.
1: A tak jeszcze można napomknąć, czym Orłowo wyróżnia się na tle innych miejscowości, jeśli chodzi właśnie o te miejsca takie wypoczynkowe, rekreacyjne? Czy dopiero będą się tworzyć?
0: Myślę, że dopiero będą się tworzyć, ale Orłowo jako tako samo w sobie ma potencjał, ma wszystko, co potrzebne, żeby taka wieś mogła funkcjonować. Nie wszystkie sołectwa mają w swoim skupisku, że tak powiem, świetlicę, szkołę, kościół. Także no, Orłowo stoi na dobrej drodze, żeby jeszcze bardziej tutaj stanąć wyżej ponad wszystkie sołectwa.
1: No bo to daje taką poczucie bezpieczeństwa, komfortu, symbiozy, że wszystko jest blisko.
0: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. I dzięki temu no, pozyskujemy tych nowych mieszkańców. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo grupa mieszkańców takich nowych, która tutaj przybyła, chętnie zapisuje tutaj dzieci do szkoły. Cenią sobie tutaj tą, że tak powiem, ten minimalizm, ten komfort tego, że te klasy są, nie są zatłoczone.
1: A ile jest dzieci w klasie? Mamy się zapytać o to.
0: Tutaj jest,
1: no to jest różnie teraz,
0: jest
1: nie?
0: Jest różnie, rocznikami jest różnie, można powiedzieć, ale jest tak na przykład, że w jednej klasie mamy...
1: Tak myślę.
0: W drugiej na przykład mamy już tam, jest ich 18, 19 i to jest tak na przemian. Ale dzięki temu każde podejście nauczyciela do dziecka jest indywidualne i dziecko jest dobrze zaopiekowane.
1: Jeszcze kilka słów do naszych słuchaczy.
0: Bardzo dziękuję za taki wywiad, bardzo było mi miło. Serdecznie zapraszamy do Orłowa.
1: Będziemy wpadać, a moim i Państwa gościem była sołtys Orłowa, pani Aleksandra Galkowska. Dziękuję pani sołtys.
0: Dziękuję bardzo.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. 15 lat kroniki nowrocławskich i wyjątkowa rozmowa z ich twórcą. Jerzy Łaganowski opowiada o pasji, historii miasta i kulisach swojej pracy. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Inowrocław.
1: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24, Info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, Gal Anonim? Nie, Jan Długosz? Nie, dzisiaj kronikarz inowrocławski Jerzy Łaganowski, 15-lecie pracy, 15-lecie kronik. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Możemy mówić sobie na ty, bo przeszliśmy lata temu
4: tak,
3: na ty.
4: Znamy się jak łyse konie.
3: Oczywiście, to jest warte zapamiętania dzisiaj. Jurek, jak wspominasz moment, w którym narodził się pomysł na stworzenie tych kronik inowrocławskich? Zawsze kronika to się kojarzyło właśnie z taką powagą, z zapisem najważniejszych momentów miasta, tych, które były i które są.
4: Początek jest dość zaskakujący. Powstał przy imieninowym stole na moich imieninach i w zasadzie zainspirował mnie do stworzenia tego projektu mój syn Przemek.
3: Pozdrawiamy.
4: I już tego samego wieczoru przystąpiłem do takich prac technicznych, do opracowania grafiki strony, do designu. I to był taki początek, a po 3 dniach już opublikowałem pierwsze 7 postów w kronikach.
3: A pamiętasz pierwszy wpis albo tekst, jaki opublikowałeś? To był 2011 rok.
4: Tak, pierwsze takie 3 teksty to są o mnie, kilka słów, co kroniki będą przedstawiać i to był taki wstęp.
3: Jakie emocje ci towarzyszyły? Siadły, ale na komputerze wszystko robiłeś, czy ręcznie na początku?
4: Wszystko na komputerze, z tym, że w kronikach jest opublikowanych 4238 wierszy, które są zapisane i piórem odręcznie, i też wszystkie mam wydrukowane.
3: Zaprezentuj do kamery.
4: 6 tomów z tymi wierszami. No, olbrzymi dorobek, wielu poetów, że tak powiem, zawodowych nie napisało tyle w ciągu całego swojego życia.
3: Czyli wena była.
4: Tak, zawsze mam taką lekkość pisania i śmieję się też, że ułatwia mi to bardzo magiczne pióro, którego tu nie zabrałem.
3: No nie, no Jurek, no magicznego pióra.
4: Ale otrzymałem od mojego siostrzeńca 12 lat temu. I ono rzeczywiście jest niezwykłe. Pisze tak leciutko, że ledwo tam dotkniesz, jak pióra kulkowe czy coś, także nie drapie, ma tyle lat już i to jest najlepszy. Mam kilka piór, ale to, mimo że lepszych modeli, droższych, ale to jest rzeczywiście niezwykłe.
3: A jaki był pierwszy taki moment, kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że no rzeczywiście to się ludziom podoba? Czytają, wchodzą, no bo sprawdziłem, zrobiłem research na twoim Facebooku, no to masz gości na twoim blogu. Z Kanady, z USA, z Zjednoczone Emiraty Arabskie,
4: tak,
3: z zagranicy.
4: Nie ma kontynentu i nie ma prawie kraju świata, skąd by nie wchodzili internauci.
3: A jak ty to sprawdzasz, że właśnie z tych krajów?
4: Mam narzędzie, bloger tak zwany, pokazuje mi jakikolwiek wybiorę obszar czasu, pokazuje mi ile wejść, ile odsłon, skąd, z jakiego państwa. No i ostatnio jest na przykład szaleństwo z tych państw egzotycznych, z Azji, z Australii i no niezmiennie niemal na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone.
3: Czy ludzie się interesują, ale to Polonia, czy rzeczywiście tylko...
4: Znaczy, różnie. W Stanach Zjednoczonych bardzo dużo Polonii. Miałem nawet takie rozmowy i nie tylko, które przeszły w coś dalej, że ktoś tam, dziadek czy ojciec mieszkał w jakimś miejscu w Inowrocławiu, zwróciła się do mnie rodzina, czy mogę pokazać ten, jak to teraz wygląda. No i wysyłałem po kilkadziesiąt nawet miejsc, a z jedną rodziną z Chicago nawet spotkałem się kilka lat temu tu w Inowrocławiu, byli kilka dni, oprowadzałem po mieście, zawiozłem ich do Kruszwicy, do Strzelna i ciągle utrzymujemy kontakt.
3: Czyli takie można powiedzieć tutaj przelot był duży, międzynarodowy.
4: Tak, no i to się ciągle dzieje, i to się dzieje, i to się zwiększa.
3: Czekaj, czy ci Amerykanie znają Gusa Edwardsa?
4: Tak, bo też publikowałem o nim artykuły i też były komentarze i zapytania. Także dowiedzieli się chyba po raz pierwszy ode mnie, że Gus Edwards pochodzi z Inowrocławia, że tutaj się urodził.
3: Wielka postać, wielka nasza lokalna, międzynarodowa postać. Minęło już 15 lat. Czy w tym 2011 roku spodziewałeś się, że aż tak się to rozwinie?
4: Nie, to raczej zacząłem tak trochę, może powiedzieć, dla siebie. Dla siebie, żeby gdzieś te moje wiersze pokazać publicznie. No zawsze byłem otwarty na świat, zawsze się wszystkim interesowałem, co się wokół dzieje od dziecka. I to był też taka możliwość, żeby się tym podzielić. Miałem mnóstwo pomysłów, spostrzeżeń na temat na przykład rozwoju turystyki, na temat tworzenia nowych atrakcji turystycznych w mieście, upatruje ciągle największą szansę Inowrocławia w rozwoju turystyki. I z czasem te kroniki przerodziły się w taką promocję Inowrocławia i regionu i w też pokazywanie właśnie tych możliwości rozwoju turystyki. No nie ukrywam, że największe nagrody do tej pory dostałem właśnie w tej dziedzinie. W 2016 roku zostałem wyróżniony przez marszałka województwa nagrodą za zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa. W ubiegłym roku dostałem nagrodę przewodniczącej sejmiku wojewódzkiego w tej samej dziedzinie. W 2020 roku największy portal turystyczny tutaj w naszym regionie, Pojezierze 24, opublikował ranking 50 ludzi najbardziej zasłużonych dla rozwoju turystyki i jestem tam pośród tych 50 osób jako jedyna osoba niezwiązana zawodowo z turystyką czy z samorządami lokalnymi. Także uważam, że to jest duże osiągnięcie.
3: Jakie to były pomysły na ten rozwój turystyki w naszym mieście?
4: No, uważni czytelnicy kronik wiedzą, tam jest opublikowanych pewnie około 40 takich, a takie sztandarowe, o realizację których cały czas zabiegam, to jest na przykład stworzenie w Inowrocławiu szlaku turystyczno-historycznego. Coś na wzór traktu królewskiego w Gnieździe. Ten szlak poprzez pomniki, tablice, jakieś posążki ustawione w takich miejscach wskazujących na ciekawe obiekty, na ciekawe wydarzenia, na ciekawe postacie związane z tym miejscem, byłby w stanie poprowadzić turystów bez przewodnika i w zasadzie zaprezentować wszystko, co mamy ważne, ciekawe i piękne w mieście.
3: Skąd bierzesz tyle pasji do Inowrocławia i tych właśnie lokalnych smaczków, lokalnych opowieści, bo jesteś z Inowrocławia? Od urodzenia.
4: Nie jestem.
3: Jesteś?
4: Nie jestem urodzony Inowrocławianinem. Wszyscy się dziwią właśnie. Urodziłem się w Mogilnie, czyli to niedaleko, Żabi Skok, ale od 1988 roku przeprowadziłem się do Inowrocławia, tutaj się ożeniłem, tutaj zamieszkałem, stworzyłem rodzinę i zafascynowałem się tym miastem, zafascynowałem się jego historią i wtedy dużymi zmianami ku ekologii. Piękniała ta przyroda z każdym dniem, piękniał park solankowy. W zasadzie w każdej dzielnicy Inowrocławia jest taki mini park, są piękne skwery i dalej idziemy w tym kierunku i myślę, że to jest dobre. No już nie mówiąc tam o tężni solankowej i ogrodach kwiatowych czy papieskich, gdzie ciągle coś tam co roku dokładamy tej zieleni. No i naprawdę jest pięknie.
3: A czy dzisiaj na ten 2026 rok czujesz się bardziej właśnie tym kronikarzem, czy bardziej regionalistą, czy po prostu człowiekiem zakochanym w naszym mieście, który przelewa na strony to, co czuje i to, co widzi w Inowrocławiu najpiękniejszego?
4: Tak, te określenia regionalista, kronikarz, to są takie, można powiedzieć, dodatkowe rzeczy, bardziej potrzebne ludziom, którzy o mnie mówią, niż mnie samemu. Rzeczywiście jestem zakochany w tym mieście. Napisałem nawet kilka takich wierszy, między innymi takie wyznanie, za co cię kocham.
3: No to prawie Litwo, tylko Inowrocławiu.
4: No, ukazywał się ten wiersz już publicznie. Był też w pracy, którą wygrałem, konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta i Kujawskie Centrum Kultury pod tytułem Zorganizujemy Tobie imieniny, ale udowodnij, że mamy to zrobić właśnie Tobie. No i nie chwaląc się, wygrałem w Cuglach ten konkurs. Przedstawiłem taką pracę multimedialną zawierającą to, co umiem i to, co lubię, czyli zdjęcia o Inowrocławiu, wiersze i, uwaga, gwarę kujawską. Opublikowałem w kronikach też słownik gwary kujawskiej. Taki mój słownik, to, co mi się z dzieciństwa przypominało, to, co gdzieś wyszukałem w literaturze. I między innymi i w tym kierunku mam duże osiągnięcie. Dostałem nagrodę literacką za najlepszy utwór napisany w gwarze kujawskiej.
3: A zaprezentuj gwarę kujawską. takie charakterystyczne dla Inowrocławia zwroty?
4: Znaczy, to musiałbym może coś odczytać, a takie najpopularniejsze, no to wiadomo, jo, he,
5: no to tak,
4: fytel.
5: To znane wszystkim.
4: Znane wszystkim, ale jak ktoś poczyta ten mój słownik, na przykład, czy kilka tych wierszy napisanych gwarą, no to może się pośmiać i może pewne zwroty mogą go zaskoczyć też.
3: Jak przez te 15 lat w twoich oczach jako kronikarza zmienił się Inowrocław i czy w ogóle się zmienił?
4: Znaczy, na pewno się zmienił. Oczywiście chciałoby się wiele więcej. Ciągle się spotykam z władzami samorządowymi, ale też idę do szkół, do dzieci, do harcerzy, gdzieś pokazując właśnie, co jeszcze by można zrobić. Ale też chwaląc to, co już się udało, to, co jest piękne. Jak już mówiłem o tej zieleni, wiadomo, ulice, te właśnie parki, skwery. No, chciałoby się więcej w tej turystyce. No. Zmienił się na przykład kościół farny świętego Mikołaja, który jeszcze kilkanaście lat temu był prawie ruiną. I tutaj też mogę się pochwalić, że w dużej mierze, jak wygląda teraz, to jest moja zasługa. Nie mogę patrzeć, jak kościół niszczeje, jak bezpośrednio na murach kościoła wandale, nie wiem jak nazwać takich ludzi, sprayami, farbami, wielkimi literami wysokości człowieka, no, wymalowali wulgarne słowa i tak dalej. Pełno było śmieci, butelek po alkoholu, po denaturacie, jakichś resztek opakowań po zagrysze. No, mnie serce bolało i otoczenie kościoła z każdym dniem wyglądało coraz gorzej. W tym otoczeniu była też spalona zabytkowa, drewniana dzwonnica, z którą nic nie robiono. I pewnego dnia, sfrustrowany, zrobiłem tam kilkadziesiąt zdjęć. Napisałem list do prymasa Polski, Wojciecha Polaka. Oczywiście list elektroniczny, po pokonaniu tam tych wszystkich ograniczeń, żeby to wypełnić.
3: No wiadomo, jest duży proces.
4: Wysłałem to, załączyłem tych kilkadziesiąt zdjęć. No i po prostu prymas miał okazję, żeby się z tym zapoznać. Skontaktował się ze mną sekretariat prymasa i w przeciągu kilku tygodni ruszyły prace. Uporządkowano otoczenie, wyczyszczono te napisy. No i zaczęło się dziać. Założono nowe bramy i potem z czasem przy pomocy miasta i powiatu były kolejne inwestycje. I teraz kościół już jest piękny, chociaż proces ciągle trwa. Ja też nie odpuszczam. Ciągle nadzoruję te sprawy, że tak powiem, w cudzysłowie.
3: Never ever give up, jak
4: tak
3: to mówią.
4: Podpowiadam, co tam jeszcze trzeba, bo na przykład w kościele są piękne zbiory szat liturgicznych i naczyń liturgicznych, których jeszcze nie pokazujemy. No, wymagałyby one konserwacji i żeby je zaprezentować, specjalny gablot z wyjałowionym powietrzem, żeby tam pleśni, grzyby nie wchodziły. No i to jest takie zadanie na przyszłość. No i już proboszcz kościoła, który kiedyś tam nie za bardzo się angażował w te sprawy, już zapowiedział, że zamierza do tego doprowadzić. No zobaczymy, co się uda.
3: No, kościół świętego Mikołaja, legendarny obiekt historyczny w naszym mieście.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn

0: promocja. Pada deszczyk, popaduje.
1: Odsuwam, po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 8606.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
8: Siemanko, mówiłem, że zaświeci dzisiaj dla was słońce, no i proszę bardzo, zamówiliśmy, jest, no i może być pięknie, a będzie jeszcze ładniej dzięki naszej muzie. Breaking Dishes, LA Oaks w Melo na początek, za chwilę Stranger, Olivia Adams, opoka się ma.

Take Me Back i Kygo w Melo Radio, tu weekendowe Melo, jak się macie? Za tydzień o tej porze będziemy mieć dla was niespodziankę, ale nic więcej na razie powiedzieć nie mogę. Póki co zapraszam na meloradio.pl, bo skoro niedziela, to znaczy, że jutro kolejna runda szybkiej kasy i to jest dobry moment o poranku, tak przy świeżej głowie jeszcze, przy kawce, żeby się zastanowić na to, na co te parę stówek by się przydało, a może właśnie na kilogram porządnej kawy na przykład. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, a my lecimy dalej. Heroes, Alesso i Tovlo u nas właśnie teraz. Zróbcie głośno. Obudźcie się razem z nami. Jest piękna niedziela.

0: Halo Radio Inno Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Eben, All of My Love w Melo Radio. Kto czuje radość i dumę po wczorajszym zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy? Ręka w górę. No las rąk widzę. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Dajcie znać, jakie emocje są w was albo były wczoraj. Czekam przy WhatsAppie. James Young, Infinity za chwilę.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko zło to, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: O reklamie.

California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg w Melo Radio. No może nie jak w Kalifornii, ale naprawdę dzisiaj ciepło i przyjemnie. Termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni w większości polskich miast i miasteczek. Teraz na termometrach w centrum 18, na północy 16, na południu około 17, powyżej zera rzecz jasna. Ciekawe, czy na mrozik już się też szykujecie. James Hype Confession to jest jeden z tych numerów, który zawsze rozgrzewa. Róbcie głośniej. Yeah!

0: Offenbach, Four to the Floor w Melo Radio, tu weekendowe Melo, a na naszym WhatsAppie duma i radość oczywiście ze wczorajszego, z wczorajszego zwycięstwa naszych siatkarzy. Nie ma piękniejszej niedzieli po takiej złotej sobocie. Pięknie napisane. No.
1: A już o 11 zagramy.
0: My mamy dla was złoty numer dzisiaj. I Like, Maron Hofstadt.

0: Autopromocja. Pada deszczyk, popaduje.
1: Odsłał, Poresiów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Autopromocja. Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki.
11: W super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Leniwa Sandy, jeśli chcecie się trochę ruszyć, to zróbcie głośniej, bo mamy parę dobrych numerów przed sobą. Lorin za chwilę, Statua, najpierw Marlon Hofstadt. I like.

Worldwide, dobrze się tego słucha. A jak słuchało wam się Connect Ibiza Radio Show? W naszej nowej propozycji w dobrym melo czekamy na recenzję. Dajcie znać, kto w piątek

0: Szczęśliwie wylosowane liczby to 2, 3, 9 i 10. A mówię oczywiście o dniach lipcowych w 2027 roku, kiedy Swedish House Mafia pojawi się na czterech wyjątkowych koncertach w Europie, w Göteborgu, w Szwecji. To będą jedyne ich koncerty w Europie w przyszłym roku, więc może trzeba by się zastanowić nad bilecikiem.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
6: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
5: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
7: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
5: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie. Tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: O reklamie.

Dubs i Borgius w weekendowym Melo. Tymczasem ciepły front niczym tsunami rozlewa się po Polsce. Dotarła do nas ciepła masa powietrzna. Ta wilgoć i zimno poszły sobie daleko na północ i kilka najbliższych dni będzie naprawdę bardzo ciepłych, bardzo pięknych i bardzo słonecznych. Do 5 października ma nie padać. 5 października być może w dwóch regionach trochę pokropi. Najcieplej na zachodzie i południu ponad 20 stopni nawet. A skoro zrobi się ciepło i pogoda sprzyjać będzie, to ja się pytam, jakie zaległości nadrobić trzeba. Umyć samochód? Okna? A może posprzątać garaż? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Karnawał, Gipsy PZ w Mel Radio.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Never Go Away, Sibul w Melo Radio, tu weekendowe Melo, ręka do góry, kto niewyspany, kto ziewa, bo wczoraj trochę za długo się bawił. Czekam na wasze relacje z wczorajszego dobrego Melo. Gdzie byliście i co robiliście? Proszę się spowiadać, jak na niedzielę przystało.
1: A już o 12 zagramy.
0: Czekam na WhatsAppie. Run, Run River będzie pierwsze.

0: OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoStil. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoStil. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
3: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Marian... Jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
10: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Siemanko, dzień dobry, cześć. 12 na zegarkach, u nas Run Run River, znany jako Angels Above Me. David Guetta przejmuje antenę razem z A-Lokiem.

Nie boisz się eksperymentować, choć młody jest. Od Tech House'u po Melodic Techno Thomas Gray i Heaven, jego kolejny singiel, którym po prostu rozwala system. Wczoraj pytałem Rumors czy Heaven, które lubicie bardziej. Ja już chyba nie mam wątpliwości, że jednak ten świeższy przypada mi bardziej do gustu, choć oczywiście oba single są wspaniałe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli posłuchać kolejnego. Czekamy z niecierpliwością, a to już absolutny klasyk, który od lat bawi, cieszy i raduje człowieka serce i duszę. M. Bradley Trebles, zróbcie głośniej.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Meloradiu. Jak podobał się wczorajszy secik Robina Schulza? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl albo player meloradio.pl. Tam w ogóle cały line-up możecie sobie sprawdzić, kto i o której dla was gra. Right On w gotowości.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Autopromocja. Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: Może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. Zapraszamy.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac, Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie. W ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Media Expert, taniej masz.
0: Po reklamie.

Bryska i Obca. Oj, nie będą czuli się obco na naszej ziemi, na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarze, którzy właśnie lecą z powrotem ze złotymi medalami po wczorajszym rozwaleniu w finale Francuzów. Gratulujemy raz jeszcze serdecznie. Lot Gold, taką nazwę dostał ten lot, który właśnie trwa. Patrzę sobie, śledzę chłopaków, minęli niedawno Opoczno. I Tomaszów Mazowiecki tak od schodu teraz właśnie mijają, lecą do Warszawy przed 13:00. Lądują, huczne powitanie już na nich czeka. A my będziemy grać dzisiaj z myślą o nich i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Mediolanie. Tobi Romeo, Fly High, róbcie głośniej.

0: Monstruma, no i tak oto pokonaliśmy Francuzów, zdobywając Mistrzostwo Europy w siatkówce. Tak, żyjemy tym cały czas, tym bardziej, że właśnie nasi siatkarze już na ostatniej prostej. Za chwilę lądują na lotnisku w Warszawie. Lot Gold zbliża do celu. No, wielkie dzięki, chłopaki. To były piękne emocje, ale my znów za chwilę zagramy.
1: A już o 13 zagramy.
0: Bo popołudnie pędzi do przodu Self-Aware Lumix.

0: Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty, bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24 Info. Zawsze na czasie.
16: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Melo Radio i do Wrocław na 98.1 FM.
3: No i można powiedzieć, Orzeł wylądował trochę lepiej niż José Arcadio Morales w Killerze. Chłopaki już w Warszawie ze złotymi medalami, a my lecimy w to popołudnie. Self-Aware Lumix, róbcie głośniej.

Jakby dało się teraz kliknąć kciuksa przy tym numerze albo dać serducho, to ja bym dał i kliknąłbym, że lubię to. Poza tobą nic, Liwka w Melo Radio. Już wkrótce rzucę wam wyzwanie, bądźcie gotowi, bo to właśnie dziś do 15 na pewno się wydarzy, a w zamian oddam nasze skiety z limitowanej edycji. Wyzwanie? A na razie jeszcze nie zdradzę z jakiej kategorii, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo, kiedy poproszę was o telefonowanie do studia. Póki co Bless i Cameron Watson z numerem Kisses.

My Place, Josh Baker i Poppy Bascom w Meloradiu w weekendowym Melo, w którym to już teraz rzucam wam wyzwanie i zachęcam do tego, żebyście je podjęli, bo sięgnąć możecie po meloskiety z limitowanej edycji. Warto, naprawdę warto, bardzo wygodne mam na sobie właśnie teraz, ale nowe dostaniecie, nie te moje. Więc dzwońcie 321 321 37 i za chwilkę podaj mi wyzwanie.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Get Out of My Head i Shane Cott w Melo Radio. A teraz rzucam wam wyzwanie. Podej mi wyzwanie. A dokładnie za chwilkę rzucę je Justynie. Siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Co u ciebie, jak pogoda? Wszystko dobrze? Słonko świeci?
1: Oj, rewelacyjnie ciepło, super u nas.
0: Justyna, czy ty lubisz gotować?
1: Lubię,
0: bardzo
1: tak.
0: Dobrze, bo ja mam dla ciebie wyzwanie kulinarne. Mówiąc wprost, ja podaję składniki i akcesoria potrzebne do tego, żeby przygotować pewne potrawy, albo żeby no po prostu te akcesoria pomogły je zrobić, potem zjeść i tak dalej. A ty odgadujesz, o jakie żarełko chodzi, krótko mówiąc. Musisz odgadnąć potrawy, które zakamuflowałem. Zgoda?
1: No dobrze, spróbujemy.
0: No tak, jesteś gotowa, to lecimy. Uwaga. Kura, włoszczyzna, makaron, nitki, głęboki talerz, łyżka.
1: Rosół.
0: Jak to zawsze w niedzielę. Uwaga, następne. Mleko, jajko, mąka, patelnia, dżem.
1: Naleśniki.
0: No brawka. Mąka, ciepła woda, kapusta, grzyby, garnek z rządkiem.
1: Kurde, nie wiem. Grzyby.
0: Kapusta, grzyby. Mąka, no to... ciepła woda, garnek z rządkiem później, na koniec.
1: Nie wiem, naleśniki z grzybami, co może nie
0: być,
1: wiem.
0: Co może być z kapustą i z grzybami? No ciekawe.
1: Paszteciki, Jezu.
0: No nie paszteciki, nie paszteciki. Chodziło mi o pierogi, ale słuchaj.
1: Pierogi.
0: Dwie z trzech zaliczone, więc ja absolutnie uznaję, że to zadanie zostało wykonane tak jak chciałem. Pakuję skietę i wysyłam, kochana, do ciebie, życząc ci pięknej niedzieli i cudownego tygodnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pamiętaj,
1: ja sobie
0: pierogi
1: również
0: z kapustą i grzybami.
1: Tak.
0: Baw się dobrze, cześć, na razie. A teraz dla was wszystkich gorący numer, który mam nadzieję was również zaczaruje. Fate, Alan Walker, Ava Max. Proszę bardzo, gramy.

padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

kawałek do reklamy. Melo Radio.

0: Colon mi Jarek Pryca, już za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Rumors, Thomas Gray. I to wszystko w weekendowym Melo.

0: OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
4: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
3: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
5: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
3: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy! Dr. Materac i Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Siemanko, 14 to weekendowe Melo Opoka, melduje się za sterami przy konsoli Meloradia. Thomas Gray teraz pojawia się w waszych głośnikach z numerem Rumors.

What If, Neptunika, tak gramy wam w weekendowym Melo. Czy już byliście na meloradio.pl? Warto tam zajrzeć, bo jutro poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu kolejna szansa, by sięgnąć po szybką kasę. Od nas właśnie. Kilka stówek może być twoje, tylko musisz nas przekonać, że po prostu potrzebujesz tych pieniędzy. Skoro dziś podejmij wyzwanie o patelniach trochę było, to może na nową patelnię albo na jakiś nowy garnuszek do gotowania. Jeśli ktoś z was gotować lubi albo chciałby się nauczyć na przykład. Meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia. Zróbcie to już dzisiaj. Nie czekajcie do ostatniej chwili. Beautiful People teraz przed wami. Chris Brown i Benny Benassi.

0: Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. El Niño będzie no nieźle mieszał w najbliższych tygodniach na świecie. Mowa o pewnym prądzie powietrznym, który sprawi, że pogoda będzie bardzo nieprzewidywalna. O tym nieco bardziej w szczegółach już wkrótce, a za kilka minut Haven.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie, co widzisz i o czym czytasz. Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
17: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
16: Co? No, ci panowie z Media Expert.
17: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
18: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Lecę, bo chcę. Dims Bambi, Wajma, Young Leosia, Kizo. Można by wymieniać i wymieniać, ale my lecimy dalej, bo gorąco zachęcamy do tego, żebyście zagłosowali na waszych ulubieńców. Możecie ich znaleźć w 30 Meloradia. Głosujemy na player meloradio.pl i wspieramy też propozycje, które tam się pojawiają, a tych nowych propozycji to całkiem sporo już ostatnio. Wasted i Gnarly w naszym programie właśnie teraz się pojawiają, a potem Marlon Hofsta z numerem I Like.

0: Take Me Back, Kygo i Max McNown w Melo Radio. To weekendowe Melo, które za chwilkę przedłużamy. Kończy już studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Jak pogoda?
1: Słuchaj, pogoda bardzo dobra, zjadłem dzisiaj tureckie śniadanie, wypiłem kawę, no jednym słowem mam energię, żeby tutaj być do 20.
0: To jeszcze usiądź po turecku i poczekaj na swoją kolej, zaczynamy o 15 już za chwilę. Bardzo dziękuję za ten weekend, opoka, słyszymy się niebawem.
2: A już o 15 zagramy.
1: Karnawał.

0: Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoStil. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoStil. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Wszyscy już w sali po wczorajszym Melo? No ja mam nadzieję. 15 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Karnawał, Gips, PZ i For Money na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Sia. No to co, ruszamy.

budzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Melo Radio, to kwadrans po 15 i to Four to the Floor, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. Kawa z przyjaciółmi, niezdany egzamin na prawka, może na przykład wyjście do kina z drugą połówką, na co przydałoby wam się siano, no bo to, że każdy z nas potrzebuje kasy, no to jest chyba oczywiste, no ale od tego macie Melo Radio, bo już jutro u nas szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z wielką przyjemnością oczywiście pomożemy. Meloradio.pl, tam wbijajcie, a to już teraz G-Girls i Call the Police. Mandat też oczywiście wam możemy zapłacić. Podkręcamy tempo, za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.

0: World Away, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 27 minut po 15, a to chyba jeden z niewielu konkursów na świecie, gdzie liczy się to, który jest najgrubszy. O tym za chwilę też Golden, koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spektakl.

0: ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony. Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Felix Jan i Polina. To Melo Radio, to od 17 minut do 16. My podkręcamy tempo, a tymczasem no mocno nietypowy konkurs trwa na Alasce, a mianowicie konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Nie przesłyszeliście się, można głosować, słuchajcie, na misia, który jest najgrubszy, bo ten, który jest najgrubszy, no to okazuje się, że jest najlepszy, bo to świadczy o tym, że zwierzę osiągnęło w lecie sukces, biorąc pod uwagę, że ma więcej tłuszczyku. No myślę, że w ludzkiej kategorii też by się dało całkiem nieźle wygrać.
1: W kieszeni, że tamponie przespanych nocach.

0: Numer stary, ale dalej jak dobrze siada. Daddy Cool, Bonnie M i Lizzo w Meloradiu jeszcze przed 16, a po 16 oj też będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Moonlight i Ford do punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.

0: Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu. Ka stąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
9: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej masz. Po reklamie.
14: Meloradio Inowrocław. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Dobrze wybraliście, bo kiedy inni teraz jeszcze gadają, to my już zagramy. Moonlight i Fordo i Alabama Ten na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

13 minut po 16 on tonight w Melo. Nie zwalniamy ani na moment. Ale to, o czym wam teraz powiem, to jest grube na maksa. Książulo, słuchajcie, wpadł ostatnio na jeden z jarmarków w Zielonej Górze. No i jak to on, ponarzekał na żarcie, że nie takie, że zapiekanka spalona, no ogólnie bez szału. No i teraz najlepsze. Po tej wizycie samorządowcy z Lubuskiego zrobili całą konferencję prasową o tym, co trzeba zmienić. No, w tym tempie to zaraz będą książulowe rewolucje, a Magda Gessler straci robotę.

0: All of my love, Melo. Pół Warszawy dzisiaj zajęte przez biegaczy maratonu warszawskiego. No ja to zawsze podziwiam, bo przebiegłbym może tak 100 metrów. Z takich dyscyplin życiowych to na przykład u mnie zdecydowanie bardziej spanie długodystansowe. A u was? W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na głosówki, na wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Pochwalcie się już teraz, a u nas za moment Rimadi i Manuel.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na Meloradio.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
8: Może twój stary trawnik jest zrujnowany?
7: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
9: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
7: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
19: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
18: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep.
0: Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
20: Po reklamie.

bioderka same się ruszają. Sigala i I Came Here For Love. To Melo Radio, a ja parę chwil temu pytałem was, w jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami. No i Natalka napisała na WhatsAppie Melo, że ona jest mistrzynią w szybkim robieniu posiłków. Pół godziny wystarcza, żeby ogarnąć szamkę na cały dzień. No to naucz mnie w takim razie, jak to robić, albo ja taki catering na przykład poproszę, bo u mnie to zawsze ze 3 godziny przynajmniej. Krzysiek z kolei napisał, że jest mistrzem w udawaniu, że robi coś ważnego. Za każdym razem, jak szef wbija do biura, to ma pod palcem przycisk i fejsik zamienia się w apkę do pracy. No co elegancko. Ja też tutaj mam takie guziki, to wam pokażę. O, robię tak. A teraz świeżynka w naszej playce, Paco Amoroso i Sexy Magic.

καλό ράδι.

0: Fast Boy w Meloradiu jeszcze przed 17. Ta muza i ta dzisiejsza pogoda, no to myślę, że idealne połączenie. Fajnie tak jak trochę jeszcze mimo jesieni trochę słońca wyjrzało, prawda? A po 17, gdzie muzycznie zajrzymy?
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire! No to też będzie ciepło, a nawet gorąco, bo bardzo ogniście. Fire, Fire punktualnie u nas o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac i Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert, taniej masz.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
19: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
20: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
20: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
20: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
20: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
20: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
20: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Jak zaczynać 17, to tylko na pełnej petardzie. Fire otwiera nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Armin van Buuren w Melo na 14 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Wy już po obiedzie, czy jeszcze przed? No bo w Szczecinie można było się dzisiaj nieźle najeść. Tam paprykarz rave, czyli takie Melo na cześć paprykarza szczecińskiego. No i jedną z atrakcji był na przykład konkurs w jedzeniu paprykarza na czas. Niezłe, co? Aczkolwiek mam pewne obawy, czy przy takim tempie, jak na dobry rave przystało, to czy finał na przykład nie był w innym pomieszczeniu niż kuchnia.

Josh Baker i My Place w Melo Tak podkręcamy tempo 26 minut po 17. Pamiętacie, co robiliście o tej porze 12 lat temu? No ja pewnie odrabiałem lekcje, a za chwilę numer właśnie sprzed 12 lat. Ariana Grande i Break Free.

0: Reklama. Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Media Expert, taniej masz.
3: Po reklamie.

Barbra Streisand w Melo. Kawałek, który idealnie sprawdza się w furce, nie tylko, chociaż z tej furki to czasem warto wyjść, się okazuje, żeby trochę pospacerować. A jak? Kilka razy krótko, czy raz, a długo? No ostatnio to przebadali i okazuje się, że jak nabijać kroki, to najlepiej na dłuższych dystansach, czyli tak minimum 20 minut za jednym zamachem, a nie tak po krótko, no bo wtedy zdrowie ma się idealne. No chociaż coś czuję, że tej jesieni jednak u większości wygra kocyk, jakieś seriale i chiperki. Nie dziwię się.

0: Lost Frequencies, Melo. Ależ się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Na razie jeszcze nie myślimy o tym, że jutro znowu poniedziałek i trzeba będzie wrócić do roboty i do innych takich. Skupmy się na razie na tym, co przyjemne, a po 18 tak będzie na pewno.
1: A już o 18 zagramy
0: Loco Loco. No, będzie można i pośpiewać i się trochę poruszać. To wszystko punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy...

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 86 06.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoStil. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoStil. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Ależ się cieszę na tą 18, bo bardzo lubię ten kawałek. Loco Loco otwiera nam właśnie tę godzinę. Za chwilę między innymi również Just Dance i Lady Gaga. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstadt, to Melo Radio i to weekendowe Melo, nie zwalniamy tempa ani na moment. A jeśli planujecie jakiś city break, albo na przykład korzystanie z ostatnich dni wolnego jako studenci, albo po prostu z urlopu, no to warto to zrobić teraz, bo tak patrzę w prognozy, no i kilka najbliższych dni nie będzie deszczu. Ci, co tam się na pogodzie znają, no to mówią, że takie lato do nas wróci z odrobinę niższymi temperaturami, no ale wiecie, jak to z nimi jest. No trochę też jak ze sprawdzaniem potencjalnego chłopa po godzinie urodzenia i po ascendencie. Coś tam się może sprawdzić, a coś tam nie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ależ mocny skład, Sokół, Clear Mind, Jentawa i Pogważymy w Melo. To już 27 minut po 18, my podkręcamy tempo, a za chwilę będzie trochę o spanku. Ile to się spać powinno i kiedy? To wszystko zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Manzel Merlow, no jednym słowem najlepszych numerów nie zabraknie.

0: Week. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Śpiewa!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Dr. Materac Inowrocław. Centrum handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją cash director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
15: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.

0: Felix Stanley Weiss, Close Your Eyes.
1: I hope you will.
0: To Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Godzina i 27 minut. To nie czas na przebiegnięcie maratonu, a o tyle dłużej możemy w weekendy pospać, żeby to źle nie wpłynęło na nasze zdrowie, a nawet je poprawiło. Takie rzeczy czytam w internetach. No i to jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej te wszystkie mądre głowy mówiły, że trzeba spać tyle samo i wstawać tak jak w tygodniu. No, zdanie to zmieniają z podobną prędkością jak X. A to James Hype i Confession.

0: Ależ to jest przepotężne uderzenie. Martin Garrix jeszcze przed 19 w Melo. No tego numeru to zdecydowanie można słuchać w zapętleniu, ale spokojnie, spokojnie przygotowałem dla was na ten wieczór jeszcze dużo, dużo innych, równie smakowitych i równie znakomitych. A jakich? No właśnie, o to jest pytanie.
1: A już o 19 zagramy
0: Fly High. Tobi Romeo idealnie sprawdzi się na wejście w tę godzinę. To już za moment zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato wróżbana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. OMG! Nowy salon samochodowy jest już w Inowrocławiu. Poznaj samochody marki MG. Nowoczesny design, komfort, technologia i samochody, które przyciągają spojrzenia. Zapraszamy do nowego salonu i serwisu MG Auto Styl Inowrocław przy ulicy Dworcowej 37. Zadzwoń 52 356 8606.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Chyba potrzeba tu było kobiety ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupony. Orlen z energią po rabaty.
25: Nowy rok akademicki.
0: akademickie na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
0: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie.

0: na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Tobi Romeo, Calvin Harris, Dua Lipa, Fuka i Lipka i Enklawa. To tylko część tego, co przygotowałem w Playce na tę godzinę. Konrad Straczyk, 19 na zegarkach. Cześć, witajcie i zapraszam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Wow, ale to jest dobry numer. Take Me Back, 14 minut już po 19 w Meloradiu. Co byście powiedzieli na to, żeby jutro na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? Ha? Bardzo prosto możecie to zrobić, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Niezależnie na co tego siana potrzebujecie, my z wielką przyjemnością pomożemy. Może na przykład na randkę z chłopakiem, a może na coś innego. Piszcie już teraz meloradio.pl. A my nieustająco też podkręcamy tempo jeszcze w tym tygodniu, zanim ten poniedziałek nadejdzie. ATB, Ekstazy to już teraz, za chwilę też Offenbach, będzie również Milki, David Guetta, to wszystko jeszcze przed 20.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Karolina napisała na WhatsAppie, że właśnie przygotowuje pankejki na jutrzejszy poniedziałek, żeby było łatwiej. A jak u was, dajcie znać na WhatsAppie. Melo, czekam.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
9: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki.
8: W super cenach dla studentów w Media Expert.
10: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert.
0: O reklamie.

Ależ to jest dobry kawałek. Smolasty i Doda i Nie żałuję w Melo. Podkręcamy tempo jeszcze przed 20. A Majka tymczasem pozdrawia z łóżka, bo złapała ją jakaś jesienna infekcja. Tak mi napisała na WhatsAppie Melo. No to zdrowia zatem, ale szukajmy plusów, no bo dzięki temu jutro będziesz miała labę i czas na oglądanie seriali, tak coś podejrzewam. Z kolei Michał dzisiaj w robocie i rozwozi pizzkę, ale jutro będzie miał wolne. Nie, słuchajcie, ja już nie czytam dalej, bo zaraz się zdenerwujemy chyba wszyscy. Kto to widział, żeby w poniedziałek mieć wolne? Daj ta spokój. My Lover Otto Knows to już teraz przed nami. Oczywiście żartowałem. Pozdro dla wszystkich z wolnym jutro.

No i tak to można zamykać 19. Years and Years Desire jeszcze przed 20 na antenie Meloradia, ale u nas cały czas najlepsza muza, więc koniecznie bądźcie razem z nami. A ja wracam w sobotę po 15. Jak zwykle dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: Promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano. Obudzi największego śpiocha.

0: podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio i Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
8: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W szpitalu wielospecjalistycznym w Inowrocławiu podsumowano inwestycje zrealizowane dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Uroczyście otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy oraz pracownię elektrofizjologii, a także zaprezentowano nowy angiograf pracowni hemodynamiki.
9: Natomiast nie samych inwestycji, które są meritum tego spotkania. Witam Państwa bardzo serdecznie na podsumowaniu inwestycji zrealizowanych z środków Krajowego Planu Odbudowy, połączonym z uroczystym otwarciem zakładu opiekuńczo-leczniczego, a także pracowni elektrofizjologii, a także prezentacją nowego angiografu w pracowni hemodynamiki. Wszystko to oczywiście w szpitalu wielospecjalistycznym imienia doktora Ludwika Błaszka w Inowrocławiu, w którym gościmy. W imieniu gospodarza wydarzenia, dyrektora szpitala, doktora Bartosza Jakuba Myśliwca, który jest oczywiście z nami, witam bardzo serdecznie pana Norberta Pietrykowskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Elżbietę Piniewską, przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, panią Agnieszkę Bańkowską, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, panią Wiesławę Pawłowską, starostę Inowrocławskiego, zarazem przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala. Jest z nami pan Marek Knop, przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego i jednocześnie członek tejże Rady Społecznej Szpitala. Witam pana Henryka Procka, wicestarostę Inowrocławskiego, członków zarządu Powiatu Inowrocławskiego, panów Andrzeja Skrobackiego, Macieja Wasińskiego i Wojciecha Gerusa. Dwaj ostatni z tych dżentelmenów są również członkami gremium, o którym wspomniałem. Jest z nami również pan Waldemar Kubiak, wójt gminy Złotniki Kujawskie. Witamy serdecznie. Pan Jan Gaj, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia. Pani Joanna Błaszak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Pakości. Pan Krzysztof Betka, kierownik Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego. Witam panią Aleksandrę Procek, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Panią Monikę Dąbrowską, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Witam bardzo serdecznie pozostałych członków Rady Społecznej Szpitala, a są nimi pani Zofia Mączyńska, pan Włodzimierz Figas oraz pan Jacek Nijak. Nie wiem, czy pan Jacek zdążył już dotrzeć. Witam oczywiście bardzo serdecznie księdza dziekana Pawła Kowalskiego i doktora Eligiusza Patalasa, byłego wieloletniego dyrektora tej placówki. Bardzo się cieszymy również, że są z nami osoby odpowiedzialne za te inwestycje. Witam koordynatorów oddziałów szpitala, przedstawicieli personelu szpitala. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli mediów i też na Państwa bardzo liczymy. Witam wszystkich obecnych. Proszę Państwa, w związku z tym, że spotkanie nam się opóźniło, to podarujemy sobie, tak tutaj ustaliliśmy, prezentację półgodzinną przygotowaną dla Państwa. To wszystko, co na tej prezentacji byłoby, Państwo będziecie mogli zobaczyć na własne oczy troszeczkę później, ale będziemy już trochę przyspieszać. Proszę Państwa, przed nami jeszcze trzy krótkie wykłady inauguracyjne. Pan dyrektor zapewnił, że one nie będą długie, ale wprowadzą Państwa troszeczkę w temat. Pierwszy wiąże się z otwieranym w naszym szpitalu zakładem opiekuńczo-leczniczym. Opieka długoterminowa to jest temat wystąpienia profesora nadzwyczajnego, doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Bartosza Jakuba Myśliwca, dyrektora szpitala. Panie dyrektorze, zapraszam.
10: Wybaczcie, jeśli w którymś momencie mojej wypowiedzi będzie... Dla wielu osób powrót do zdrowia, samodzielności wymaga czasu, systematycznej pielęgnacji, rehabilitacji i stałego wsparcia medycznego. Odpowiedzią właśnie na te palące potrzeby jest nowo utworzony w naszym szpitalu zakład opiekuńczo-leczniczy. Powstanie ZOL to ważny element w rozwoju lokalnego systemu ochrony zdrowia i odpowiedź na tak rosnące zapotrzebowanie na opiekę nad osobami przewlekle chorymi, starszymi oraz pacjentami, którzy po przebytej chorobie lub hospitalizacji wymagają dalszej całodobowej opieki. Opieka długoterminowa ma szczególny charakter. Jej celem jest nie tylko kontynuacja leczenia, ale przede wszystkim zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, komfortu i możliwie najlepszej jakości życia. W ZOL pacjent otrzymuje kompleksowe wsparcie zespołu

rozpad, którego wchodzi wielu specjalistów. Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi. Codzienna opieka obejmuje pielęgnację, monitorowanie stanu zdrowia, rehabilitację, profilaktykę powikłań oraz działania wspomagające, utrzymanie sprawności i samodzielności. Szczególne znaczenie w tej opiece długoterminowej ma indywidualne podejście do każdego pacjenta. Każda osoba trafiająca do ZOL ma inną historię choroby, inne potrzeby, inne możliwości.

0: Dlatego opieka jest dostosowana do jej stanu zdrowia i sytuacji życiowej. Szanowni Państwo, rozwój opieki długoterminowej jest dziś jednym z istotnych i kluczowych wyzwań całego systemu ochrony zdrowia. Coraz więcej osób żyje z chorobami przewlekłymi, a wraz z wiekiem rośnie ryzyko utraty samodzielności i konieczności korzystania ze stałego wsparcia. Zatem nowy zakład opiekuńczo-leczniczy pozwala lepiej odpowiadać na te potrzeby, tworząc przestrzeń pomiędzy leczeniem szpitalnym a dalszą opieką domową, środowiskową czy społeczną. To także istotne wsparcie dla rodziny, które często stają przed trudnym dylematem zapewnienia całodobowej opieki swoim bliskim. Profesjonalna opieka długoterminowa daje zatem pacjentom poczucie bezpieczeństwa, a im rodzinom poczucie, że chory znajduje się pod fachową opieką. Najważniejszym wyzwaniem opieki długoterminowej jest zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami medycznymi a codziennymi potrzebami człowieka. Choroba i utrata samodzielności mogą być trudnym doświadczeniem. Dlatego równie ważne jest właściwe leczenie, pielęgnacja, ale także empatia, rozmowa, szacunek i poszanowanie godności każdego pacjenta. Utworzenie ZOL dzięki przekazanym środkom z Ministerstwa Zdrowia jest inwestycją nie tylko w infrastrukturę i organizację świadczeń. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, godność, jakość życia osób, które wymagają długotrwałego wsparcia. Nowy zakład opiekuńczo-leczniczy wzmacnia kompleksowość opieki, którą oferuje nasz szpital i stanowi kolejny krok w budowaniu systemu, w którym pacjent może otrzymać odpowiednią pomoc na każdym etapie choroby i powrotu do sprawności. Szanowni Państwo, nie wszystkich pacjentów da się wyleczyć, ale nie ma takiego, któremu nie możemy pomóc. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie panu dyrektorowi. Kolejny wykład nosi tytuł Inwazyjna diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca. Tę prelekcję wygłosi doktor nauk medycznych Grzegorz Bojarski, koordynator pracowni elektrofizjologii i stymulacji serca. Zapraszamy panie doktorze.
2: Proszę sobie wyobrazić, że w populacji Polaków przeciętnie 5% osób ma zaburzenia rytmu serca. Chociaż wydaje się, że ten odsetek jest mocno niedoszacowany, dlatego że niektóre źródła podają nawet 30-40%, co może wynikać z faktu, że niektóre zaburzenia rytmu są bądź nieodczuwane przez pacjentów, bądź po prostu ich objawy są bagatelizowane. Najczęściej spotykanym zaburzeniem rytmu w populacji Polski jest migotanie przedsionków i przeciętnie 5% Polaków odczuwa wszelkie niedogodności związane z tym zaburzeniem rytmu. Jest ono bardzo ściśle skorelowane ze starzeniem się pacjentów. Pacjenci 65 lat plus w około 5% mają to zaburzenie, czyli tak jak przeciętna populacja, ale już 80-latkowie i pacjenci starsi w 20-30%. Tak więc populacja osób z zaburzeniem rytmu, takim jak migotanie przedsionków, praktycznie jest liczona w milionach. Migotanie przedsionków jest bardzo groźnym zaburzeniem rytmu serca z uwagi na to, że usposabia do udarów mózgu, do obwodowych zatorów, nasila rozwój niewydolnego serca, generalnie bardzo zwiększa konieczność kontaktów pacjenta z systemem ochrony zdrowia. No i przede wszystkim, co najważniejsze, znacząco obniża komfort życia codziennego. Arytmologia i elektrofizjologia, czyli nauki i dziedziny, które zajmują się ustalaniem podstaw zaburzeń rytmu i zasadami ich leczenia, w ostatnim czasie bardzo dynamicznie się rozwijają. Stanowią one, można by tak powiedzieć śmiało, trzon współczesnej kardiologii. Zaburzenia rytmu serca możemy leczyć na dwa sposoby. Możemy je leczyć w sposób zachowawczy, czyli farmakologicznie, możemy je leczyć zabiegowo, czyli inwazyjnie. Leczenie farmakologiczne nie jest ideałem. Ono w najlepszym wypadku zmniejsza częstość napadów zaburzeń rytmu serca, nieco poprawia komfort życia pacjentów, natomiast ono nie dotyka generalnie podstawy czy podłoża elektrofizjologicznego powstawania tych zaburzeń i w żadnym wypadku całkowicie nie jest w stanie wyeliminować zaburzeń rytmu serca z życia pacjenta. W odróżnieniu od niego leczenie inwazyjne, czyli zabiegowe, całkowicie eliminuje najczęściej zaburzenie rytmu, ponieważ usuwa podłoże, tą podstawę elektrofizjologiczną, na bazie której dochodzi do zaburzeń rytmu serca. Na czym generalnie polega ta działalność inwazyjna? W pierwszej kolejności polega na diagnostyce inwazyjnej zaburzeń rytmu. Jest to tak zwane badanie elektrofizjologiczne, które jest wykonywane już w pracowni elektrofizjologii, także w warunkach bezpiecznych i stosunkowo komfortowych dla pacjenta. Badanie to polega na wprowadzeniu kilku, trzech, czterech cewników i elektrod do światła jam serca pacjenta i pomiarze potencjałów elektrycznych. Analizując przy pomocy dosyć wyrafinowanej aparatury, którą Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć w naszej pracowni za niedługo, jesteśmy w stanie zdiagnozować, na jakim podłożu dochodzi do zaburzeń rytmu pacjenta i zaplanować leczenie. Możemy także w warunkach kontrolowanych wyzwalać te zaburzenia rytmu i jakby in statu nascendi śledzić ich dynamikę. Ciąg dalszy to leczenie, czyli ablacja. Ablacja w największym skrócie to zniszczenie podłoża zaburzeń rytmu serca. Jesteśmy w stanie, oczywiście uspokoję Państwa, niszczyć bardzo drobne, minimalne fragmenty mięśnia sercowego, tylko te, które są odpowiedzialne za przewodzenie tych patologicznych bodźców, bądź tylko tych, które stanowią jakby taki patologiczny zegar narzucający patologiczne rytmy w sercu. Ablacji dokonujemy najczęściej na bazie niszczenia termicznego, czyli ogrzewając fragmenty mięśnia sercowego. Jest to tak zwana ablacja RF, którą stosujemy najczęściej i polega ona na, można tak powiedzieć, obrazowo przygrzewaniu specjalnym cewnikiem fragmentów serca.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradio.
4: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe przestrzenie i nowoczesny sprzęt w inowrocławskim szpitalu. Placówka oficjalnie otworzyła zakład opiekuńczo-leczniczy i pracownię elektrofizjologii, a w pracowni hemodynamiki zaprezentowano nowy angiograf. Podczas uroczystości podsumowano również inwestycje zrealizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. O czym mówiono? Posłuchajcie sami.
2: Proszę Państwa, ablacja jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym. Jest zabiegiem mało inwazyjnym. W większości ośrodków wykonujących już ze sporym doświadczeniem te zabiegi pacjent wychodzi bądź w następnym dniu od zabiegu. Natomiast w pewnych krajach, tych, które mają największe osiągnięcia, nie da się ukryć, czyli Stanach Zjednoczonych, Francji, na polu elektrofizjologii, pacjent potrafi wychodzić nawet kilka godzin po zabiegu do domu. Cóż my zyskujemy, stosując ablację, a nie leczenie farmakologiczne? Ano przede wszystkim to, że pozbawiamy pacjenta definitywnie zaburzeń rytmu serca. Proszę sobie wyobrazić, że w przypadku trzepotania przedsionków czy nadkomorowych często skurczów do 98% pacjentów zostaje uwolnionych po jednorazowym zabiegu od zaburzeń rytmu do końca życia. W przypadku migotań przedsionków ten odsetek jest nieco niższy, 75-85% wodzeń, ale musimy pamiętać o tym, że ablację możemy powtórzyć i ten odsetek stopniowo zwiększamy. Zyskujemy w ten sposób uwolnienie pacjenta przede wszystkim od zagrożenia udarem mózgu, jakimiś zatorami obwodowymi. Zwiększamy jego komfort życia, ale przede wszystkim potaniamy jego życie przez to, że możemy zredukować jego farmakoterapię osobistą, ale też zmniejszyć ilość pobytów szpitalnych, przez co odciążamy system na przyszłość. Proszę Państwa, Zabiegi ablacyjne wykonujemy przy szybkich zaburzeniach rytmu, czyli przy często skurczach. Jednakże na co dzień spotykamy się też z zaburzeniami rytmu z wolną czynnością, takimi, które powodują zagrożenie życia, które powodują w najlepszym przypadku omdlenia, utraty przytomności pacjenta. Wtedy wszczepiamy stymulatory serca. W pewnych sytuacjach klinicznych, takich jak rozwinięta niewydolność serca, wszczepiamy specjalne urządzenia, które potrafią bądź poprawić wydolność serca, bądź też uratować pacjenta w przypadku napadu groźnych zaburzeń rytmu serca, które bardzo lubią się z uszkodzonym, niewydolnym sercem. I wszczepiamy wtedy urządzenia takie jak kardiowertery, defibrylatory, czy urządzenia do resynchronizacji pracy komór serca. Takie urządzenia także w naszej pracowni wszczepiamy. Dziękuję za uwagę.
1: Dziękujemy bardzo. Doktor Grzegorz Bojarski dziś na elegancko, ale myślę, że normalnie będzie w nieco innym stroju. Szanowni Państwo, trzecie z inauguracyjnych wystąpień nosi tytuł Inwazyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca. Tym razem prelegentem będzie doktor nauk medycznych Marek Radomski, koordynator pracowni hemodynamiki. Panie doktorze, zapraszamy.
5: Słychać mnie? Szanowni Państwo, kiedy 13 lat temu pan dyrektor Patalas zaprosił mnie, aby stworzyć i uruchomić pracownię hemodynamiki, nigdy nie sądziłem, że spędzę tutaj prawie połowę mojego zawodowego życia. Ale tak się stało i muszę powiedzieć, że nie żałuję tego. Uważam, że to był bardzo dobry czas. Na początku skupiliśmy się na tym, żeby ta pracownia ruszyła, zaczęła wykonywać podstawowe zabiegi i uzupełniła swoje możliwości o obrazowanie przy pomocy ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, czynnościową ocenę zwężeń, leczenie zwapniałych zwężeń przy pomocy rotablatki. Wreszcie wprowadziliśmy jedyny w województwie planowy program leczenia przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych. W kolejnych latach, po okresie takiej przejściowej zapaści w okresie COVID-u, uzupełnialiśmy nasze spektrum wykonywanych zabiegów o nowoczesne technologie, ultrasonografię wysokiej rozdzielczości. Skupiliśmy się również na leczeniu zwapnień, albowiem to się stało wielkim problemem, ponieważ mamy coraz więcej starszych pacjentów ze zwapniałymi blaszkami miażdżycowymi. W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie już w zasadzie ostatniej techniki obrazowej, której nam brakuje, optycznej koherentnej tomografii. Co to oznacza? Wykonujemy mniej więcej rocznie około 1500 zabiegów diagnostycznych, między 700 a 800 zabiegów terapeutycznych. Ale patrząc inaczej, z perspektywy ludzi, proszę Państwa, w ciągu tych lat wykonaliśmy 28 tysięcy zabiegów. Mniej więcej co piąty, co szósty mieszkaniec naszego powiatu korzystał z pomocy. W tym prawie 6 tysięcy zabiegów ratujących życie w zapałach serca, których pacjent mógłby nie dojechać do dalej położonych ośrodków, i dławicy niestabilnej. To oznacza, że 4 pacjentów na 100 była leczona z powodu zawału serca lub niestabilnej dławicy w naszej pracowni. W ostatnich latach rozwijają się te zaawansowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Ich liczba rośnie i to też ma praktyczny wymiar dla pacjentów. Po pierwsze, pozwala podejmować bardziej trafne decyzje terapeutyczne, wpływa na jakość zabiegów i lepsze wyniki długoterminowe, co jest udokumentowane licznymi badaniami. Wreszcie daje możliwość leczenia pacjentów, których wcześniej nie byliśmy w stanie leczyć. Proszę Państwa, dzięki programowi KPO mamy w tej chwili nowy aparat. Poprzedni był już, jak Państwo widzieli, wyeksploatowany. 28 tysięcy zabiegów to nie jest normalne. Normalny okres eksploatacji to jest 10-15 tysięcy zabiegów. Tylko cudem, dzięki temu, że pracują u nas dość doświadczeni lekarze, którzy przyjeżdżają z kilku okolicznych klinik, wykonują zabiegi, również lekarze, którzy są tu na miejscu, mają duże doświadczenie,

0: zabiegi wykonywane z większą precyzją, z mniejszą ilością kontrastu, co redukuje ryzyko niewydolności nerek po zabiegu i stwarza nam nowe możliwości leczenia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli pracować w tak komfortowych warunkach. Dziękuję bardzo.
1: Panu doktorowi, szanowni państwo, nowo powstałe i nowo wyremontowane oddziały znajdują się wyżej w szpitalu i to nie na jednym piętrze. Mówię o tym dlatego, że poprosimy teraz księdza dziekana Pawła Kowalskiego o poświęcenie tych oddziałów, ale w związku z tym, żeby to nie odbywało się.
2: Pozwólcie na kilka osobistych słów refleksji, ale przede wszystkim na słowa podziękowania. Gdyż realizacja inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy jest dla naszego szpitala ważnym wydarzeniem w 40-letniej historii działalności i powodem do niezwykłej satysfakcji. Za nowoczesną przestrzenią, wyposażeniem i rozwiązaniami, które dzisiaj oficjalnie oddajemy do dyspozycji naszym pacjentom, stoją jednak przede wszystkim ludzie. Ich decyzje, życzliwość, wsparcie, zaangażowanie i codzienna praca. Dlatego w tym szczególnym momencie pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstawania i realizacji tego przedsięwzięcia. Zanim to uczynię, szanowni państwo, pozwólcie, że podziękuję prelegentom za przygotowanie tych przepięknych wystąpień oraz oprowadzenie nas po tychże protokół. W sposób szczególny dziękuję Ministerstwu Zdrowia za przekazanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy Zwiększenia Odporności oraz stworzenie możliwości realizacji inwestycji, która służyć będzie pacjentom i rozwojowi opieki długoterminowej. To właśnie takie inwestycje pozwalają zmieniać ochronę zdrowia nie tylko w wymiarze infrastruktury, ale przede wszystkim w wymiarze jakości i dostępności opieki. Szczególne słowa wdzięczności, szanowni państwo, kieruję do pana posła Norberta Pietrykowskiego za pomoc, zaangażowanie i wsparcie w działaniach, które przyczyniły się do osiągnięcia dofinansowania. Dziękuję za zainteresowanie sprawami naszego szpitala, ale całej ochrony zdrowia i za to, że w ważnych dla nas momentach zawsze możemy liczyć na pomoc i życzliwość. Norbercie, to dzięki twoim staraniom. Dzięki twojej sile perswazji, czasem i upartości udało nam się tobie podziękować. Bardzo ci serdecznie, przyjacielu, dziękuję.
3: Trzeba to odpowiedzieć.
4: A głosem.
2: Serdecznie chciałbym podziękować także osobie, dzięki której ten projektu nie byliśmy w stanie zrealizować. Czyli chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani staroście powiatu inowrocławskiego Wiesławie Pawłowskiej, zarządowi powiatu inowrocławskiego, a także panu przewodniczącemu Rady Powiatu Inowrocławskiemu, panu Markowi Knopowi, za wsparcie, okazane zaufanie i pomoc finansową. Dziękuję za zrozumienie, że rozwój szpitala i poprawa warunków, w jakich leczymy i otaczamy opieką naszych pacjentów, jest wspólną odpowiedzialnością i inwestycją w przyszłość mieszkańców naszego wspaniałego powiatu. Słowa podziękowania kieruję także do pani przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pani Elżbiety Piniewskiej, za okazaną liczbę, zrozumienie i wsparcie. Każdy gest zainteresowania i dobrej współpracy ma dla nas olbrzymie znaczenie i pomaga w realizacji tak ważnych rzeczy.
5: Ten sukces, który dzisiaj świętujemy, to jest wasz sukces. Właśnie wspaniały ludzi. Ja nie ukrywam, że jak patrzę na was i na pana dyrektora, to rzeczywiście ten szpital jest waszym drugim domem. A jak się widzi i słyszy ludzi, którzy są tak zaangażowani, którzy są tak oddani temu, co robią, to serce się raduje. I wtedy warto pomagać. I to jest zasługa kogoś z osobna. To jest wasza zasługa. Was wszystkich, którzy zaangażowaliście się w ten szpital. Bo to jest cudowny szpital, tak jak pan dyrektor powiedział. Właśnie tak. Tu ma być czynione dobro dla pacjentów. Waszych pacjentów. Ale żeby dobro było czynione, muszą być tacy ludzie jak wy. Bez takich ludzi nic się nie zrobi. I tak jak pan dyrektor

0: dyrektor powiedział, mury murami, ale tak naprawdę to wy tworzycie to, co w tych murach się dzieje. A dzieją się wielkie, piękne rzeczy. I oby tak było dalej. Oczywiście pan dyrektor dał nam wszystkim znowu kolejne wielkie zadanie. No bo ja sobie to szybciutko policzyłem. Jeżeli 16 łóżek nadzoru to jest 6 milionów, to 200 łóżek to będzie 75 milionów. Panie dyrektorze, drodzy państwo, no to cóż, no, jak zwykle dyrektorze, jedziemy do tej Warszawy i tam znowu.
1: Nie wiem.
0: Będziemy ich tam znowu. Dlaczego? Dlatego, że dobro zawsze wygrywa. A tak naprawdę wszystko, co wam udało się uzyskać i zrobić, jest dla dobra mieszkańców, dla dobra pacjentów. I jeżeli ma się w głowie przede wszystkim to dobro mieszkańców, dobro pacjentów, to zdobędziemy resztę. Bo przyświeca nam cudowny cel. Jeszcze raz chciałem wam bardzo wszystkim podziękować za to, co tutaj robicie. Cóż ja wam mogę powiedzieć? Wspaniali ludzie robią wspaniałe rzeczy. A wielcy ludzie robią dobre rzeczy. I wy naprawdę robicie dobre rzeczy. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca z Biedrów Miejska. Zabierze głos. Nie mogę podzielić się chyba.
3: Dziękuję bardzo. Chciałabym może chodzić na mównicę, bo lepiej być bliżej was, bliżej ludzi. Panie dyrektorze, również bliżej pana. Nie ma bardziej antropocentrycznego miejsca niż szpital, bo tutaj człowiek powinien być centrum zainteresowania. Olga Kudatu w jednym ze swoich wykładów, w wykładzie Mokrowskim, przypominał niezwykłe słowo, które ja też przypomnieć chcę teraz tutaj. Czułość. Proszę państwa, to w tym miejscu, zwłaszcza na zewnątrz, pacjenci będą spotykali się z czułością. Bo tylko z czułością można pochylić się nad tym, który potrzebuje, nad człowiekiem, który potrzebuje pomocy.
4: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Protest przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu Inowrocławia i powiatu już za nami, ale samorządowcy zapowiadają, że na tym nie koniec. Podczas konferencji prasowej podsumowali wyjazd do Warszawy, odnieśli się do politycznych komentarzy wokół manifestacji i zapowiedzieli kolejne działania. Co dokładnie padło? Posłuchajcie sami.
6: Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej prezydenta miasta Arkadiusza Pająka. Witam serdecznie redaktorów przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Naszymi gośćmi są pan prezydent miasta Inowrocławia Arkadiusz Pająk.
7: Dzień dobry.
6: Zastępca prezydenta miasta Inowrocławia pan Szymon Łęcki.
7: Dobry.
6: Pani starosta powiatu inowrocławskiego Zdzisława Kamłowska. Pan wiceprzewodnicząca powiatu inowrocławskiego Henryk Krotek. Oraz burmistrz miasta Puszczycy pan Mikołaj Pogrzebowski.
8: Dzień dobry.
6: Bardzo proszę, żeby głos też pierwszy zabrał pan prezydent Arkadiusz Pająk.
9: Dzień dobry państwu. Serdecznie państwa witamy. Trudno tutaj mówić o gościach w ratuszu dzisiaj, bo tak naprawdę spotykamy się z państwem wszyscy jako gospodarze, bo chcielibyśmy podzielić się przede wszystkim wrażeniami z ubiegłotygodniowego pobytu w stolicy i podzielić się też informacjami, które jeszcze nie wybrzmiały, a mamy jakby w planach, czyli co będziemy dalej chcieli robić w kierunku walki o drogę, o skomunikowanie miasta z drogami szybkiego ruchu miasta, czy też powiatu, czy naszych gmin bezpośrednio z nami sąsiadującymi. Szanowni Państwo, ja zacznę może nietypowo, ale uważam, że to chyba wszyscy za chwilę też, zarówno i Pani Starosta, jak i Pan Burmistrz pewnie od tego by chcieli zacząć. Ja chciałbym przede wszystkim zacząć od podziękowań. Od podziękowań dla osób, dla mieszkańców Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, wszystkich gmin, którzy brali udział bezpośrednio w stolicy, w udział w naszym proteście dotyczącym wykluczenia komunikacyjnego. To naprawdę duża grupa osób, która zdecydowała się, poświęcając swój czas wolny, przede wszystkim oczywiście biorąc urlopy nawet w swoich miejscach pracy, aby zaprotestować i wesprzeć naszą inicjatywę, jeśli chodzi o walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziękuję również obecnym mediom, bo to też bardzo warte podkreślenia, że z Inowrocławia również media pojawiły się w Warszawie i relacjonowały na żywo tak naprawdę nasz protest od siedziby KPRM-u po Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo za to Państwu też dziękuję, bo to dla nas naprawdę ważna sprawa i ten przekaz faktycznie był przekazem, którego oczekiwaliśmy, bo to też jest warte podkreślenia. O tym może za chwilę też bardziej powiem, zupełnie obiektywnym przekazem. Na tym nam najbardziej właśnie zależało. Także serdeczne podziękowanie również dla inowrocławskich mediów. Szanowni Państwo, my się bardzo cieszymy tutaj, jakby podsumowując ten wyjazd, podsumowując ten protest, my się bardzo też cieszymy, że ta nasza inicjatywa zaktywizowała również pozostałe środowiska, które no niekoniecznie chciały uczestniczyć bezpośrednio w naszym proteście, albo po prostu zwyczajnie nie mogły, bo to też trzeba podkreślić. Od kilku dni przed samym protestem różnego rodzaju medialne akcje również pojawiały się, czy to w social mediach, czy też w mediach lokalnych, akcje, które podejmowali również inni samorządowcy, za co serdecznie oczywiście też dziękuję, bo każda inicjatywa, obojętnie jakim kanałem, krótko mówiąc, jest dobra, dla wspólnej sprawy walczymy, dla wspólnej sprawy spotykamy się na różnych poziomach. Możemy tylko ubolewać, że nie zrobiliśmy tego wszyscy wspólnie razem, bo uważam, że zresztą takie słowa również padły na samym proteście, droga nie ma barw politycznych i powinniśmy stać w jednym szeregu i zawalczyć właśnie o to. I o tej polityce chcielibyśmy też Państwu tutaj trochę przybliżyć. Przede wszystkim za Państwa pośrednictwem chcielibyśmy też wyjaśnić pewne rzeczy naszym mieszkańcom, którzy nie do końca albo rozumieją, albo nie do końca są doinformowani z perspektywy być może osób, które nie sprzyjają tutaj nam albo nie sprzyjają tej inicjatywie. Dalej podtrzymujemy, że protest, który odbył się w zeszły czwartek w stolicy, miał charakter przede wszystkim pokojowy, ponadpolityczny, ponad podziałami. Ubijanie takiej narracji, że tylko jedna opcja polityczna wyszła do nas zarówno pod KPRM-em, jak i pod Sejmem Rzeczypospolitej, jest w naszej ocenie, w mojej ocenie na pewno niegodna i niesprawiedliwa, ponieważ pragnę zauważyć, że z Inowrocławia pojechało i okolic, i z powiatu inowrocławskiego ponad 200 osób z różnych środowisk, o różnych poglądach, również politycznych, walczyć o wspólny cel, wspólną jakby potrzebę, artykułując wspólną potrzebę, czyli połączenie Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, ościennych gmin z drogami szybkiego ruchu. I tutaj nie było żadnych barw politycznych. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Szanowni Państwo, ja sobie pozwoliłem przygotować dla Państwa listę osób, które były zaproszone na ten protest w Warszawie. To jest lista naszych parlamentarzystów. Pani Magdalena Łośko, pan Piotr Król, Bartosz Kownacki, Krzysztof Gawkowski, pan Łukasz Schreiber, pan Norbert Pietrykowski, pan Paweł Olszewski, pan Paweł Szrot, pan marszałek Piotr Całbecki, pan senator Ryszard Brejza, pan poseł Władysław Giziński, pani Agnieszka Kłopotek, pani Iwona Karoleska i pani Iwona Kozłowska. To jest jakby potwierdzenie tego, że te osoby również zostały zaproszone na ten protest, z podaną również w zaproszeniu godziną spotkania, kiedy mieliśmy się przemieścić pod Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Była to godzina 14. No a w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się takie informacje, że ktoś z kimś nie chciał się spotkać, jedna opcja z drugą nie chciała się spotkać i tak dalej. Naprawdę było dużo przestrzeni czasowej, gdzie można było pogodzić przede wszystkim nas,
1: polityków.
9: Tak, a politycy powinni się między sobą pogodzić nawet czasowo, jeśli nie chcieli się razem spotykać z mieszkańcami Inowrocławia i wybrać sobie dogodny czas, bo przypomnę, że od godziny 14 do 16 byliśmy pod Sejmem, można było tej chwili, tej przestrzeni na pewno znaleźć. Przeczytałem tą listę tylko i wyłącznie dlatego, żebyście Państwo wiedzieli, że zaprosiliśmy wszystkich naszych parlamentarzystów z naszego województwa. Padły jakieś zarzuty, że protest został zorganizowany dla jednej strony politycznej albo jedna strona polityczna wykorzystała. Wszyscy mieli taką samą szansę, Szanowni Państwo. A to, kto pojawił się na tym proteście, no, trudno nam jest było wykluczać kogokolwiek z protestu. To może być dla jednej strony nieodpowiednią postacią, osobą i tak dalej. Tym bardziej, że osoby, które zawitały do nas, którym też serdecznie dziękuję, parlamentarzyści, którzy zawitali do nas, oni przyszli na zaproszenie swoich jakby tutaj kolegów, przedstawicieli, którzy zostali zaproszeni z województwa, bo takim kluczem zapraszaliśmy z takiego klucza naszych parlamentarzystów. Więc uprawianie takiej narracji, że ktoś zorganizował sobie protest dla jednej opcji politycznej, albo w ogóle polityczny, jest zupełnie nie na miejscu, jest zupełnie niesprawiedliwy. Z tym się nie zgadzamy i dalej podtrzymujemy, że nasze wszelkie działania, które dalej będziemy realizować, będą miały charakter ponadpolityczny i czy się komuś to podoba, czy nie. Po prostu. Szanowni Państwo, no, praca prezydenta, posła, senatora, radnego to jest służba. Od tego jesteśmy i naprawdę apeluję o działania ponad podziałami, ponieważ tak jak powiedziałem, że gabinet mój jest otwarty i od ponad 2 lat jest otwarty dla i mieszkańców, ale również i naszych parlamentarzystów. To, co powiedziałem na początku, zaktywizowaliśmy naszych parlamentarzystów. Mówię, szkoda, że nie wspólnie razem nie wystąpiliśmy w Warszawie, protestując razem nie przeciwko komuś, tylko przeciwko ważnej potrzebie naszego regionu. Ponad 2 lata muszę powiedzieć, że czekam na naszych parlamentarzystów również w ratuszu. Wystosowałem kilka zaproszeń bez odpowiedzi. Jeśli otrzymujemy odpowiedź między innymi od pana senatora, w zasadzie od biura pana senatora, że pan senator nie jest zainteresowany politycznymi wystąpieniami, politycznymi protestami w Warszawie, to ja jakby z mojej perspektywy zapraszam jeszcze raz pana senatora Ryszarda Brejzę, czy panią poseł Magdalenę Łośko, panią Agnieszkę Kłopotek, czy pana Norberta Pietrykowskiego, wszystkich parlamentarzystów, którzy są zainteresowani, a nie wyszli do nas pod Sejmem, również na indywidualne spotkanie do ratusza. Możemy to zrobić w 4 oczy, możemy porozmawiać o wspólnej sprawie, o tej drodze, o którą walczymy. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli Państwo nie korzystacie, czy nie chcecie skorzystać z takiego zaproszenia, jestem również gotowy do wyjazdu do Warszawy, być może do przejścia do biura pana senatora czy pani poseł. Chcemy się spotykać, chcemy rozmawiać ponad podziałami politycznymi. Jeśli jest problem, żeby się spotkać na ulicy z mieszkańcami i z nami jako samorządowcami, jesteśmy gotowi na rozmowy, wszelkie rozmowy również, gdziekolwiek. Możemy jechać do Warszawy, możemy, mówię, spotkać się w Inowrocławiu, ale żeby to w końcu nastąpiło i żeby nastąpiło pewnego rodzaju przełamanie i żebyśmy usłyszeli na własne uszy, że mamy to wsparcie, nie tylko na papierze, ale żeby to realne wsparcie faktycznie popłynęło od naszych parlamentarzystów. Z mojej strony to wszystko, Szanowni Państwo. My oczywiście działań nie zaprzestajemy, tylko dopiero je rozpoczęliśmy. Zaraz na pewno pani starosta więcej na ten temat też, czy pan burmistrz powie. Mamy w planach różnego rodzaju inicjatywy, akcje lokalne, wspólne, w swoich również gminach, w swoich samorządach, ale też i wspólne dalej. I na pewno na tym jednym proteście nie poprzestaniemy. Państwo rozumieją.
1: Szanowni Państwo, jako starosta powiatu inowrocławskiego chciałabym tylko zapewnić, że nadal deklarujemy wolę wielkiej aktywności i wsparcia dla wszystkich, którzy będą działać na rzecz skomunikowania naszego powiatu i miasta Inowrocławia i innych gmin naszego powiatu, Kruszwicy, Janichowa, nawet tych, które do nas nie przystały, gminy Inowrocław, gmina Gniewkowo, gmina Złotniki. Wszystkie, chyba jeszcze Dąbrowa Biskupia, Rojewo przystąpiło, akurat wiemy, bo apel podpisało kilku włodarzy i to są osoby, które nas popierają, natomiast trochę nie rozumiem postawy pozostałych, zwłaszcza jednej pana wójta gminy Inowrocław, który dzień przed naszym protestem zademonstrował nam, dał nam przykład prawidłowego wzorca działania na rzecz społeczności lokalnej. Dostał indywidualne prawo wejścia do ministra infrastruktury. Gratulowałam mu to już na stronie internetowej, bo to już jest ewenement. Nie trzeba Naprawdę, jak to zrobił, nie wiem. Jestem starym samorządowcem, starym działaczem, starym pracownikiem, że tak powiem, doświadczonym, również politycznie w przeszłości. I jestem zaskoczona, że zamiast współpracować w jednym powiecie razem dla dobra tego powiatu, jeśli mu się tam udało coś zdziałać, no to chociażby nam zadzwonił, powiedział, że będzie droga, nie jedźcie. To jest takie dla mnie tajemnicze i to jest jednak dowód na to, że nie jesteśmy wszyscy razem. I to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo my się tak stale udzieliśmy, że jest inaczej. Ale to podkreśla naszą rolę. Jesteśmy w jakiś sposób deprecjonowani przez zindywidualizowane jakieś postaci i do tego faktu akurat nie mam wpływu, żeby to zmienić, ale mogę zaprotestować i powiedzieć, że to mi się nie podoba, to nie jest po samorządowemu, to nie tak pracuje się na doła, tu nie polityka, mało tego. Jako samorządowiec doświadczony i w tym kierunku trochę wykształcony mogę powiedzieć tak, że celem decentralizacji władzy właśnie do samorządów było to, aby oddawać mieszkańcom tych środowisk władzę decydowania w swoich sprawach, w sprawach ważkich, ważnych dla tego otoczenia. Niestety ostatnio zaczynamy bardzo politykować i fakt, że wszystko jest tak centralnie jednak dzielone, widziałam ostatnio dzisiaj te dodatki, które mają dopłatę być dla gminy, jeśli były poniżej inflacji, pewne tam są rozliczenia finansowe, to widzę, że to są wprost na koszt poszczególne gminy. No to jest bardzo sytuacja i bardzo ciężka praca do góry. Myślę, że nie wykorzystujemy szczebel administracyjnych, które funkcjonują w państwie i to jest też przeszkodą. Ale to jest jakby moje zdanie. Natomiast co do samorządu. Samorząd powinien brać sprawy w swoje ręce i powinien decydować bez względu na to, czy ma barwy polityczne dany członek rady. To, czy my się dostajemy do rad, Rady Powiatu, Rady Miasta na stanowisko prezydenta, to są już burmistrza, wójta, to są już wybory bezpośrednie.
4: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Lepsze drogi, dostęp do tras szybkiego ruchu i rozwój całego regionu. Oto w Warszawie upominali się mieszkańcy i samorządowcy z Inowrocławia i powiatu. Teraz przedstawiciele lokalnych władz podsumowali protest i powiedzieli, co ich zdaniem powinno wydarzyć się dalej. Posłuchajcie sami.
1: To jest decyzja i wola ludu, narodu, tego społeczeństwa, które tutaj jest. Jeżeli zostaliśmy już przyjęci i zajęliśmy stosowne miejsca, to powinien być nam... Nie powiem, nie muszą się kłaniać, bo teraz to wchodzi taka narracja modna, że elity się tworzą, chcą, Bóg wie, jakieś tam szacunku nad wyraz. Nie, po prostu pozwolić nam pracować i współpracować z nami w zakresie dobra naszego wspólnego, bo my się tym zajmujemy. Proszę Państwa, ja jako starosta inowrocławski zarządzam również pewnymi sprawami państwa w imieniu wojewody, w imieniu jego jakby zasobów. Jest to, wynika to z przepisów ustawy o powiatach i te zadania wykonujemy urzędniczo, jako zadania, które nam są zlecone do wykonania. My tam nie mamy wpływu na kształt, my ewentualnie tym sterujemy zgodnie z przepisami prawa i naszym doświadczeniem, ale także dzięki wycenom biegłym, różnym rodzaju rzeczoznawcom, tym, którzy pracują w danej branży. Natomiast samorząd, który powołany został w powiatach po przekształceniu urzędów rejonowych w powiaty, to właśnie było nadanie uprawnień zarządzania zbiorowiskiem kilku gmin. To też był odpowiedni proces, który doprowadził do tego, że dostaliśmy takie certyfikaty, że jesteśmy powiatem o takim obszarze, na takich granicach i z takimi zasobami ludności. W związku z tym te nasze uprawnienia Rada Powiatu wykonuje. Jeżeli naszym zadaniem jest, ja teraz przejdę do sedna, zarządzanie 530 kilometrami dróg, około. I te 530 dróg jest wyższej rangi niż drogi gminne. I one trafiają do nas z różnych źródeł. Albo są wybudowane jako nowe, albo dostaliśmy je trybem kaskadowym od pana marszałka, albo z uwagi na to, że były oddane obwodnice, potem procentowo zwraca się nam te drogi, które mogą pełnić charakter i spełniają wymogi ustawy. To wybaczcie Państwo, drogi powiatowe powinny mieć łączność również z węzłami komunikacyjnymi i powinny nas doprowadzać do dróg szybkiego ruchu. bo droga powiatowa akurat nie należy do takich. Ona ma inne funkcje. Musi być odpowiedniej szerokości, odpowiedniej długości i łączyć zarówno przemysł, który będzie korzystał z tego, jak i militarne potrzeby, jak i nasze potrzeby. Przedsiębiorczość może się przy nich, że tak powiem, rozwijać, bo przy naszych drogach to jest średnio. Powiedzmy, w zależności od tego, jaki charakter ma dany obszar, czyli gmina, czy to jest wiejska, czy innego charakteru produkcja rolna. W związku z tym, z naszego punktu widzenia, brak takiej łączności to jest po prostu przyczyna wielu lat zaniedbań i mimo starań widocznie niewysłuchania naszego głosu w Warszawie. My dzisiaj chcemy powiedzieć dosyć. Chcemy prosić o drogę. Nie mamy żadnych wymagań. Chcemy do najbliższych węzłów komunikacyjnych, które pozwolą nam połączyć się z dużymi miastami, dużymi ośrodkami życia i nauki, rozwoju, kultury. Tylko o to prosimy nasz rząd i Sejm, żeby to uchwalił. Zrobiono trasy szybkiego ruchu kolejowego, omijając Inowrocław przez Żnin. A teraz jeszcze doszło do tego, że usłyszeliśmy, że Via Pomerania ma stanąć jednak tu na poziomie Bydgoszczy. To jest przyczyna, nie to kto co wyznaje. Proszę Państwa, tu na dołach jedyna polityka to powiat lub gmina lub miasto. Naszą polityką jest gospodarka i życie w mieście, w gminie i w powiecie. Ja to mogę oświadczyć wszędzie i za to ponieść odpowiedzialność. Nie skupiam się na politykierstwie, które to uprawiają inni. I dlatego my dzisiaj przyszliśmy tutaj po to, żeby Państwu powiedzieć, że ta narracja właśnie, że wyszła ekipa posłów z Sejmu, wyszła z opcji PiS, to jest ich decyzja. Prawdopodobnie zachęciła, że są w opozycji, dlatego do nas wyszli. Ale my krzyczeliśmy, proszę Państwa, pod Sejmem, wyjdźcie do nas, wszyscy, wyjdźcie do nas, wszyscy jednym głosem. Śpiewaliśmy hymn, pod pomnikiem wspominaliśmy tych, którzy polegli w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Myśmy chcieli, żeby do nas dołączyli posłowie, chcieliśmy zrobić taki patriotyczny wiec i taką deklarację. To nie pierwszy nasz gest. Nasz pomnik, tak go nazwaliśmy, obelisk bitwy polsko-polskiej w Mątwach, nazwaliśmy ku przestrodze, bo chcieliśmy apelować do naszych rodaków różnych opcji politycznych, abyśmy działali ponad tymi podziałami dla dobra naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa, ale także dla naszej gospodarki i lepszego życia, dłuższego życia dla młodych ludzi, lepszych warunków i zapewnienia, że robimy dla nich wszystko, co możemy. My to chcemy udowodnić, tylko niech nam pozwolą Państwo rządzący, żeby ten dowód wypłynął i został wysłuchany, tak jak zasługuje na to 160-tysięczny powiat, bo uważam, że takim powiatem nie można, takiego powiatu nie powinno się lekceważyć. Tyle, to jest moje stanowisko i chcę powiedzieć, że po tych zachowaniach naszych wielkich polityków w przededniu naszego protestu, który był przygotowywany od 3 tygodni, nie był tajemnicą, rozesłane były zaproszenia. Wystarczyło nam zaproponować spotkanie z nami tutaj i wystosować, sami mogli politycy jechać i zgłosić te potrzeby nasze z nami, po rozmowie z nami, spowodowały, że właśnie pomimo tego, że miałam zostać tutaj, pojechałam, żeby pokazać, że jestem z tymi ludźmi, którzy tam pojechali. Że jestem z nimi. Tam byli pracownicy z różnych kręgów i z różnych stanowisk i bezrobotni także i młodzież także. Proszę Państwa, to jest duch tego społeczeństwa. Niektórzy nie mogli, inni są chorzy, a w ogóle mamy także trochę już starsze społeczeństwo. A niektórzy może usłuchali narracji, która popłynęła, aby nas zniechęcić. A my uważamy, że nasz wyjazd był sukcesem, wielkim sukcesem. Jeśli nic więcej nie osiągnęliśmy, ale pobudziliśmy naszych parlamentariuszy, żeby zaczęli działać w tej sprawie, to wszystko. Niech działają, niech teraz toczy się dalszy ciąg, łącznie z projektowaniem i budową. My tylko się pod tym podpiszemy, jak będziemy mogli, panowie burmistrzu, panie prezydencie, panie starosto, to pomożemy, prawda? Zawsze byliśmy do tego zgodni. Co do tego zgodni. Dziękuję bardzo.

0: troszeczkę wewnątrz sam ze sobą przepracowałem i praktycznie na dzień dzisiejszy zrobiłem sobie troszeczkę reset, czyli ustawienia fabryczne, czyli żebyśmy zaczęli od nowa. Czyli tak, w moim pojęciu, żeby zrozumieć po prostu cały ten sens tego, co robimy, to jest to, że świat się zglobalizował, czyli jest przepływ towarów i usług z całego świata. Dlatego też, oprócz tego, że w naszym powiecie jest ważny kapitał ludzki, czyli to, jak ludzie są wykształceni, w jaki sposób po prostu mają kompetencje, jakie mają kompetencje, to oprócz tego są ważne tereny inwestycyjne, a dodatkowo po prostu tak zwane, nazwę to, trzy oknami na świat, trzy bramy na świat. Bo jak spojrzymy globalnie, to tak, żeby przyjechali, żeby przylecieli do naszego kraju wielcy inwestorzy, to muszą być porty lotnicze. A więc i później patrzy się na to, jaki jest długi dojazd z portu lotniczego do danego miejsca. I my mamy takie porty, ponieważ mamy port bydgoski, port poznański, port gdański, port w Krakowie i niektóre połączenia już są dobre do pewnych momentów. Oprócz tego, że my nie możemy wyjechać spoza powiatu drogami szybkiego ruchu. Tak samo jeżeli chodzi o przepływ towarów. Również ten przepływ towarów. Ważne są porty morskie. No to wiadomo jest, że jest ten kierunek w stosunku do ważny w stosunku do Gdańska. I gdzie byśmy nie spojrzeli, to w drugą stronę, to każdy kierunek nam jest potrzebny. Czy to będzie w kierunku Bydgoszczy, uprzemysłowionej Bydgoszczy i potem Gdańska i portu, czy w kierunku Włocławka, gdzie dalej budowana jest droga S10, czyli bardzo skróci się droga do Warszawy, a więc do portu lotniczego, czy w kierunku Via Pomerania, bo za Kaliszem już niedaleko od Kalisza jest Wrocław, czy inne miasta. Każdy port jest dla nas ważny. A to, jeżeli ściągniemy do siebie kapitał, to wzrosną płace automatycznie w danym rejonie, ponieważ ludzie zaczną więcej zarabiać. Będą po prostu większe przychody ludzi i ten obrót wewnętrzny pieniędzy będzie większy. Z czym jest związane to, że po prostu też i młodzi ludzie będą chcieli tutaj zostać, tutaj być. I tak naprawdę powinniśmy się wszyscy zjednoczyć wokół tej sprawy. Jeżeli chcemy po prostu, żeby się rozwijać, żeby się zjednoczyć, to każdy na swój sposób niech dąży do tego, żeby po prostu budować drogi, bo to jest okno na świat, to jest okno nasze, okno potrzebne do tego, żeby był rozwój, żeby był przepływ towarów i myśli. Bo wiemy o tym, że to, co się wydawało nam jakiś czas temu nierealne, no to gdyby w dzieciństwie ktoś mi powiedział, że informacja ze Stanów Zjednoczonych przyjdzie do Polski kilka sekund, albo niecałą jedną sekundę, to bym nigdy nie uwierzył, bo to by było science fiction. A to się stało realne. Tak samo musimy pamiętać o tym, bo choćby nawet dbać o to, o jakość komunikacji, bo wojewoda mówił na przykład o obwodnicy Brzozy, Dwujezdniowej, z czego bardzo się cieszymy. No nie ma chyba człowieka w Wrocławiu, który nie byłby zadowolony, że będzie przyspieszenie. Ale obwodnica Nowej Wsi Wielkiej jest jednojezdniowa zaplanowana na dzień dzisiejszy w budowie z trzecim pasem, czyli z tak zwanymi przejazdami do wyprzedzania. I żeby nie było znowu tak z przejazdem do Bydgoszczy, oczywiście jest zaplanowany kiedyś następny rozbudowa tej drogi, ale żeby nie było tak, że będzie tak jak z autostradą A2 między Łodzią a Warszawą, gdzie między dwoma wielkimi miastami zrobiono dwa pasy w ruchu, a dawno już powinny być cztery pasy w jednym kierunku. I musimy patrzeć perspektywicznie. Musimy patrzeć, żeby inwestor też spojrzał perspektywicznie. Jeżeli my spojrzymy na swoje miasto, swój powiat perspektywicznie, to inwestorzy też tak spojrzą. Dziękuję.
1: Dziękuję. proszę, żeby teraz głos zabrał pan
2: Wójcik. Małe 15 minut, szanowni państwo. Nie, oczywiście żartuję, nikogo nie chcę przestraszyć, bo zaraz państwo stąd wyjdą, a tu nie o to chodzi. Panie prezydencie, panie starosto, szanowni państwo, ja również bardzo dziękuję panu prezydentowi za to zaproszenie na tę konferencję. Dwa zdania, może jeszcze refleksje odnośnie tego, co się wydarzyło w Warszawie. Ja chciałbym serdecznie podziękować oczywiście współorganizatorom, inicjatorom tego wydarzenia, bo uważam, że warto było. Mieszkańcom Kruszwicy, którzy się wybrali autokarem również i stworzyli tutaj poważną grupę osób, które bardzo pokojowo zamanifestowało nasze potrzeby. Tam była bardzo dobra, szanowni państwo, atmosfera, niech żałują ci, których tam nie było, a ci, którzy tam byli, chyba to potwierdzą. Wiem, że dowódca, i też chciałbym podziękować służbom policji, bo muszę powiedzieć, że też sprawnie zostaliśmy przeprowadzeni w takiej też dobrej atmosferze, jeżeli mogę powtórzyć to słowo, między KPRM-em a Sejmem. Bardzo dobre też miejsce, które też pozwoliło nam tam się zatrzymać na dłużej pod polskim parlamentem, gdzie wyszli też i politycy, wszyscy byli zaproszeni, wyszli tylko, można powiedzieć, dwóch opcji politycznych, patrząc na obecną scenę.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: где они? Автопромоция. Реклама.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Protest przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu Inowrocławia i powiatu już za nami, ale samorządowcy zapowiadają, że na tym nie koniec. Podczas konferencji prasowej podsumowali wyjazd do Warszawy, odnieśli się do politycznych komentarzy wokół manifestacji i zapowiedzieli kolejne działania. Co dokładnie padło? Posłuchajcie sami.
2: Nazwaliśmy ku przestrodze, bo chcieliśmy apelować do naszych rodaków różnych opcji politycznych, abyśmy działali ponad tymi podziałami dla dobra naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa, ale także dla naszej gospodarki i lepszego życia, dłuższego życia dla młodych ludzi, lepszych warunków i zapewnienia, że robimy dla nich wszystko, co możemy. My to chcemy udowodnić, tylko niech nam pozwolą państwo rządzący, żeby ten dowód wypłynął i został wysłuchany, tak jak zasługuje na to 160-tysięczny powiat, bo uważam, że takim powiatem nie można, takiego powiatu nie powinno się lekceważyć. Tyle to jest moje stanowisko i chcę powiedzieć, że po tych zachowaniach naszych wielkich polityków w przededniu naszego protestu, który był przygotowywany od 3 tygodni, nie był tajemnicą, rozesłane były zaproszenia. Wystarczyło nam zaproponować spotkanie z nami tutaj i wystosować, sami mogli politycy jechać i zgłosić te potrzeby nasze po rozmowie z nami. Spowodowały, że właśnie pomimo tego, że miałam zostać tutaj, pojechałam, żeby pokazać, że jestem z tymi ludźmi, którzy tam pojechali. Że jestem z nimi. Tam byli pracownicy z różnych kręgów i z różnych stanowisk i bezrobotni także i młodzież także. Proszę Państwa, to jest duch tego społeczeństwa. Niektórzy nie mogli, inni są chorzy, a w ogóle mamy także przez trochę już starsze społeczeństwo. A niektórzy może usłuchali narracji, która popłynęła, aby nas zniechęcić. A my uważamy, że nasz wyjazd był sukcesem, wielkim sukcesem. Jeśli nic więcej nie osiągnęliśmy, ale pobudziliśmy naszych parlamentariuszy, żeby zaczęli działać w tej sprawie, to wszystko. Niech działają, niech teraz toczy się dalszy ciąg, łącznie z projektowaniem i budową. My tylko się pod tym podpiszemy, jak będziemy mogli, panowie burmistrzu, panie prezydencie, panie starosto, to pomożemy, prawda? Zawsze byliśmy do tego zgodni. Co do tego zgodni? Dziękuję bardzo.
3: Bardzo dziękuję. Poproszę teraz, żeby głos zabrał pan wicestarosta.
4: Mogę osobiście powiedzieć, że jest ten, że tak powiem, wyjazd z manifestacją troszeczkę wewnątrz sam ze sobą przepracowałem i praktycznie na dzień dzisiejszy zrobiłem sobie troszeczkę reset, czyli ustawienia fabryczne, czyli żebyśmy zaczęli od nowa. Czyli tak, w moim pojęciu, żeby zrozumieć po prostu cały ten sens tego, co robimy, to jest to, że świat się zglobalizował, czyli jest przepływ towarów i usług z całego świata. Dlatego też oprócz tego, że w naszym powiecie jest ważny kapitał ludzki, czyli to, jak ludzie są wykształceni, w jaki sposób po prostu mają kompetencje, jakie mają kompetencje, to oprócz tego są ważne tereny inwestycyjne, a dodatkowo po prostu tak zwane, nazwę to, trzy oknami na świat, trzy bramy na świat. Bo jak spojrzymy globalnie, to tak, żeby przyjechali, żeby przylecieli do naszego kraju wielcy inwestorzy, to muszą być porty lotnicze. A więc i później patrzy się na to, jaki jest długi dojazd z portu lotniczego do danego miejsca. I my mamy takie porty, ponieważ mamy port bydgoski, port poznański, port gdański, port w Krakowie i niektóre połączenia już są dobre do pewnych momentów. Oprócz tego, że my nie możemy wyjechać spoza powiatu drogami szybkiego ruchu. Tak samo jeżeli chodzi o przepływ towarów. Również ten przepływ towarów. Ważne są porty morskie. No to wiadomo jest, że jest ten kierunek w stosunku do ważny w stosunku do Gdańska. Gdziebyśmy nie spojrzeli, to w drugą stronę, to każdy kierunek nam jest potrzebny. Czy to będzie w kierunku Bydgoszczy, uprzemysłowionej Bydgoszczy i potem Gdańska i portów, czy w kierunku Włocławka, gdzie dalej budowana jest droga S10 i bardzo skróci się droga do Warszawy, a więc do portu lotniczego, czy w kierunku Via Pomerania, bo za Kaliszem już niedaleko od Kalisza jest Wrocław, czy inne miasta. Każdy port jest dla nas ważny. A to, jeżeli ściągniemy do siebie kapitał, to wzrosną płace automatycznie w danym rejonie, ponieważ ludzie zaczną więcej zarabiać. Będą po prostu większe przychody ludzi i ten obrót wewnętrzny pieniędzy będzie większy. Z czym jest związane to, że po prostu też i młodzi ludzie będą chcieli tutaj zostać, tutaj być. I tak naprawdę powinniśmy się wszyscy zjednoczyć wokół tej sprawy. Jeżeli chcemy po prostu, żeby się rozwijać, żeby się zjednoczyć, to każdy na swój sposób niech dąży do tego, żeby po prostu budować drogi, bo to jest okno na świat, to jest okno nasze, okno potrzebne do tego, żeby był rozwój, żeby był przepływ towarów i myśli. Bo wiemy o tym, że to, co się wydawało nam jakiś czas temu nierealne, no to gdyby w dzieciństwie ktoś mi powiedział, że informacja ze Stanów Zjednoczonych przyjdzie do Polski kilka sekund, albo niecałą jedną sekundę, to bym nigdy nie uwierzył, bo to by było science fiction. A to się stało realne. Tak samo musimy pamiętać o tym, bo choćby nawet dbać o to, o jakość komunikacji, bo wojewoda mówił na przykład o obwodnicy Brzozy Dwujezdniowej, z czego bardzo się cieszymy. No nie ma chyba człowieka w Wrocławiu, który nie byłby zadowolony, że będzie przyspieszenie. Ale obwodnica Nowej Wsi Wielkiej jest jednojezdniowa zaplanowana na dzień dzisiejszy w budowie z trzecim pasem, czyli z tak zwanymi przejazdami do wyprzedzania. Żeby nie było znowu tak z przejazdem do Bydgoszczy, oczywiście jest zaplanowany kiedyś następny rozbudowa tej drogi, ale żeby nie było tak, że będzie tak jak z autostradą A2 między Łodzią a Warszawą, gdzie między dwoma wielkimi miastami zrobiono dwa pasy ruchu, a dawno już powinny być cztery pasy w jednym kierunku. I musimy patrzeć perspektywicznie. Musimy patrzeć, żeby inwestor też spojrzał perspektywicznie. Jeżeli my spojrzymy na swoje miasto, swój powiat perspektywicznie, to inwestorzy też tak spojrzą. Dziękuję.
3: Dziękuję. Poproszę, żeby teraz głos zabrał pan burmistrz.
5: Małe 15 minut, szanowni państwo. Nie, oczywiście żartuję, nikogo nie chcę przestraszyć, bo zaraz państwo stąd wyjdą, a tu nie o to chodzi. Panie prezydencie, panie starosto, szanowni państwo, ja również bardzo dziękuję panu prezydentowi za to zaproszenie na tą konferencję. Dwa zdania, może jeszcze refleksje odnośnie tego, co się wydarzyło w Warszawie. Ja chciałbym serdecznie podziękować oczywiście współorganizatorom, inicjatorom tego wydarzenia, bo uważam, że warto było. Mieszkańcom Kruszwicy, którzy się wybrali autokarem również i stworzyli tutaj poważną grupę osób, które bardzo pokojowo zamanifestowało nasze potrzeby. Tam była bardzo dobra, szanowni państwo, atmosfera, niech żałują ci, których tam nie było, a ci, którzy tam byli, chyba to potwierdzą. Wiem, że dowódca i też chciałbym podziękować służbom policji, bo muszę powiedzieć, że też sprawnie zostaliśmy przeprowadzeni w takiej też dobrej atmosferze, jeżeli mogę powtórzyć to słowo, między KPRM-em a Sejmem. Bardzo dobre też miejsce, które też pozwoliło nam tam się zatrzymać na dłużej pod polskim parlamentem, gdzie wyszli też i politycy, wszyscy byli zaproszeni, wyszli tylko, można powiedzieć, dwóch opcji politycznych, patrząc na obecną scenę. Także chciałbym też podziękować policji za to, w jaki sposób byliśmy tam też przyjęci, a dowódca podkreślił, że dawno nie pamięta tak pokojowego i dobrej manifestacji w Warszawie.
6: Chociaż rzadko się zdarzają.
5: Rzadko się zdarzają, dlatego chciałem to podkreślić, że my w takiej intencji, jak tam pojechaliśmy, i ubolewam bardzo, że tutaj, i to jest chyba taka niestety cecha, byłem przecież 8 lat wojewodą i tego mi bardzo brakowało zawsze w tym regionie, mimo dużych moich chęci, żeby to zmienić, żeby tutaj była jedność, bo w pewnych sprawach powinniśmy się jednak jednoczyć. i nie budować na siłę jakiejś ideologii i upolityczniać tego. My tego nie chcieliśmy, my tego nie chcemy i my tego nie będziemy dalej chcieć.
6: Panie burmistrzu, mamy... przykładem jest ta lista, no tak? tych zaproszeń.
5: Mamy swoje poglądy, ale pan prezes ma rację, mamy swoje poglądy polityczne, to jest oczywiste. Tak siedzimy każdy troszeczkę inne i bardzo dobrze, na tym polega demokracja. Ja bym chciał, jako osoba, która pełniła też funkcję przedstawiciela rządu w terenie przez dosyć długi okres czasu, zawsze starałem się wsłuchiwać też w głos osób, które właśnie tego typu inicjatywy podnoszą. My taką inicjatywę podnosimy. Ja bym bardzo prosił, aby ci wszyscy, którzy nie do końca chcą, żeby to tak właśnie wyglądało, ale tak, szanowni państwo, wygląda, żeby nam tego po prostu nie psuli. Jeżeli nawet nie chcą się w to włączyć, okej, szanujemy to, rozumiem. Natomiast prosiłbym, żebyście państwo tego nie atakowali. No, my jesteśmy w takiej sytuacji, nie będę tego powtarzał, tych wszystkich argumentów, gdzie gdzieś tam Via Pomerania, można powiedzieć, że jest w takiej odsunięta na dalszy tor. Przypomnę tylko, że tutaj też, jak siedzimy razem, podpisywaliśmy deklarację u pana marszałka województwa Piotra Całbockiego w sprawie S15. Ten również jakby potrzeba komunikowania tego rejonu z Polską. No, my po prostu się jakby wpisujemy w tej chwili, w ten obecny moment, że chcemy coś dobrego dla naszych mieszkańców zrobić, bo widzimy, że jeżeli tego nie uczynimy, no to cały czas ten dystans będzie rósł w porównaniu z innymi regionami Polski. I to podkreślę, bo chyba to nie wybrzmiało, że gdzie tam się gdzieś tam politycznie, wiadomo, no niestety jest społeczeństwo i scena polityczna jest bardzo spolaryzowana. Ja na tym bardzo ubolewam. Zawsze uważałem, że to bardzo źle dla Polski, jak się Polska tak bardzo podzieliła i trzeba po prostu szukać tych jednych wspólnych mianowników, a nie tych podziałów, że są takie rejony w Polsce, nie będę teraz ich wymieniał, że mimo tych właśnie różnic politycznych, w takich sprawach gospodarczych tam nikt z sobą nie konkuruje i nikogo za to nie atakuje. A niestety nasz region odmiennie. Niestety jest specyficzny i to jest bardzo przykre i smutne i bardzo bym prosił, żebyście państwo nie przedkładali własnego politycznego właśnie interesu na dobro wszystkich mieszkańców. Jeszcze raz o to bardzo serdecznie proszę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy się włączyli w to i ja również deklaruję, że będziemy kolejne kroki czynić do tego, aby ten sygnał, który został rozpoczęty parę dni temu, żeby go cały czas kontynuować i wzmacniać. Bardzo serdecznie dziękuję.
6: Tak, szanowni państwo, tak, podsumowując tylko to, co już wybrzmiało wielokrotnie, droga nie ma barw politycznych. My walczymy o naszą przyszłość, walczymy o to, żeby mogły się tutaj lokować kolejne firmy, rozwijać firmy, żeby za tym szły też miejsca pracy. Robimy to wszystko dla naszych mieszkańców, bez barw politycznych. Szanowni państwo, to jest ponad wszystkie podziały nasza wspólna potrzeba od wielu, wielu lat i mam nadzieję, że dotrze to też za państwa pośrednictwem, że nie zaprzestajemy swoich działań, tylko będziemy je dalej realizować. Będziemy się umawiać, jeśli trzeba będzie w ministerstwach, będziemy rozmawiać z parlamentarzystami. I to tyle. No, fajnie by było, żebyśmy robili to razem, ale jeśli każda inicjatywa, nawet oddzielnie, ale zostanie podjęta w tym kierunku naszego wspólnego celu, to też jest ważne podkreślenie i też docenienia. Także najłatwiej jest też krytykować oczywiście, a krytykować przede wszystkim osoby, które coś zorganizowały czy były w Warszawie, to jest zupełnie niesprawiedliwe i nie na miejscu.
2: Przyzna pan prezydent, że my apelowaliśmy od pierwszego dnia, od pierwszego spotkania, że tu nie ma żadnego podtekstu politycznego. Żaden baner, żadna flaga, nic nie prezentowało naszej postawy, która miała być albo przeciwko rządowi, albo przeciwko jakiejś partii politycznej, albo wskazywać na konkretną. Absolutnie. Nasza polityka dotyczy polityki drogowej. Chcieliśmy mieć drogę szybkiego ruchu, łączność ze światem. W skrócie, nie być daleko od szos. To wszystko.
6: Nie interesuje nas, jaki rząd nam to zagwarantuje, tak, czy wybuduje. Ważne, żebyśmy tą drogę i ten cel osiągnęli, szanowni państwo. I to chyba podsumowując na dzisiaj chyba tyle. Także dziękujemy serdecznie.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Jak wygląda dzisiaj nauka w szkole branżowej i czego młodzi ludzie oczekują od edukacji? O codzienności uczniów, praktycznej nauce zawodu i przygotowaniu do wejścia na rynek pracy opowiedział nam Przemysław Hartman z Akademii Szkolnictwa AZWI na Wrocławiu. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio i Wrocław, a wraz ze mną koordynator do spraw cyfryzacji Akademii Szkolnictwa AZWI na Wrocławiu, pan Przemysław Hartman. Dzień dobry, panie Przemku.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Nie będę ukrywać, że się nie znamy, bo się znamy. Pan Przemek prowadzi również portal Moja Kruszwica, zgadza się?
7: Tak, dokładnie.
1: Ale dzisiaj głównym asumptem naszej rozmowy jest zmiana, nowoczesność i inwestycje naszej Akademii Szkolnictwa, to co się zmieniło na przestrzeni 2026 roku, ale zacznijmy tak prywatnie. Panie Przemku, jak zaczęła się pana przygoda z tą placówką?
7: Tak, do placówki dołączyłem prawie 3 lata temu. Jestem bardzo zadowolony z tego, że możemy tutaj rozwijać różnego rodzaju projekty, zwłaszcza projekty cyfrowe. Akademia Szkolnictwa AZWI w Wrocławiu to najnowocześniejsza szkoła branżowa w regionie, a może i nawet w województwie kujawsko-pomorskim. Stawiamy na innowacje, różnego rodzaju innowacje pedagogiczne, ale także liczne inwestycje związane ze sprzętem, ze sposobem też działania oraz rozwijamy się wielowymiarowo. O tym pewnie za chwilę będzie okazja więcej powiedzieć.
1: Zajmuje pan stanowisko koordynatora do spraw cyfryzacji szkoły. Czym się, jak to się przejawia w działaniach placówki?
7: Tak, szczęściem szkół niepublicznych jest to, że mogą sobie pozwolić na to, aby powstawały pewnego rodzaju stanowiska, które mają zadania realizować rzeczy, których szkoły publiczne nie mogą realizować, znaczy nie mogą w sposób taki bezpośredni i prosty. Do zadań koordynatora do spraw cyfryzacji należy m.in., no właśnie, jak sama nazwa wskazuje, cyfryzowanie szkoły, też szukanie rozwiązań związanych z pracą w tej szkole i wprowadziliśmy wiele unowocześnień i innowacji opartych właśnie na tych nowoczesnych technologiach, sposób naszej pracy, organizacji, jak kilka takich różnych ciekawostek za chwilę opowiem, ale też sposób tego, w jaki sposób prezentujemy nasze dane, informacje, które mamy do dyspozycji w szkole, między innymi ostatnio powołaną cyfrową bibliotekę ASA, gdzie zamieszczamy materiały dla naszych nauczycieli, a już wkrótce też dla uczniów.
1: Przedstawimy przy pana specjalizacji, można powiedzieć, jak technologicznie szkoła zmieniła się w ostatnich kilku latach, z pana perspektywy.
7: No, szkoła się cały czas zmienia i to jeszcze przed moim, że tak powiem, tutaj przybyciem, natomiast od kilku lat praktycznie podążamy w stronę cyfryzacji. Między innymi ostatnie inwestycje dotyczą fotobudki. To jest taka kwestia dotycząca promocji, ale myślę też i ciekawa, jeśli chodzi o odbiór szkoły w terenie. Ostatnio mieliśmy okazję zaprezentować ten sprzęt na festynie parafialnym w Inowrocławiu. Mamy do dyspozycji oczywiście Google VR, mamy oczywiście nowoczesny sprzęt. Całym tym sprzętem się oczywiście chwalimy. Prowadzimy też dodatkowe zajęcia. Powołaliśmy szkolny klub technologiczny. Co tydzień są zajęcia takie nietypowe. Pierwsze zajęcia odbyły się w ubiegłym tygodniu, dotyczyły OSINT-u. Tutaj akurat pewnie redaktor wie, na czym on polega, biały wywiad, bo to jest dosyć przydatna umiejętność. No i faktycznie umiejętność szukania informacji. Coś, co dzisiaj, no jesteśmy otoczeni informacjami, nie mamy z tym problemu, żeby jakieś informacje znaleźć, tylko żeby znaleźć te prawidłowe informacje, te dobrze się odnaleźć w tym internecie. Więc na to wszystko klub technologiczny nasz odpowiada, już od 2 lat powołany i prowadzony. I oczywiście, tak wspomniałem, też różnego rodzaju takie sposoby prezentacji danych, bo ostatnio mieliśmy 17 września. Nasza szkoła też przygotowała wraz z uczniami, przygotowaliśmy na przykład 87 sekund historii, gdzie prezentowaliśmy w wersji takiej internetowej całą prezentację na temat tego, jak wyglądał konflikt na wschodniej części naszego państwa, kiedy zostaliśmy zaatakowani w 1939 roku. A oprócz tego, tak jak wspomniałem, różnego rodzaju sposoby na prezentację danych, to znaczy biblioteka cyfrowa ASA dla nauczycieli, no i oczywiście też niebawem dla uczniów, gdzie można sobie pobierać różnego rodzaju materiały. Powstało w wyniku z tego, że bierzemy udział w niezliczonej ilości konferencji, webinarów. Te wszystkie materiały zbieramy i bardzo często jest tak, że chcemy, żeby potem nauczyciele mieli to pod ręką, gdzieś to, żeby to było zdigitalizowane, więc to wszystko mają w każdej chwili, mogą sobie tam wejść, zalogować się, pobrać i mogą z tego dowolnie korzystać w zależności od potrzeb.
1: Co było największym wyzwaniem technologicznym przy wprowadzeniu nowych technologii do naszej szkoły?
7: Myślę, że takich wyzwań, jakichś problemów organizacyjnych nie ma, ponieważ szkoła nasza jest otwarta na wszystkie rozwiązania, zwłaszcza tutaj dyrekcja jest otwarta na wszystkiego rodzaju innowacje pedagogiczne. Stworzyliśmy przecież też hybrydowe nauczanie. To jest taki sposób dla nauczania dla uczniów, którzy z jakiegoś powodu nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. To jest takie wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom. Jeśli uczeń jest wycofany, ma problemy związane z psychiką, czy jakieś problemy związane z kwestiami zdrowotnymi, też mieliśmy takie przypadki, różnego rodzaju losy są dzieci, to nie wykluczamy ich na pół roku, tak jak dawniej bywało w szkołach publicznych. Nie, miałem znajomego, który kiedyś złamał nogę, przez 7 miesięcy nie mógł chodzić do szkoły, był zdany na pozostałych uczniów, aby przynosili mu notatki, natomiast dzisiaj on praktycznie ten uczeń może korzystać, tak? Może przejść operację, może się z nami łączyć zdalnie. Oprócz tego oczywiście mamy jeden dzień na to, aby taki uczeń, no chyba że zdrowie mu nie pozwala, ale jeśli ma taką możliwość, może przybywać tutaj na zajęcia, może spotkać się z psychologiem, ma zajęcia też stacjonarne, zajęcia wychowawcze, no i oczywiście wychowanie fizyczne, bo tego w tej hybrydzie zrobić cyfrowo nie możemy. Plus jeszcze oczywiście warsztaty czy praktyki tam, gdzie odbywa. Więc to nie jest tak do końca, że on jest zamknięty w domu i nie ma wyjścia, tylko po prostu on się w jakiś sposób adaptuje lub przychodzi okres jakiegoś tam leczenia właśnie w takich warunkach, żeby mieć dostęp do nauki i dostęp do nauczyciela.
8: Mówisz o wielu nowych inicjatywach, o wielu nowych zmianach, które zaszły w naszej placówce z perspektywy ucznia. Jak wyglądała i czym różniła się zwykła lekcja 10 lat temu i dzisiaj w Akademii Szkolnictwa? Jak byś to ocenił?
7: Myślę, że dzisiaj przede wszystkim nasza szkoła dysponuje potężnym sprzętem, bo w każdej sali mamy do dyspozycji przecież ekrany, monitory. Mamy piękną pracownię

0: komputer, pomóc, połączyć się z nim, przesłać mu pliki. To jest zupełnie już inny wymiar tego sposobu właśnie jakiejś tam komunikacji i przedstawiania tych danych, ale zwłaszcza ten sprzęt, który mamy do dyspozycji. Myślę, że on jest bardzo dobrym pomysłem na to, żeby prezentować dane, przede wszystkim zachęcać tego ucznia, żeby te lekcje były interaktywne. Plus jeszcze oczywiście my angażujemy się w wiele różnych projektów i tak naprawdę każdy uczeń może znaleźć sobie u nas jakieś dodatkowe zajęcie. Mamy przecież, drukujemy gazetkę szkolną, mamy, tak jak powiedziałem, klub technologiczny, mamy różnego rodzaju zajęcia z naszymi partnerami. Choćby takie się odbywało teraz w wakacje, to byli goście ze wschodu, ze Estonii, z Łotwy. Tu różnego rodzaju projekty wchodzą w grę i mamy jeszcze jeden projekt w przygotowaniu, który myślę, że będzie, jeśli uda się go nam zrealizować, to będzie dobrą odpowiedzią też dla osób dorosłych, ale to już wkrótce, jak się to uda wszystko zorganizować.
1: Jak z Twojej perspektywy i z perspektywy osób zarządzających ASEM, naszą Akademią Szkolnictwa, z jakich technologii młodzież korzysta najczęściej dzisiaj? Czy rzeczywiście jest ta sztuczna inteligencja, to AI, które wybija się już od kilku lat bardzo mocno?
0: Tak, to znaczy, jeśli chodzi o uczniów, to faktycznie korzystają z różnego rodzaju narzędzi, natomiast oni też wszystkich narzędzi nie znają. I tak naprawdę to korzystanie z AI to się sprowadza do tego, żeby, jak to zwykle bywa, wpisać coś w internet, jakiś model językowy, ten model językowy nam odpowiada i w zasadzie to na tym cała zabawa polega. Natomiast tak naprawdę korzystanie z tych narzędzi AI można rozszerzyć, można sobie naprawdę bardzo pomóc. To nie jest tak, że chodzimy sobie na łatwiznę. W moim przypadku na przykład ta sztuczna inteligencja spowodowała, że ja tej pracy mam jeszcze więcej. To też nie jest tak, że będą za nas pewne rzeczy robiły roboty. Pewnie będziemy się skupiać na jeszcze innych tematach. Jesteśmy bardziej produktywni. A jeśli chodzi o uczniów, to zawsze na lekcjach informatyki, ale nie tylko, właśnie czy w innych, na innych spotkaniach, zawsze pytam o to, w jakich programów używają, ile czasu spędzają social media. I my staramy się też wychodzić naprzeciw, to znaczy prezentować takie programy, z którego oni mogliby faktycznie korzystać. Bo korzystanie z chata GPT, wysłanie tam swojej pracy domowej i czekanie na to, żeby była odpowiedź, okej, możemy w ten sposób sobie pracować z modelem językowym, natomiast to nie jest jakoś specjalnie rozwijające, prawda? Natomiast my bierzemy udział właśnie po to w różnych konferencjach czy webinarach, żeby taką wiedzę zdobywać, żebyśmy my mogli potem zaprezentować takie programy, których niekoniecznie na pierwszy rzut oka mogłyby wykorzystywać uczeń czy nauczyciel.
1: Byłeś na konferencji w Karpaczu. Jakie tematy poruszałeś tam?
0: Tak, były tematy związane z mediami, natomiast miałem okazję uczestniczyć z perspektywy tej szkoły też w ciekawych rozwiązaniach edukacyjnych dotyczących naszej, zwłaszcza edukacji branżowej, ale nie tylko, bo też dotyczące sprawy technologicznych rozwiązań w szkołach. No i ciekawe są te rozwiązania, są ciekawe wnioski, zwłaszcza bolączki, kwestii dotyczą wszystkie bolączki tematów związanych z nauczaniem branżowym, bo to nie jest prosta sprawa w dzisiejszych czasach. Z jednej strony nauczanie branżowe jest na pewno w lepszej pozycji niż 10-15 lat temu, ponieważ wróciło do łask nauczanie branżowe i potrzeba fachowców na rynku. Natomiast spotykamy się z różnymi sytuacjami, z różnymi problemami, zwłaszcza jeśli chodzi o pracodawców, tak? Bo tutaj akurat kwestie tak zwanych zwrotów, refundacji wchodzą w grę, które nie zawsze może są wystarczające, te rozwiązania. Być może trzeba by było wprowadzić nowe rozwiązania, które by sprawiły, że ta nauka w szkole branżowej byłaby jeszcze bardziej atrakcyjna niż obecnie.
1: A gdzie technologia zaczyna rzeczywiście już faktycznie przeszkadzać nauczycielowi, a kiedy zaczyna pomagać? Gdzie jest ta granica?
0: Ja myślę, że we wszystkich szkołach takim podstawowym problemem pewnego rodzaju są telefony komórkowe i tego, co się z tymi telefonami komórkowymi właściwie robi. Są zajęcia, bo to też nie jest tak, że telefony komórkowe są winne wszystkiemu. Myślę, że to jest dosyć duże uogólnienie, no ale jest taki nacisk dzisiaj na zakaz telefonów komórkowych w szkołach, na pewno podstawowych, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że te szkoły, te telefony komórkowe też są przydatne. Problem polega na tym, gdy uczeń przychodzi zmęczony do szkoły, gdy zasypia na lekcji, no i potem się okazuje, bo możemy przecież też edukować młodzież, że mogą sobie sprawdzić, ile godzin spędzają czasu w danej aplikacji. Powiem tak, rekordzista, z którym miałem kiedyś kontakt, to nie była tutaj jaka ta szkoła, ale rekordzista jak podał mi swój stan, jakby czas przebywania na TikToku.

0: roku to było 12 godzin, więc 12 godzin scrollował. Więc myślę, że to są problemy te technologiczne. Ten telefon komórkowy można wykorzystać w różny sposób. Zdobywać wiedzę, można fajne projekty przeprowadzić, można mieć fajne aplikacje ciekawe, które pomogą nam w codziennym życiu, ale właśnie tego typu problemy to są problemy, które dotykają przede wszystkim tych uzależnień.
1: Czy da się rozpoznać w ogóle, tak z perspektywy nauczyciela, z perspektywy tego, jak nauczyciele pracują z uczniami teraz, rozpoznać, czy da się zobaczyć? Czy sztuczna inteligencja napisała tą pracę? Czy jednak uczeń samodzielnie? Czy są jakieś detektory? Bo ja widziałem kilka takich aplikacji, ale one działają z reguły tak, że pokazują to, co jest prawdziwe, że wykonało AI, a to, co jest sztuczne, że zostało wykonane przez człowieka.
0: Nie, ja w żadne detektory nie wierzę, bo w ogóle od samego początku zaznaczę.
1: I też się chyba nie da udowodnić jednoznacznie.
0: Nie da się udowodnić jednoznacznie. Oczywiście są pewne cechy charakterystyczne dla tekstu. Zresztą pracujemy z tekstami, to jakby wiemy, które mogły zostać stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Natomiast oczywiście najczęściej jest też tak, że te teksty są być może zmieniane po drodze. To są, można powiedzieć, teksty hybrydowe, częściowo stworzone przez człowieka, częściowo przez sztuczną inteligencję, przez jakiś model językowy. Ale są elementy, które pewnie zdradzą, jakieś półpauzy, pewnie...
1: Długie myślniki,
0: jakieś podsumowania, takie po raz kolejny te same informacje. Więc myślę, że tego typu rozwiązania można wziąć pod uwagę. Ja też byłem na jednej konferencji edukacyjnej. Był temat między innymi zajęć domowych.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Placówka szkolna ma nie tylko przekazywać wiedzę, ale również przygotować młodego człowieka do samodzielności i przyszłej pracy. Jak wygląda to w praktyce i z jakimi wyzwaniami mierzy się dzisiejsza młodzież? Naszym gościem był Przemysław Hartman z Akademii Szkolnictwa AS w Inowrocławiu. Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Czy jest sens, żeby te zajęcia domowe w ogóle oceniać? No bo uczeń jest jakby poza kontrolą, jest w domu, mógł skorzystać ze sztucznej inteligencji, prawda, przynieść nam gotowca i powiedzieć, że on chce za to ocenę. No i powiem tak, nie ma gotowych rozwiązań dzisiaj systemowych, to nie da się tego jakby w sposób konkretny rozwiązać. Nawet na szczeblu kuratorium jest przekonanie o tym, że doceniać zaangażowanie ucznia za każdym razem, ale niekoniecznie oceniać jakoś szczególnie te prace domowe, które są realizowane w domu, ponieważ obawa przed tym, że zostały stworzone przez sztuczną inteligencję są ogromne. Tak? Możemy je ocenić, możemy je wziąć pod uwagę, no ale być może niekoniecznie aż tak traktować poważnie. No, co innego, gdy uczeń jest w pracowni. Tak? Kiedy ten telefon jest odłożony, wtedy wiemy faktycznie, co wie. No ale my w całej edukacji właściwie musimy zacząć się powoli pewnie przestawiać na to, żeby zamiast się uczyć, tak jak za dawnych czasów, no niektórzy wykuwali nawet na pamięć tą wiedzę, żeby tylko pamiętać ją z tym wykuwaniem też.
1: ZZZ, nie?
0: Dokładnie. To bardziej pewnie chodziłoby dzisiaj o to, żeby jednak nauczyć się szukać informacji i wyciągać wnioski. I to jest najważniejsze, bo to, że ta cała wiedza, ja będę miał w głowie, być może gdzieś będzie to potrzebne w jakimś etapie, a w większości my tą wiedzę mamy przy sobie, w komórce, w aplikacjach, więc raczej umiejętność szukania, bystrego posługiwania się tymi informacjami, wyciągania z tego wniosków, to byłoby taki pewnie, przynajmniej z mojej perspektywy, taki plan na to, jak się w edukacji teraz poruszać.
1: Jak nauczyć młodych ludzi korzystać z AI mądrze, zamiast po prostu jej zakazywać kategorycznie?
0: No tak jak powiedziałem właśnie, że uczeń może korzystać z tego typu rozwiązań. Zresztą dzisiaj jest wiele różnych opcji związanych z modelami językowymi. Wiadomo, że te modele językowe się też różnią. Trzeba też mieć jakby takie... jakby wyrozumiałeś, że są modele językowe, które są bardziej przeznaczone do innych trochę zadań, jak kodowanie na przykład. Ale my też kodujemy na stronie, tworząc strony internetowe, staramy się też wykorzystywać na przykład długie ciągi dotyczące kodu HTML, czy tam jakichś innych sposobów projektowania stron internetowej. To nie ma nic z tym złego. Dzisiaj jest to ułatwienie. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy siedzieli i klepali cały kod HTML, bo myślę, że w większości tutaj uczniom jest to niepotrzebne, jest to zbędne. Natomiast jest konieczny efekt tej pracy, czyli ja mam przemyśleć, jak to zrobić, jak sobie to życie ułatwić. Natomiast jest wiele rozwiązań. Zamiast pisać właśnie, dać zadanie modelowi językowemu, żeby napisał jakieś wypracowanie, ja mogę po prostu potraktować go jako researchera, tak? Dobrego researchera, który znajdzie mi szczegółowe informacje. No tylko jako tutaj różnego rodzaju aplikacje płatne wchodzą w grę, ale one są bardzo dobre i mogę mieć zaraz podaną, że tak powiem, za 10-15 minut taką wiedzę w jednym pliku z linkami, ze źródłami, bo no właśnie, to też jest kwestia też otwarta. My tutaj na klubie technologicznym prezentowaliśmy różnego rodzaju narzędzia i one wynikały z takich rozmów z panem, z takich transmisji, które prowadził Krzysztof Maj. To jest taki youtuber, ale też człowiek edukacji, który prezentuje różnego rodzaju ciekawe rozwiązania. I właśnie one, te rozwiązania, dotyczyły tego, żeby podawać przy każdych pracach, przy tym jak człowiek pracuje nad jakimś materiałem, po prostu źródła. Bo to nie jest sztuką napisać streszczenie z czegoś, tylko raczej byłoby się dobrze oprzeć za każdym razem na źródłach. Więc jeśli ten uczeń pracuje w oparciu o model językowy, to dobrze byłoby, aby znał też źródło tej informacji, tak? Żeby ten model językowy mu to źródło podał, żeby on sobie mógł to źródło wejść, zweryfikować, czy to jest prawdziwe źródło. Mieliśmy sytuację w Polsce różnych dziennikarzy, przynajmniej jedna osoba taka była głośna sprawa, była książka, która opierała się na źródłach fikcyjnych. No wiadomo, tak ten researcher podziałał, że aż wymyślił w postaci modelu językowego, ale dlatego warto, żeby ten researcher podał nam to źródło, żebyśmy mogli sobie sami sprawdzić to źródło i sami sobie z tego wyciągnąć wnioski. Tego się musimy tutaj uczyć młodzież, żeby to nie było też tak, że no dzisiaj też duże zmiany zainspirował Google, tak? Bo ma możliwość asystenta AI w przeglądarce, to znaczy już nie trzeba wchodzić na stronę internetową, tylko po prostu nam streszcza tą informację. Tylko jak sobie popatrzymy, to te informacje, które streszcza, one też nie są dokładne. One są często, bym powiedział, przekłamane, bo mamy na przykład kilka źródeł zestawionych ze sobą i z tego jest wyciągnięta jakaś sentencja, ale to jest czasami zupełnie absurdalne wnioski. Więc przed tym trzeba uważać, tak, żeby być jednak... No dzisiaj mamy tą społeczność trochę rozleniwioną internetową, która tylko kliknie i oczekuje, że wszystko znajdzie za jednym kliknięciem, albo wcale nie będzie klikała, tylko się wyświetli. Więc tym bardziej musimy mówić, że to nie jest tak, że model językowy nam wszystko poda na tacy i my już właściwie możemy odejść od stołu i możemy pójść w swoją stronę. No nie, trzeba zobaczyć jeszcze źródło.
1: Zadam pytanie przewrotne teraz może. Jakie zastosowanie sztucznej inteligencji w edukacji uważa pan za najbardziej wartościowe? Bo na pewno kilka takich jest.
0: Myślę, że jeśli chodzi o edukację, to przede wszystkim właśnie te researchery, to znaczy sposób potraktowania chata GPT, ale w wersji work, czyli tej najnowszej wersji, jako researchera. Później mamy też kwestie związane z możliwością na przykład montowania jakichś materiałów za pomocą kodów, tak? No to też jest, myślę, że dużym ułatwieniem. Kolejna rzecz to jest oczywiście możliwość, mamy też takie aplikacje, które polecamy do uzupełniania notatek, tak? Do rozszerzania tych notatek, do katalogowania tych notatek. No myślę, że już lepiej się, że tak powiem, nie da tego zastosować niż tego typu rozwiązania. Tych aplikacji mam dużo. Nie wszystkie też wprowadzamy. Oczywiście, właśnie taką ciekawostkę powiem, bo nauczyciele to lubią, a jak słuchają, to pewnie sobie też to przemyślą. Dzisiaj jest modny Kahoot, tak? Sposób przedstawiania testów w Kahoocie, czyli jakby robimy w sposób taki internetowy quiz. No dzisiaj ten quiz, wcześniej trzeba było samemu go projektować. Dzisiaj można załadować na przykład plik PDF z materiałami, z notatką. I sztuczna inteligencja, czyli ten AI, nas tutaj przygotuje wszystkie pytania, odpowiedzi, czyli zaprezentuje cały test. Myślę, że ułatwi to wielu nauczycielom pracę, że można w sposób, właściwie w 5 minut można zorganizować sobie egzamin. Oczywiście trzeba tylko wkleić dobre notatki, takie, które nie będą zawierały błędów.
1: Gdzie powinna przebiegać ta granica wykorzystania AI w szkole? Czy w ogóle jest takie miejsce na granicę?
0: Myślę, że tak. Jeśli chodzi o podawanie źródeł, to już jest jakaś forma granicy i uczciwości, tak? No bo też chodzi o to, że to jest tak, jak myślę, że zawsze w szkołach było, prawda, że uczeń mógł na przykład pewne rzeczy, nie wiem, mógł ściągać na sprawdzianie, tak? Jest jakby to oczywiste, że w szkołach się na przykład czasami ściąga, czasami się odpisuje od kolegi zadanie. To jest, każdego nas to dotyczyło w szkołach, kiedy chodziliśmy do nich. Więc kwestia uczciwości, tak? Czy ja będę uczciwy? Czy podam źródła, czy sam przejrzę ten materiał, czy po prostu będę kombinował tak, żeby mi najlepiej tutaj nauczyciel wystawił ocenę za to, jak ChatGPT mi pracował. Więc to jest bardziej kwestia uczciwości.
1: Bo teraz są zniesione te prace domowe. Moim zdaniem też prace domowe teraz, jeżeli miałyby być takie same jak 10-15 lat temu, trochę mijają się z celem, no bo teraz nie oszukujmy się, większość uczniów zrobi, weź mi to rozwiąż, a weź mi to napisz. No i po co taka praca domowa, prawda?
0: No tak, dokładnie. To, tak jak wspominałem, to nawet tutaj kuratorium się w tej sprawie wypowiadało, że no nie ma sensu już dzisiaj tych prac domowych aż tak traktować poważnie. Bardziej traktować je jako formę dodatkowego rozwiązania. Z tym, że też, żebyśmy też nie demonizowali, to nie jest tak, że uczniowie chodzą i wykorzystują cały czas aplikacje ChatGPT i w ogóle sobie chodzą na łatwiznę. Często tak nie jest. Właśnie dużo jest uczniów takich, którzy właśnie nie korzystają w ogóle ze sztucznej inteligencji w żaden sposób. To jest dosyć niesamowite. Wydaje się nam, że jak już chodzą z telefonem, to już tam wszystko sobie w tym telefonie ogarniają i w zasadzie chodzą na skróty, a to tak nie jest. Bardziej jeśli chodzą z tym telefonem, to bardziej używają social media i to jest pewien problem, który jest do opanowania. Niekoniecznie tej sztucznej inteligencji, które wcale tak dużo nie wykorzystują.
1: Jak wygląda u młodzieży ta świadomość zagrożeń związanych z internetem, z AI? No bo wydaje mi się, że ona jest o wiele większa na przykład niż 10-15 lat temu.
0: Myślę, że tak. Młodzież się spotyka przede wszystkim... Mamy też różnego rodzaju kanały społecznościowe. Mamy na przykład TikToka. I ten TikTok to są takie luźne filmiki, to jest nasze szkoły, nagrywane przez społeczność, przez kilka osób. Różnego rodzaju sytuacje, scenki i tak dalej. Więc młodzież spotyka się przede wszystkim z hejtem. To jest pierwsza sprawa, tak? Czyli jakby nawet ze sposobem wyszydzania też tych treści. Jakby ta społeczność młodzieży przeniosła się na TikToka, nie jest na Facebooku, więc na Facebooku tego nie znajdziemy, tych różnych sposobów na hejtowanie, a na TikToku to już szybciej. Zresztą też kwestia zasięgu i wyświetlania. A jeśli chodzi o takie zagrożenia typowe dla sztucznej inteligencji, ja myślę, że każdy uczeń, który skorzystał przynajmniej raz z ChatGPT i on mu podpowiedział źle, no to jest jak taki, to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby się nauczyć tego, że jednak nie do końca można mu wierzyć. I myślę, że już takie przekonanie jest wśród wielu uczniów, że oni mają tę świadomość, że to nie zawsze będzie ta dobra odpowiedź, której oczekuje tam nauczyciel, czy powiedzmy jakiś tam klucz odpowiedzi.
1: Tak, trzeba 10 razy zweryfikować, nie tylko z czatem, ale też z źródłami prawdziwymi.
0: Tak, tak. No i właśnie podawanie źródła, sprawdzanie tego źródła. Możemy też model językowy przecież za każdym razem przerzucać do innego modelu językowego. Niech sobie sprawdza ten model językowy, inny model językowy, z jakich informacji te informacje nam podał. Z tym, że mówię, tak jak powiedziałem, to jest też kwestia z tego, co korzystamy. No bo umówmy się, jeśli mamy tą jakąś tam aplikację, jedną z nich, no nie będę mówił którą, ale odpłatną, nie chcę zachęcać do kupowania tutaj, tylko po prostu mam odpłatną, no to też poziom tych odpowiedzi, poziom tej rzetelności tej aplikacji, tego modelu jest wyższy. W wersji darmowej po zalogowaniu, no to ten poziom jest niższy. Nawet tego researchera jest poziom niższy, tak? Dzisiaj mieliśmy taki przykład, szukaliśmy na jednej stronie internetowej informacji tutaj i uczeń też szukał, ale nie miał tej wersji premium i tej informacji ten researcher mu nie znalazł.
1: No nie będziemy tutaj promować aplikacji, ale dobrze wiemy, o co chodzi.
0: Tak, tak, więc tej informacji na stronie mu nie znalazł, tam chodziło o jeden plik PDF, natomiast w przypadku płatnej oczywiście znalazł jak najbardziej ten i wyciągnął i nawet przesłał, więc wszystko zależy od tego, na czym bazujemy i z czego korzystamy.
1: Najlepszy był moment. Przypomniała mi się sytuacja, jak pisaliśmy egzamin na studiach. Mój kolega oczywiście ściągał i mu się odpalił ten tryb, że on mówi do czata i czat zaczął mówić, wszyscy zaczęli się na niego patrzeć, on miał ten wersję premium, miał normalną tam, wiesz, bezpłatną. Zaciął mu się telefon, on tam zaczął rozpisywać, w ogóle złe odpowiedzi mu podał, później sprawdzaliśmy, mówię, po co ty to robiłeś, no. On do mnie mówi, że musi sobie kupić wersję płatną, mówię, nie, wystarczy mu się trochę nauczyć, no. Idziemy na łatwiznę i to w dużym, dużym stopniu.
0: No właśnie, a trzeba mądrze korzystać z narzędzi, ale nie oczekiwać, że za nas wszystko zrobią. Zresztą jest jeszcze jedna sprawa, no. Wtórny analfabetyzm, który się pojawia, tak? Czyli jakby to też u ludzi, którzy skończyli szkołę. Dobrze wiemy, że im więcej piszemy na komórce, na telefonie komórkowym, tym bardziej zapominamy zasad pisowni. A do tego stopnia, że zaczynamy robić błędy. Albo zaczynamy się zastanawiać, kiedy piszemy pisemnie.
1: Albo nie umiemy pisać w ogóle już
0: później. Nie umiemy pisać, bo im bardziej korzystamy z tego słownika tam, bo zawsze kiedyś był modny słownik taki do podpowiadania słów i gotowych zwrotów, więc tym bardziej te ograniczenia się pojawiają. Tak samo dzisiaj jest z modelami językowymi. Wszystko zależy od tego, jak z tego korzystamy. Jeśli będziemy tylko bezwiednie z tego korzystać, żebyśmy nie musieli za dużo myśleć, no to będziemy myśleć coraz mniej i będzie to odbijało się na naszym umyśle. A jeśli będziemy korzystać to w taki sposób, żeby się rozwijać, szukać dodatkowych informacji, nie wiem, wyczerpywać temat za każdym razem, tak?
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera.
1: Jak wygląda dzisiaj nauka w szkole branżowej i czego młodzi ludzie oczekują od edukacji? O codzienności uczniów, praktycznej nauce zawodu i przygotowaniu do wejścia na rynek pracy opowiedział nam Przemysław Hartman z Akademii Szkolnictwa AZ w Inowrocławiu. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Jak szkoła, bo która, no nie ukrywajmy, jest nastawiona na te nowinki technologiczne, na cyfryzację, odróżnia fake newsy, uczy młodych ludzi odróżniać te fake newsy, które, nie ukrywajmy, dzisiaj są bardzo dobrze konstrukcyjnie złożone od prawdziwych informacji.
0: W ramach klubu technologicznego takie zajęcia już były przeprowadzone w ubiegłym roku, dotyczyły właśnie fake newsów, czyli jakby szukania sposobów na to, żeby nie poddać się, no właśnie, jakimś takim fikcyjnym wiadomościom. Wiadomo, że teraz ten poziom, bo kiedy zaczęły się pojawiać w ogóle rozmowy o fake newsach, było kilka lat temu, no to one dotyczyły głównie tam treści prasowych albo głównie treści jakichś tam social media i tak dalej. Dzisiaj dochodzą do tego jeszcze no treści wygenerowane przez AI, tak, które, no powiem tak, już teraz, jeszcze rok temu nie, ale już teraz pojawiają się takie treści, to też zależy od modelu językowego, jak je używa, ale myślę, że są takie treści, których jeśli są dobrze zrobione, dobrze zmontowane, no to już nie rozróżnimy, czy one są prawdziwe, czy nie. Więc kwestia weryfikacji w kilku źródłach. To w klubie technologicznym starałem się przekazać tutaj na zajęciach, że źródła, potrzebujemy przede wszystkim źródeł i najlepiej kilku źródeł, żeby to sprawdzić, prawda, czy ta informacja jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, czy jest sensacyjna. No jest cały kodeks tego, jak sprawdzamy informacje w internecie. No więc tylko kwestia od nas zależy, jak bardzo chcemy być podatni, jak bardzo chcemy podejść do tego tematu, nie wiem, emocjonalnie. No i druga sprawa, a to też bym tutaj zachęcał i to też zachęcam uczniów, żeby wychodzili ze swoich baniek. Zależy, na jakim portalu jesteśmy. Jak jesteśmy na Instagramie, to jesteśmy też w pewnej bańce. Może nie takiej bańce jak na TikToku, ale na pewno jesteśmy w pewnej bańce, czyli wchodzimy w śmieszne koty, będziemy mieli więcej śmiesznych kotów, tak? Tylko że Instagram jeszcze raz po raz wrzuca nam treści niezwiązane z tymi śmiesznymi kotami, żeby też wypadać, czy nie znudziliśmy się, ale TikTok potrafi się zapędzić. Więc wychodzimy spoza bańki, sami szukajmy informacji, to naprawdę niewiele kosztuje, jeśli ja sobie wpiszę sam informacje, ale nie wchodziłbym na model w social media, czy na jakiś Instagram, czy na TikToka i czekał, aż mi model sam poda filmiki, a niestety wielu ludzi tak właśnie robi. Tak samo na Facebooku. Czerpią swoją wiedzę z tego, co algorytm wyświetli. No przecież dzisiaj wiemy doskonale, że te algorytmy wyświetlają nam to, co chcą. To, co jest być może najbardziej sprofilowane, chociaż Facebook się pod tym względem ostatnio zepsuł i to najnowsze są sytuacje tego typu, że no, coraz więcej tych reklam pojawia się w ogóle niezwiązanych z naszymi stronami, które polajkowaliśmy czy tam poobserwowaliśmy. Więc nie zamykajmy się w tych bańkach, tylko wchodźmy poza te bańki, czyli sami szukajmy informacji. Jak wchodzimy na Facebook, to sami wyszukujmy dany fanpage, który nas interesuje. Nie oczekujmy, że on się wyświetli, bo któregoś dnia się nam nie wyświetli. I będziemy żyć w przekonaniu, że nie wiem, strona przestała nadawać, albo przestała mi się wyświetlać, albo jest niepopularna. No, trzeba wyjść z tego myślenia.
1: Kiedyś sam hejt był zjawiskiem bardzo, bardzo popularnym, negatywnie popularnym w kraju i też na świecie. Teraz od kilku lat jest cyberprzemoc. Od kilkunastu lat jest cyberprzemoc, czyli tak można powiedzieć hejt 2.0, bo jeszcze w sieci. Czy u nas w placówce jest to odczuwalne z swojej perspektywy? Jak w ogóle sobie z tym radzić?
0: Znaczy, my staramy się reagować na wszystkiego rodzaju hejty, czy jakieś takie dziwne komentarze, wpisy, które się pojawiają, to znaczy na przykład tworzone przez fake konta, tak? No bo zazwyczaj te osoby nie mają na tyle odwagi, żeby pewne rzeczy powiedzieć, ale na przykład pod adresem innych uczniów. U nas, powiem tak, powołaliśmy chyba 3 lata temu taki as ochronnik, to się nazywa. I on polega na tym, że on sobie zbiera różnego rodzaju dane z mediów społecznościowych pod naszymi profilami i na bieżąco robi takie zrzuty, jeśli pojawia się coś, co to jest podpięte oczywiście pod model językowy. Jeśli widzi jakieś zagrożenie w jakimś komentarzu, to po prostu to dostajemy. Tak i sobie to działa. Na specjalnym takim dysku w Google'ach to się zbiera. My sobie to oczywiście przeglądamy raz po raz, patrzymy, jakie komentarze się pojawiają, kto komentuje. No i staramy się oczywiście reagować, bo inaczej tych spraw nawet w sieci, w internecie, ten hejt, no musimy przenieść do świata realnego i spróbować tutaj sobie to w jakiś sposób wyjaśnić, żeby nie odpowiadać. Na TikToku właśnie to niestety obserwuję, że przychodzi też publiczność z Polski, tak, bo nasze niektóre filmy zrobiły kilkadziesiąt tysięcy odsłon, czy tam kaset chyba był taki jeden filmik, więc siłą rzeczy przychodzą różni dziwni ludzie z różnymi dziwnymi komentarzami, no więc pozostaje nic innego, jak je po prostu gdzieś tam blokować, usuwać.
1: Naturalnie oczywiście.
0: Tak. Natomiast w przypadku uczniów, gdyby taki hejt się wyjaśnił, to oczywiście nasza placówka jest bardzo wyczulona i staramy się szybko zażegnać tego typu konflikty. Nie ma miejsca na obrażanie w internecie. Plus jeszcze też tego rodzaju, różnego rodzaju strony jak Spotety są absolutnie u nas zakazane. Myślę, że każda szkoła powinna sobie zakazać po prostu używania swojego logo i używania swojej nazwy do tworzenia takich spotetów, ponieważ to jest tworzenie jakiegoś ośrodka, nie wiem, przekazu, no właśnie, jakiegoś tam negatywnego, przypadkowego. Ktoś ma tę władzę z uczniów i reszta na siebie pisze, a ta osoba też bierze na siebie odpowiedzialność, bo mieliśmy takie sytuacje, że w każdej szkole powstawały takie spotety. No i to nie jest tak, że tam ktoś prowadzi, kto, nie wiem, jest przeszkolony, kto ma na to pozwolenie, nie wiem, ma jakąś świadomość. On za tak naprawdę za te wszystkie wpisy potem odpowiada. Gdyby doszło do jakichś naruszeń dóbr osobistych, to nie odpowiada ta osoba, która wysłała nam wiadomość na spotet, tylko odpowiada administrator spotetu. To jest taka różnica, taka ciekawostka, bo może nie wszyscy wiedzą. Może ludzie myślą, że wielu ludzi myśli, że to jest tak, że ja wysyłam i ja jestem autorem tego. Nie. To jest tak, jakby ktoś do mnie wysłał jakąś wiadomość, a ja bym publikował na swoim profilu. To jest to samo.
1: Jak wygląda u młodzieży ta świadomość zagrożeń związanych z internetem? Jeśli mówimy o tych właśnie stronach, portalach, które prowadzą osoby, no w ogóle można powiedzieć niekompetentne, to jest za duże słowo, ale chyba niezaznajomione z odpowiedzialnością za to, jaka się kryje za prowadzeniem tego typu stron i portali.
0: Myślę, że tak. Z każdego roku właściwie przychodzą nowi uczniowie, to po prostu trzeba z nimi rozmawiać o tego typu sprawach, ponieważ przychodzą z różnych szkół podstawowych i tam niekoniecznie ktoś reagował na to, co się dzieje w sieci. Dzisiaj to nasze życie jest w dużej mierze do dziś dostępne w sieci. To jest często tak, że reagujemy na to, co jest w sieci, przenosimy to do świata realnego. Tak samo jest z konfliktami. To się czasami zaczyna od jakiegoś komentarza, wpisu i potem się przenosi do świata realnego. Kiedyś było na odwrót. Na początku musiało się coś wydarzyć w realu, a potem, żeby to wylądowało w internecie. Więc pozostaje tylko uświadamiać za każdym razem te roczniki, które przychodzą, żeby były ostrożne przed tym, co piszą w internecie, też co publikują, ale tutaj akurat myślę, że młodzież mamy na tyle ogólnie sprytną, to nie tylko kwestia naszej szkoły, na tyle sprytną, że już jakby No bo można sobie zobaczyć, prawda, jak są prowadzone profile na Facebooku. Bardzo dużo osób już nie pokazuje swojej twarzy. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ po pierwsze, no nikt nie pobierze nam tego zdjęcia, nie wykorzysta do niecnych czynów, nie stworzy alter konta.
1: W ogóle widzę, że o wiele więcej młodych ludzi tak z przedziału 13-18 jest aktywniejszych na Instagramie niż na Facebooku.
0: Tak, to jest taka zmiana pokoleniowa, ale też bardzo właśnie dużo młodych ludzi przestaje publikować swoje zdjęcia i to jest bardzo dobre, bo po co się później gdzieś tam denerwować, czy na przykład, nie wiem, oglądać swoje zdjęcie z jakimiś dziwnymi napisami wrzucone przez jakiegoś hejtera. Jest to zupełnie niepotrzebne, a jeśli chodzi o tą zmianę międzypokoleniową, to jak najbardziej. Dlatego trochę jest tak, że ludzie dorośli nie za bardzo wiedzą, co tam się dzieje u młodzieży. I wydaje się im, że jak jesteśmy wszyscy na Facebooku, bo młodzi też są na Facebooku, często są, bo nie mają wyjścia, bo są jakieś grupy klasowe albo inne tego typu rozwiązania, bo są po prostu szkoła ma profil, to się zakłada taki profil, ale my też musimy mieć świadomość, że ta młodzież migruje sobie i młodzież nie jest zainteresowana, żeby dzielić się swoim życiem na tym samym portalu, gdzie są rodzice. To jest takie średnie, więc uciekają faktycznie w Instagrama, a to głównie kobiety. A później też uciekają na TikTok. A jeszcze osobno na Snapchata. No to już jest takie z tych młodszych pokoleń.
1: Pewnie Snapchat już tak umiera troszeczkę.
0: Tak, chyba w zeszłym roku zaczął tak powoli umierać. Był swego czasu boom, natomiast być może ta nietrwałość tego, co tam publikujemy, powoduje, że jednak to się okazało mniej atrakcyjne niż to, co jednak wieszamy na Instagramie czy na TikTok.
1: Jak szkoła podchodzi do zakazu telefonów na lekcjach?
0: Inaczej, u nas ten tak naprawdę...
1: Zeszliśmy trochę na taką bardzo, można powiedzieć, telefoniczno-sztuczno-inteligencyjnościową rozmowę, ale dobrze, bo to jest temat na czasie.
0: Tak, u nas pewnego rodzaju rozwiązania były już wprowadzane dużo, dużo wcześniej, przed tym zakazem używania telefonów komórkowych. Myślę, że zdrowym takim podejściem też naszej szkoły jest to, że jeśli ten telefon komórkowy jest potrzebny do wykonania jakiegoś zadania, no właśnie, aplikacji na przykład. Mamy taką aplikację, która może być wykorzystywana na lekcji biologii. To jest taka interaktywna koszulka. Jak ktoś widział nas na promocjach w różnych miastach, w różnych szkołach tutaj w regionie, to widział, że my mieliśmy do dyspozycji między taką koszulkę. I to, w jaki sposób się będziemy z tej koszulki interaktywnej korzystać, no jakby konieczne do tego jest ten telefon komórkowy. Więc dobrze jest mieć taką aplikację. No więc gdybyśmy zakazali tak telefonu komórkowego, że wchodzimy i odkładamy telefon komórkowy, to po pierwsze, no w jaki sposób ograniczamy. Tak więc korzystanie z tego telefonu komórkowego jest dla wielu osób w jakiś sposób niezbędne. To trzeba mieć też kontakt z rodziną, więc nie wyobrażam sobie, że wchodzimy do szkoły i odkładamy telefon komórkowy do szafki. Tak jak powiedziałem, przykład tej bluzy, ale nie tylko, aplikacji, nie tylko, bo na przykład na lekcjach informatyki. My często korzystamy z takich specjalnie założonych na zajęciach konta Google, konta Gmail, więc no jak to się zweryfikować, jak się nie ma telefonu komórkowego? No to jest właśnie tego typu rozwiązania, więc mamy zdrowe rozwiązania, a zdrowe polegają na tym, że oczywiście telefonu się używa tylko wtedy, kiedy jest tego konieczność lub kiedy wymagają tego zajęcia edukacyjne, bez telefonu tego nie wykonamy.
1: Jak zmieniły się oczekiwania uczniów, tak odchodząc troszeczkę od tego tematu, wobec szkoły? No bo wiadomo, kolejne pokolenia, kolejne wyzwania, kolejne, można powiedzieć, zmiany.
0: Myślę, że młodzież dzisiejsza jest przede wszystkim zainteresowana tym, przynajmniej ta młodzież, która do nas tutaj przychodzi, przede wszystkim, żeby zdobyć ten zawód, ale też, żeby się czegoś nauczyć, bo to są uczniowie, którzy wybierają jakiś zawód, wybierają swoją konkretną ścieżkę i chcą w tym obszarze się kształcić w sposób odpowiedni. Ten sprzęt, który dysponujemy, czy na pracowniach, który prezentujemy zresztą na stronie internetowej naszej, co jakiś czas o tych sprzętach mówimy, parę rolek, parę zdjęć się pojawia, to oczywiście wszystko się przekłada na plus, żeby to kształcenie się odbywało jak na najwyższym poziomie. No właśnie chodzi o taki poziom kształcenia. Żeby to nie wyglądało w ten sposób, że uczeń przychodzi, tak jak czasami bywało, albo bywa być może w innych szkołach, przychodzi na praktyki, po co tam sobie siedzi. albo przychodzi na praktyki do pracodawcy i nie wiem, dostaje miotłę, bo w zasadzie już ten pracodawca nie ma dla niego czasu, tam sobie niech pozamiata. Więc u nas warsztaty się odbywają takie ambitne, zresztą na stronie internetowej można sobie zobaczyć, jak wyglądają. My zapraszamy często jakichś gości do siebie, choćby Gavina Eastona, ale też nie tylko, bo przecież były różnego rodzaju firmy, koła gospodyń wiejskich, które pokazywały nam od kuchni, jak gotują, w jaki sposób zajmować się, nie wiem, różnymi kulinarnymi wyzwaniami. Więc tego myślę, że oczekuje młodzież. Młodzież jest ciekawa i oczekuje właśnie takich ciekawych zajęć.
1: Panie redaktorze, teraz już przechodzimy troszeczkę na dziennikarską stopę. Czego panu życzyć? I też w szkole, ale też zawodowo, tytułem końca. To jest standardowe pytanie u mnie.
0: Myślę, że zdrowia.
1: Tak. Wiedziałem, że to powiesz, ale to jest w pakiecie zawsze. No coś więcej, coś więcej.
0: Z mojej branży to życzę sobie zmiany prawa prasowego.
1: Tego panu życzymy, a moim i państwa gościem był specjalista do spraw koordynacji i cyfryzacji w Akademii Szkolnictwa oraz redaktor portalu Moja Kruszwica, Przemysław Hartmann. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z...
0: idę w

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: radiu i wydają na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu,
1: czekaj z dopłatą.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że miłe.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał właśnie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.